0: To jest taki czas, gdzie ja co prawda myślę, ale też jestem sama. Bo wydaje mi się, że najgorszy moment to jest taki, kiedy ja myślę, a jednocześnie muszę rozmawiać z ludźmi, muszę coś robić, tak, muszę podejmować jakieś decyzje, muszę robić zakupy, a moje myśli gdzieś tam uciekają i no ja nagle tak wychodzę ze sklepu, okazuje się, że wymyśliłam kolejną scenę do książki, ale nie kupiłam połowy rzeczy, które powinnam była kupić i teraz mam dylemat, czy większym obciachem jest nie kupić, czy wrócić.
1: No właśnie, to jest problematyczne. No dobrze, no ale znajdujemy sobie te inspiracje, one leżą na ulicy, można doświadczać ich w każdym momencie dnia, no ale przyznasz mi chyba rację, że do tego, żeby stworzyć książkę, potrzeba jeszcze innych umiejętności, trzeba jakoś władać tym słowem i tak je zapisać, żeby ono było interesujące. No ty jesteś ewidentnie fascynatką słowa i wychodzi ci to.
0: Dziękuję bardzo. Jestem fascynatką słowa, jestem w ogóle strasznie zakochana w języku polskim.
1: No, uważam, możemy zbić sobie piątkę.
0: Uważam, że to jest najpiękniejszy język z tą całą wachlarzem możliwości, tak, no bo mamy i odmiany, i zdrobnienia, i zgrubienia, i cudowne przymiotniki, i całą masę pięknych przysłówków. Ojej, i partykuły, i tryby, czasy, strony, no sam jeden czasownik, tak, który można odmieniać i odmieniać i odmieniać i ciągle znajdujemy jakieś nowe możliwości jego odmiany.
1: Co w dzieciństwie jest utrapieniem.
0: Neologizmy, tak, cała masa frazeologizmów. Mhm. Życie słów, tak, to też jest fascynujące, że w tej chwili na przykład słowo spieszyć, tak? Mamy i spieszyć przez si i przez sy i tu są formy, chociaż to słowo kiedyś znaczyło coś zupełnie innego. A w tej chwili te formy są wyrównane właśnie do pośpiechu. No to jest takie właśnie fajne i historia naszego języka i te słowa, które odchodzą, które są też piękne, takie jak na przykład dzierlatka czy siksa, tak? No i znajomość tych słów, no ja po prostu uwielbiam tak siedzieć ze słownikiem języka polskiego
1: szukać
0: i go przeglądać, tak. Przeglądać, czytać, szukać jakichś słów. Ale ja myślę, że to każdy użytkownik, będąc nawet nie takim świadomym użytkownikiem języka, może pisać, tak. To jest kwestia, bo pisanie to też jest rzemiosło. I w rzemiośle mało kto od początku jest mistrzem. Mhm. To jest jakaś taka praca i wspinanie się na coraz wyższe poziomy. Ja bardzo lubię historię, którą moja babcia opowiadała, ponieważ mój pradziadek był kowalem. I babcia zawsze opowiadała, jak przychodzili chłopcy do terminu, jak ten cech wyglądał, tak jak oni się uczyli, jak najpierw przez ileś czasu w zasadzie tylko patrzyli na tą pracę. Mhm. Nie byli dopuszczani do narzędzi. Potem się uczyli, dostawali jakieś proste narzędzia do obsługi, tak, potem jakieś proste zadania i potem wychodzili już jako młodzi kowale w świat z tą umiejętnością. I tak jest samo jest z pisaniem, tak, zaczynamy od czegoś prostego, zaczynamy od też prostoty języka, a potem coraz bardziej świadomie używamy tego narzędzia, aż dochodzimy do jakiegoś takiego wysokiego poziomu.
1: Czy ty zajmujesz się edukacją młodych pisarzy?
0: No znaczy nie, ja nie, może nie tyle pisarzy, ja generalnie bardzo lubię dzielić się swoją wiedzą. Mhm. Również wiedzą na temat pisania, ale też na przykład wiedzą przyrodniczą, też się chętnie dzielę, jak gdzieś widzę na przykład na Facebooku, jak ktoś pyta, jaka to roślina, albo jak uprawiać, to ja zawsze chętnie się włączam, tak?
1: No to bardzo mocno odbija się przynajmniej w tej ostatniej
0: tak,
1: książce,
0: tak, no,
1: do czego za chwilę wrócimy.
0: Znaczy swoje wykształcenie botaniczne. Natomiast tak, lubię i prowadzę warsztaty, przychodzą osoby, które po prostu chcą pisać, tak? Mhm. I chcą pisać różne rzeczy. Niektóre z nich chcą pisać książki, inne chcą pisać wspomnienia, inne jeszcze nie wiedzą, co chcą napisać, ale wiedzą, że gdzieś tam w nich ta potrzeba jest. Może bardzo fajnie, bo w szkołach czasami tak biblioteki często mnie zapraszają, żeby z młodymi ludźmi...
1: No dobra, i jak wyglądają takie zajęcia z pisania?
0: No także mówimy ludziom, co mają napisać i oni to piszą.
1: Okej, no ale to sprzedajesz im jakieś konkretne wskazówki, jak,
0: tak,
1: powinno,
0: tak,
1: jak powinna wyglądać ta opowieść, jak ją powinno się budować, na tym
0: oczywiście,
1: to polega?
0: Oczywiście, no mamy cudowną podstawę w naszym kręgu kulturowym, jaką jest poetyka Arystotelesa, który już kiedyś powiedział, znaczy zebrał wiedzę na temat starożytną pisania. I niewiele tak naprawdę można, potem zostało do tego dodane, tak zostało to rozbudowane, ale Arystoteles stanowi jakiś taki kamień węgielny, na którym wszystko, co wiemy o pisaniu, zostało zbudowane. No są pewne zasady, pewne umiejętności, tak, które można przekazać, takie warsztatowe. Im więcej wiemy, oczywiście, tym łatwiej nam jest te zasady łamać, wychodzić gdzieś poza schematy. Natomiast ludzie generalnie tak mają z tym problem, to jest kolejny problem, tak za pomysłem, jak to zbudować, jak to ugryźć, mając schemat tak fabularny, na którym można naciągnąć swoją opowieść, to jakby jest już krok do przodu. Bo teraz wiedzą, jak zbudować bohatera, jak snuć opowieść, tak, gdzie są najistotniejsze punkty w opowieści, co powinno nimi być, i to daje im jakieś takie wyznaczniki. Tak, to są takie kierunkowskazy w tej podróży, jaką jest pisanie.
1: Niesamowita rzecz. Ja nigdy nie wiedziałem, że to tak się odbywa. Myślałem, że po prostu taka autorka jak ty po prostu siada i sobie cudownie pisze, co jej tam... Pewnie z twoim doświadczeniem już
0: nie,
1: tak jest,
0: nie. Znaczy,
1: prawda?
0: Wiesz co, ja jestem człowiekiem planu. Mój mąż się śmieje, że jak gdzieś wyjeżdżamy, to ja potem powinnam sprzedawać te zapisy wycieczkowe, bo ja na przykład mam tak, że 14:13 wychodzimy z muzeum, 14:15 wsiadamy do tramwaju. Także wszystko jest to
1: zaplanowane
0: co do minuty. I tak samo jest z pisaniem. Bardzo mocno planuję fabułę na początku, tak? Ten okres przygotowawczy do pisania trwał u mnie od 3 do 6 miesięcy. Mhm. To jest czas, kiedy zbieram materiały, kiedy rysuję sobie różnego rodzaju wykresy, kiedy zapisuję te wszystkie synopsis, jakieś takie wrażenia, tak? Scenopisy, co się powinno wydarzyć w jakiej scenie. Potem oczywiście generalnie jest tak, że jak już się snuje opowieść, to ona zaczyna żyć swoim życiem i czasami jest tak, że ten plan się zmienia, ulega różnym modyfikacjom, ale jest to dla mnie jakiś taki punkt wyjścia. Mm-hmm. To nie jest tak, że ja siadam i tak, co by sobie tutaj dzisiaj napisać? A, to
1: herbatka,
0: napiszę, tak.
1: Kapcie, nie, ile
0: nie, nie. Jest tak, jest że jest takiej dużo pracy biurokratycznej.
1: Czyli faktycznie masz rację, że pisanie to też rzemiosło po prostu.
0: Tak, pisanie to rzemiosło.
1: No, obaliliśmy teraz mit, bardzo ci dziękuję. No dobrze, to wracamy teraz do twojej ostatniej książki. Weź głęboki wdech. Ja miałem, to miało być moje pierwsze pytanie. Skąd ta botanika się tam wzięła, ale już mi zdradziłaś odpowiedź, że ty jesteś z wykształcenia...
0: Botanikiem, tak.
1: No to jak to się stało, że jesteś botanikiem, a takie bardzo mocne zainteresowanie językiem polskim i w ogóle językiem jako
0: generalnie taki? Moja mama się opowiada taką historię, zawsze jak gdzieś tam ja słucha wywiadów moich czy czyta, że no ale co ty tam mówisz, tak? Ty urodziłaś się do tego, żeby kochać książki, ponieważ jak miałam pół roku, byliśmy u znajomych i tam była starsza dziewczynka, taka chyba 2-letnia. I ja się zainteresowałam książeczką i jak trzeba było wychodzić i tą książeczkę zostawić, to zrobiłam straszną awanturę, płakałam i książeczka musiała wyjść ze mną. I od tamtej pory moja mama mi czytała. Mhm. No ja uwielbiam książki, tak? Bardzo dużo czytam, bez przerwy czytam, ciągle czytam. Jak nie czytam, to kupuję książki. Mam w domu 8000 książek papierowych bez komiksów i nie licząc audiobooków i e-booków, których też już jest bardzo dużo, ale jeśli chodzi o e-booki, one nie zajmują miejsca, więc je ograniczamy. Także książki są zawsze gdzieś tam dookoła mnie. Zawsze lubiłam czytać i w pewnym momencie, kiedy studiowałam biologię, która mnie bardzo fascynowała od dziecka, to nastąpił taki moment, że ja czytałam książki i czułam, że czegoś mi brakuje. I tak sobie pomyślałam, że mam trochę czasu, to może pójdę na drugi fakultet. No i poszłam na drugi fakultet, na polonistykę właśnie. I tam bardzo dużo dowiedziałam się właśnie o literaturze, gdzieś tam te wszystkie moje miłości historyczno-literackie, bo ja na przykład uwielbiam oświecenie i pozytywizm, to są moje dwie ukochane epoki. Mhm. Mogłabym czytać pozytywistyczne historie wciąż, non-stop. Gdzieś tam właśnie, a potem przyjechałam do Warszawy, różnie było, bo trafiłam tutaj w czasach, kiedy był kryzys, więc brało się pracę taka, jaka była, potem wylądowałam na urlopie macierzyńskim. A potem napisałam książkę i zostałam pisarką na pełen etat.
1: Już teraz to jest właśnie zawodowstwo, rozumiem, tak?
0: Ja nie myślę, że to jest zawodowstwo, bo generalnie wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdzie człowiek nie może ze spokojem powiedzieć, że coś jest jego zawodem. Bo cały czas się przebranżawiamy, tak, są jakieś takie potrzeby. Ostatnio zresztą na przykład do mojego męża powiedziałam, że znalazłam pracę marzeń. I gdyby nie to, że muszę skończyć książkę, to bym aplikowała, ponieważ jest to pani do dbania o zieleń na cmentarzu komunalnym.
1: Niesamowite. Ale jaki to jest pomysł na historię, na książkę, prawda?
0: Zdecydowanie, ale
1: gdybyś myślę, mogła tam przepracować.
0: Ta cisza, spokój, tak.
1: Tak.
0: Ta zieleń, o którą trzeba zadbać.
1: No dobrze, ale ja tutaj w książce znalazłem coś, co mi nie do końca pasuje, bo główna bohaterka trochę jest tak jak ty, skończyła botanikę, ale ona wyrzuca jednemu z bohaterów, że jest miłośnikiem gramatyki historycznej. I mnie to ubodło, bo ja uwielbiam gramatykę historyczną, bo też jestem po studiach filologicznych i myślę sobie, no coś tu mi nie pasuje.
0: Ale to bohaterka tak powiedziała, to nie jestem ja.
1: No ale jednak właśnie, teraz przechodzimy do tego tematu, bo pewnie wielu czytelników wraca do ciebie z tym pytaniem. Na ile w twoich bohaterkach, albo generalnie w twoich bohaterach jest prawdziwego człowieka? Ciebie, twoich bliskich, twoich znajomych, albo ludzi, których spotykasz na przystanku, albo w autobusie?
0: Bardzo mało, tak naprawdę. To znaczy, jest już taki moment, że ja się mniej dystansuję od swoich bohaterów, bo przy pierwszych powieściach starałam się być bardzo, bardzo daleko, to znaczy nie czerpać z siebie, tak? Tworzyć ich od początku do końca jako takie byty niezależne, nie mające ze mną nic wspólnego. Często właśnie bardzo na kontrze, żeby czuć ten dystans i żeby nie wchodzić tak w rolę, bo to też jest taka forma, to się nazywa Merysu. Jest to postać literacka, której wszystko się udaje. A Merysu tworzymy wtedy, kiedy autor jest bardzo blisko swojego bohatera i boi się go skrzywdzić, więc Merysu przebiła oponę, a okazuje się, że tu właśnie ulicą przychodził wulkanizator i zaraz wszystko jej naprawi i się udało. I tak ciągle, tak? Więc pisarz powinien chcieć źle dla swoich bohaterów, tak? Bo im...
1: Jej, to okrutne.
0: No, okrutne, ale... No ale tak jest, tak? Im więcej oni przeżyją, tym więcej przeżyje czytelnik. Tam im wyżej oni się podniosą z głębszego upadku, tym czytelnik też będzie wyżej wyniesiony. Tak to działa. W związku z tym tak trzeba się właśnie tak odepnąć tego bohatera, źle mu tam ułożyć życie, żeby on się mógł podnieść taki silny psychicznie i żebyśmy wszyscy czuli taką satysfakcję i katarzis zaistniało. Natomiast w tej chwili jest tak, że jak tu już troszeczkę traktuję to w tworzeniu, zwłaszcza w narracji pierwszoosobowej, troszeczkę tak jak odgrywanie ról. Bardziej się zbliżam, wcielam się mocno w tego bohatera, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że on jest niezależny ode mnie. Natomiast zdarza się tak, że gdzieś tam ci bohaterowie są mi bliżsi, niektórzy bardziej, inni mniej. Paradoksalnie najbliżej mnie był Karol z mojej książki Pójdę do jedynej. Męska postać i czułam, że to jest właśnie gdzieś tam cały ten swój męski pierwiastek wyciągnęłam i przeżyłam właśnie tak w tą postać.
1: A czy ty też masz takich bohaterów, których bardzo nie lubisz?
0: No muszę mieć takich bohaterów, których bardzo nie lubię, dlatego że to nie może tak być, że tworzymy samych miłych i przyjemnych ludzi, których czytelnicy to tak uwielbiają od początku do końca, no bo wtedy zaczyna wiać nudą, a nuda jest najgorszą rzeczą, mamy jej wystarczająco dużo w życiu, nie po to czytamy książki, żeby się zanudzać. Więc oczywiście tak, są tacy bohaterowie, których nie lubię, których nie chciałabym tak w życiu spotkać.
1: W tej książce Julka jest taką postacią, której za bardzo się nie lubi. No przynajmniej ja od początku jej nie lubię. Czy ty też masz do niej takie uczucia, że tak ją konstruowałaś?
0: Ja ją bardzo lubię.
1: No właśnie,
0: tak,
1: bo to jest ciekawe.
0: Ja tak konstruowałam, żeby ja ją lubię. Uważam, że to jest bardzo fajna, taka krwista kobieta i No szkoda, że tak.
1: Wiesz, bo chodzi o to, że tutaj jakby trochę ja się zaprzyjaźniłem z główną bohaterką. No, dlatego, że to jest, prawda, pierwsza osoba, narracja pierwszoosobowa, jakby wchodzi się bardzo w jej świat. No i faktycznie to jest bardzo ciekawy zabieg, żeby wciągnąć czytelnika w tę opowieść taką bardzo intymną, bo kiedy czytamy to w pierwszej osobie, kiedy dziewczyna praktycznie nam się zwierza ze swojego całego życia, a nie jest ono najłatwiejsze i usłane różami, no to jest naprawdę bliska więź się wywiązuje wtedy.
0: No po to się stosuje narrację pierwszoosobową. To jest właśnie taki ten zabieg, gdy chcemy czytelnika jak najbardziej zbliżyć do postaci, to jest właśnie wtedy sięgamy po tą narrację. Ja ją bardzo lubię, dlatego że mam takie poczucie właśnie grzebania się w czyimś życiu, tak? Tego wyszukiwania takich rzeczy, zaglądania komuś w duszę. No, cieszę się, że zbliżyłeś się do tej kobiecej postaci.
1: Udało się. Jest. W jakim momencie twojego życia pojawił się pomysł na tę książkę? To też był jakiś spacer, bieganie czy coś takiego? Co było takim impulsem do stworzenia tej konkretnej książki?
0: Wiesz co, znaczy ja tak, zawsze chciałam napisać coś botanicznego. Mam na swoim koncie sagę ogrodniczą, gdzie tam wątek ogrodniczy był bardzo mocno tak wyeksploatowany, ale tak nie do końca czułam, właśnie chciałam gdzieś to środowisko naukowe, tak, no bo to generalnie, jeżeli spędza się kilka lat na uczelni, to gdzieś tam zaglądasz tak do pewnego świata, który jest jakiś troszeczkę inny. Mhm. Pewnie botanika jest takim specyficznym kierunkiem, mało popularnym, wydaje mi się, nawet wśród biologów. Ja studiowałam w małym instytucie, tam nas było w zakładzie, nie wiem, chyba ze 3 czy 4 w ogóle magistrantki, więc taka przyjazna tam była atmosfera wbrew temu,
1: co tutaj się pojawiło.
0: Natomiast no mówię, to były jakieś takie gdzieś tam moje myśli i powrót do wspomnień ze studiów był taki przyjemny i tak sobie myślałam, że gdzieś tam można coś osadzić. I ja nawet kiedyś miałam pomysł na książkę z takim wątkiem romantycznym, dziejącą się właśnie w Instytucie Botanicznym. A potem pewnego dnia, tak sobie właśnie biegnąc przez las w Sulejówku, tam są bagna i tak nagle sobie wyobraziłam kogoś w tym bagnie się topiącego i jakby gdzieś tam właśnie ze styku tego, co kiedyś, o czym kiedyś myślałam, a tego, co przyszło mi do głowy, właśnie
1: pykło.
0: Pykło, dokładnie.
1: I wyszło coś takiego.
0: Wyszło coś takiego.
1: No dobrze, to teraz wróćmy do tego, że ta bohaterka nie ma łatwego życia, ma bardzo trudną relację z matką, bardzo niskie poczucie własnej wartości związane z matką. Prawda, która nadal jej wciska szereg niefajnych informacji, że jest brzydka, że powinna o siebie zadbać, że nie powinna tyle jeść, bo będzie gruba. Jak to się stało, że to się pojawiło w tej książce?
0: Wiesz co, nie wiem, ta matka sama przyszła.
1: Sama przyszła.
0: Tak, sama taka przyszła. Natomiast ja chciałam troszeczkę na kontrze, tak, pokazać taką relację, bo czasami jest tak, że kiedy delikatne sygnały komuś dajemy, tak, jakieś takie bardzo subtelne, to nie wszyscy rozumieją. Mhm. W związku z tym ta matka jest tak mocno odjechana, żeby i matki, no generalnie matki, tak, ale też również córki zobaczyły, przyjrzały się swoim relacjom. Czy one gdzieś tam czasami nie idą w stronę tych właśnie takich relacji, jaką oczywiście w dużo mniejszym nasileniu, ale czy gdzieś tam nie mamy tak, że jest presja ze strony naszych matek, że my się nie potrafimy zbuntować, przeciąć pępowiny, że tkwimy w tym, tak, i nie potrafimy powiedzieć nie, wyrazić siebie, nie jesteśmy asertywne. Więc no, mówię, tak na kontrze, tak z poczuciem troszeczkę humoru, tak, no bo ta matka jest zabawna,
1: jednak jest, tak.
0: Ale żeby właśnie spowodować takie zatrzymanie się i bo to nie zawsze chodzi o to, żebyśmy pokazywali w książkach poważnych, smutnych, tak, jakieś takie niezdrowe relacje, ale też tutaj tak właśnie ze śmiechem, z ironią, z sarkazmem ta matka i taki ma być to sygnał dla czytelniczek. Zastanówcie się, jak wam się układa z waszymi matkami, jakimi matkami jesteście.
1: No właśnie, i my tutaj dotykamy kolejnej rzeczy, czyli trochę takiego wymiaru edukacyjnego. Bo po pierwsze, ja na przykład sporo rzeczy dowiedziałem się ze świata botaniki. A tu jest jeszcze kolejny ten wymiar, który wprowadza takie zastanowienie na temat relacji międzyludzkich.
0: To jest powieść obyczajowa. Ja generalnie jestem pisarką powieści obyczajowych, natomiast też mam takie przekonanie, że powieść obyczajowa współczesna troszeczkę się wyczerpuje. W związku z tym fajnie jest ją ożywić, czerpiąc z innych gatunków. No i tutaj takie troszeczkę tak połączenie i trochę romansu, i trochę wątku kryminalnego. Natomiast o powieści obyczajowej mówi się, że to jest zwierciadło, które przechadza się po ulicy i w którym możemy się przejrzeć. No więc funkcję zwierciadła pełnić powinna. No i w związku z tym właśnie ja wybrałam tą relację rodzinną, żeby tak ją naświetlić. Też relację zawodową i chciałam pokazać, że kobietom w świecie naukowym wcale nie jest łatwo.
1: Ciężko jest, prawda, dojść do jakichś sukcesów. Ale nie jest to niemożliwe.
0: Nie jest to niemożliwe, tak, chociaż generalnie tak ten świat ciągle jest męskim światem, mimo tego wszystkiego, co zrobiliśmy i wbrew pozorom, co zrobili dla nas mężczyźni, bo nie możemy nie doceniać tak wkładu świadomych mężczyzn w to, że w tej chwili kobiety mogą zostawać prezesami, dyrektorami, naukowcami. To gdzieś tam u podwalin leży szacunek mężczyzn, którzy pozwolili kobietom w pewnym momencie na takie i inne działania i zmieniliśmy ten świat, ale generalnie ciągle jeszcze męski pierwiastek rządzi.
1: Bardzo spodobała mi się jedna rzecz, wiele rzeczy mi się bardzo spodobało, ale ta szczególnie, czyli różne oblicza ja głównej bohaterki. Szczerze mówiąc, zapomniałem sobie tutaj wypisać przykłady, ale może mnie wspomożesz, ale to jest niesamowity zabieg, który powoduje trochę uśmiech na twarzy, a trochę takie kombinowanie, bo tutaj mam na myśli...
0: Powiedziało moje cyniczne ja.
1: Tak, albo moje niepotrafiące nie być złośliwym ja. Skąd taki pomysł na wstawianie takich rzeczy?
0: Wiesz co, to też jest troszeczkę tak. To jest bardzo fajne, kiedy się pisze narrację pierwszoosobową, że bohater, no jesteśmy gdzieś tam w tym strumieniu świadomości bohatera, który jest też narratorem i często gdzieś tam szuka się czegoś, żeby on był inny. Tak, to może być, no różne są zabiegi, albo stylistyczne, czy to przez skracanie frazy, tak, czy przez dłuższe zdania, czy przez jakieś poetyckie wyrazy, przez naleciałości jakieś, tak, gdzie faktycznie ten bohater odróżnia nam się od innych, bo inaczej te wszystkie pierwszoosobowe powieści byłyby bardzo do siebie podobne. Mnie się szalenie podoba książka Gillian Flynn, Mroczny zakątek, która ma piękną, po prostu piękną narrację pierwszoosobową, bardzo cyniczną bohaterkę. I gdzieś tam właśnie szukałam jakiegoś takiego elementu dla swojej bohaterki, ona w pewnym momencie właśnie wspomniała to ja i ja tak poczułam, że aha, to jest coś, co fajnie jest utrzymać przez całą narrację, żeby...
1: To jest bardzo konsekwentne, od początku do końca, tak, się, żeby, prawda...
0: Żeby cały czas właśnie jej wewnętrzne ja w różnych... pokazywało różne swoje oblicze i wypowiadało się w różny sposób.
1: A jest ich bardzo dużo, tych oblicz, prawda?
0: No jak każdy.
1: Dokładnie. Czy pisanie, to już trochę gdzieś tam padło pomiędzy naszą dyskusją, ale czy pisanie jest rodzajem terapii? Bo bardzo często słyszy się, że pisząc możemy się uwolnić od pewnych rzeczy. Czy twoim zdaniem pisanie to terapia?
0: Tak, moim zdaniem pisanie to terapia i dlatego ja, prowadząc różnego rodzaju warsztaty, zawsze mówię ludziom, że piszecie dla siebie, że możecie napisać do szuflady, ale to wam da takie oczyszczenie. I to jest bardzo fajne. Ja nie wiem, ponieważ nie jestem na bieżąco z psychiatrią i psychologią, ale wydaje mi się, że istnieje coś takiego jak dzienniczki i tak wspomnień, różnego rodzaju wypisywanie się. Za moich czasów był taka, często w szkole panie mówiły, że napisz to na kartce, papier wszystko zniesie, tak, napisz, jak się dzieci pokłóciły, to napiszcie za siebie listy, a potem je wyrzućcie. Nie czytajcie, ale żebyście wyrzucili te emocje. I to jest coś takiego i to jest bardzo fajne, bo człowiek po przejściu, tak, wejściu gdzieś tam w jakieś takie mroczne regiony samego siebie też wychodzi oczyszczony i z takim pozytywnym spojrzeniem na świat. Mam takie wrażenie, przynajmniej ja tak wychodzę
1: tak
0: z pozytywnym.
1: Masz.
0: Tak, jak skończę pisać książkę, bardzo pozytywnie jestem nastawiona.
1: A potem przychodzi następna książka i znowu pozytywne nastawienie,
0: i
1: prawda?
0: Tak, i teraz tak jestem bardzo, bardzo pozytywna. Po tych 7 latach to po prostu ciężko znaleźć kogoś bardziej pozytywnie nastawionego.
1: No to widać. Szkoda, że nasi słuchacze tego nie mogą zobaczyć. Kasia Bulicz-Kasprzak, autorka między innymi powieści Weź głęboki wdech. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie dziś w studiu Meloradia. Moim i waszym gościem jest Paulina Radek, spadochroniarka. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Spadochroniarka, ponieważ zawsze mnie to fascynowało, jak leci samolot nad aeroklubem, kołuje, kręci się to tu, to tam i nagle wyskakuje taka grupka 10 osób, otwierają się czasze i oni sobie tak wolno opadają. Nigdy nie próbowałem, to mnie tylko fascynowało i fascynuje dalej, ale myślę, że dzisiaj poznam odpowiedzi na kilka nurtujących mnie pytań. Jak w ogóle w twoim, Paulina, przypadku zaczęło się spadochroniarstwo? Jak w twoim przypadku zaczęła się przygoda? Też tam podobnie? Kogoś zobaczyłaś na niebie i stwierdziłaś, że ja spróbuję i akurat to by się udało?
4: Nie, moja przygoda zaczęła się zupełnie inaczej, ponieważ ja od dziecka marzyłam, żeby skakać ze spadochronem. Moja mama od początku była o tym poinformowana, także będąc jeszcze niepełnoletnia, zapisałam się do aeroklubu i skończyłam kurs spadochronowy.
3: No właśnie, czyli trzeba mieć specjalny papierek na to.
4: Trzeba
3: jak,
4: mieć...
3: jak to wygląda właśnie w praktyce? Od czego się zaczyna?
4: Możemy zacząć od kursu tak zwanego na linę, czyli wyskakujemy po szkoleniu teoretycznym i egzaminie naziemnym samemu, tylko nie otwieramy sobie sami spadochronu, tylko robi to za nas lina desantowa. Możemy robić kurs tak zwany AFF, czyli wyskakujemy, ale to już z wyższych wysokości z dwoma instruktorami i oni wtedy ustawiają nas w powietrzu, pomagają oczywiście też po szkoleniu teoretycznym, albo skoczyć w tandemie, czyli podpiętym do tandem pilota.
3: Te początki, te przygotowania, ile trzeba tutaj najpierw poświęcić czasu na teorię, bo podejrzewam, że tutaj też od teorii się zaczynam, jak na każdym kursie.
4: Tak, oczywiście zaczynamy od teorii. Ja robiłam swój kurs w systemie weekendowym. No, muszę przyznać się, że było to kilkanaście lat temu, ale to były 3 albo 4 weekendy i ten kolejny weekend się skacze. W wakacje wygląda to troszeczkę inaczej, że szkolenie zaczyna się teoretyczne we wtorek albo w środę, a sobota, niedziela są już przeznaczone na skoki. Także można powiedzieć, że jest to dość sprawnie i szybko.
3: Dość sprawnie i szybko, ale chyba musi być pogoda.
4: Oczywiście, musi być pogoda.
3: Musi być słonecznie, musi być bezwietrznie. Jak to wygląda w praktyce?
4: Dobrze jest, jeżeli jest taki lekki wiatr, bo jednak podchodząc do lądowania mamy mniejszą prędkość, więc kompletna cisza nie jest dla nas idealnym warunkiem. Także lekki wiatr jest dla nas satysfakcjonujący.
3: Ten pierwszy raz, pierwszy skok, stresik jest?
4: Jest, oczywiście. Przed każdym skokiem jest jakiś stresik, bo dzięki temu ta adrenalina w nas jest i po to się też skacze, pokonując takie swoje właśnie jakieś, nawet nie powiedziałabym, że lęki, tylko bardziej taka ekscytacja. Tutaj uczucia są tak naprawdę wszystkie. I radość, i strach, i euforia, wszystko naraz. Nie da się tego opisać, to po prostu trzeba przeżyć.
3: Trzeba przeżyć, no i całe szczęście, że ten spadochron za pierwszym razem otwiera nam linkę. Nie musimy gdzieś tam myślami błądzić i czy na pewno pociągnęłam właściwą linkę, czy na pewno się otworzy?
4: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast no, jak już potem jesteśmy dość samodzielni, że otwieramy spadochron sobie sami, no to wiemy, które linki są do czego, tak?
3: Rutyna, tak?
4: Rutyna nie, po prostu szkolenie i procedura niż rutyna.
3: No, może tak, rutyna to może złe słowo, bo rutyna to już tak się źle może kojarzy. Źle kojarzyć, ale taki automatyzm się wytwarza chyba w człowieku, że jeżeli już jest odpowiedni pułap, to już gdzieś później ten szósty zmysł wyczuwa, że to jest ten moment, kiedy można pociągnąć. Podejrzewam, że też jest to aparatura, która sygnalizuje to wszystko. Ten moment krytyczny, kiedy już ten spadochron powinien być otwarty.
4: Tak, oczywiście każdy spadochroniarz ma wysokościomierz, czyli wie, na jakiej wysokości się znajduje. W zależności od poziomu wyszkolenia spadochron otwieramy na 1500 metrów, 1200, 1000. To 1000 to już tak, no, nie powiem, że ostateczna wysokość, ale na tyle bezpieczna, gdyby coś się działo.
3: No i na takim 1000 to mniej czasu na podziwianie krajobrazu.
4: Krajobraz trzeba podziwiać w samolocie.
3: W samolocie właśnie, jak to jest, jak już się spada. Co się wtedy widzi? Jest czas właśnie na takie podziwianie krajobrazu, czy w głowie jest zupełnie co innego i patrzy się w zupełnie inne miejsce?
4: Jeżeli skaczemy, to się skupiamy na swojej sylwetce, na technice, na tym, żeby odpowiednio ułożyć ręce, nogi, ponieważ w powietrzu każdy taki ruch może wprowadzić nas w niekontrolowane obroty. Więc nie ma czasu tutaj na podziwianie, jeżeli jeszcze się szkolimy. Natomiast później, jeżeli się skacze, to nie skaczemy tak naprawdę dla widoków, tylko skaczemy, żeby na przykład w powietrzu robić jakieś akrobacje zespołowe, czyli tam z kolegą, z koleżanką, łapiemy się za ręce, za nogi, zależy co sobie zaplanujemy. Także podziwiać widoki trzeba po prostu gdzie indziej.
3: No tak, w samolocie.
4: W samolocie.
3: Za samolotowej szyby. No tak, to możemy kojarzyć z wielu scen filmowych, gdy wyskakuje grupa spadochroniarzy, tworzą jakieś figury w powietrzu, łapią się za ręce, opadają na tej samej prędkości i całkiem sporo rzeczy do ćwiczeń.
4: Tak. Na początku spadochroniarz musi sam mieć swoją dobrą, prawidłową sylwetkę, żeby nie stwarzał zagrożenia na przykład w grupie, że niekontrolowanie wleci pod kogoś, na kogoś albo rozwali całą grupę, tak? Więc się samodzielnie trenuje w powietrzu. Teraz jest dużo łatwiej, bo są tunele aerodynamiczne, gdzie można sobie zawsze tam przetrenować. Gdy ja zaczynałam skoki, tunele nie były aż tak popularne, więc powiedzmy to była troszkę też technika prób i błędów. Oczywiście też ćwiczy się na ziemi, na takich specjalnych deseczkach, bo pamięć mięśniowa też odgrywa dużą rolę. Także trzeba mieć kontrolę nad swoim ciałem, ponieważ w powietrzu dzieje się wszystko bardzo szybko.
3: Pamięć mięśniowa, czyli jakie ćwiczenia jeszcze przydają się przy skokach ze spadochronem?
4: Na pewno trzeba mieć silne mięśnie grzbietu, ponieważ średnio spadochron waży około 15 kg, jeżeli zaczynamy skoki. Tak, potem wraz z doświadczeniem ta jego wielkość, a zarazem ciężar się zmniejsza. Natomiast mięśnie grzbietu są bardzo potrzebne.
3: To trochę jak z plecakiem w szkole. Ty mówiłaś, że zaczęłaś w wieku kilkunastu lat. To było chyba łatwiej dlatego, że ta waga była zbliżona do plecaka szkolnego.
4: Bardzo możliwe.
3: No może stąd się wzięło. Później plecaki tak, bywają coraz lżejsze, bo coraz mniej podręczników się myśli.
4: Tak.
3: Ale my wracamy do spadochroniarstwa. Bo przypomnę, że moim i waszym gościem w studiu jest dziś Paulina Radek, z którą rozmawiamy o tym, z czym się spadochron je, że tak się wyrażę. Pamiętasz ten pierwszy raz, kiedy mama podglądała twoje skoki?
4: Pamiętam, bo takich rzeczy się pewnie nigdy nie zapomina. Natomiast z biegiem czasu, kiedy się rozwijam, kiedy planuję nowe rzeczy, gdzieś tam te pierwsze skoki pomału zanikają. Natomiast pierwszy skok tak naprawdę jest bardzo nieświadomy, bo nie wiemy, co nas czeka, jak to wygląda. Z każdym kolejnym skokiem nabieramy tej świadomości, zaczynamy czuć to powietrze. Jeżeli skaczemy na linę desantową, to tak naprawdę wyskakujemy i po około 3-5 sekundach wisimy na otwartej czaszy, tak? Więc tutaj tak naprawdę dotyczy nasz sam moment wyskoku i potem już lot na czaszy. Natomiast z każdym kolejnym skokiem, jeżeli się właśnie szkolimy metodą na linę desantową, jak już otwieramy sobie sami spadochron, tego czasu swobodnego spadania mamy więcej. 5 sekund, 10, 15. Ogólnie cały zestaw spadochronowy składa się z czaszy głównej, czaszy zapasowej, uprzęży z pokrowcem i automatu. I na to ogólnie wszyscy mówimy spadochron, tak? Natomiast jeśli już jesteśmy na otwartym spadochronie, czyli na otwartej czaszy, to wtedy już mamy nad głową najczęściej jakiś kolorowy materiał. I teraz już nie skaczemy na spadochronach okrągłych, które miały bardzo słabą sterowność, tylko na spadochronach prostokątnych, eliptycznych, tych czasz jest bardzo dużo. Natomiast każdy spadochron ma tak zwane linki sterownicze i spokojnie idzie tym sterować. Można sobie skręcić w lewo, prawo, można sobie zrobić obrót 180, 360 właśnie już na otwartej czaszy, wybrać sobie miejsce lądowania i bezpiecznie sobie wylądować.
3: No właśnie, to jest fajna sprawa, bo nie musimy lądować tam, gdzie nas ta aerodynamika prowadzi, tylko możemy sobie wybrać miejsce bardziej dogodne, czyli niekoniecznie na tym krzaku tarniny, tylko obok.
4: Tak, dokładnie tak. Przeważnie lotniska są przystosowane i jest wyznaczony teren, gdzie się ląduje.
3: No właśnie, bo to też nie jest tak, że lecicie na żywioł i jesteście gdzieś wyrzucani w dziwne miejsca. To nie Wietnam, nie atak na obcy kraj, tylko takie ucywilizowane ćwiczenia.
4: Oczywiście, jest też przed skokami teoria, jak podchodzić do lądowania. Buduje się tak zwaną rundę, czyli w takim dużym skrócie odpowiedni zakręt, żeby się ustawić na ostatniej prostej pod wiatr, po to, żeby zmniejszył naszą prędkość i sobie na tej ostatniej prostej, już jak jesteśmy ustawieni pod wiatr, lądujemy.
3: Więcej trzeba wiedzy przyswoić niż przy takim kursie na prawo jazdy kategorii A lub B?
4: Ja myślę, że nie da się tego porównać. Na pewno jakaś teoria jest, na pewno trzeba te podstawy znać, trzeba znać budowę sprzętu, trzeba znać procedury bezpieczeństwa. To tak naprawdę są informacje, których człowiek chce się uczyć, które chce zdobywać, bo chce skakać, chce wiedzieć, jak ten sprzęt wygląda, jak on funkcjonuje. Więc to raczej nie jest takie, że trzeba się tego nauczyć, tylko uczymy się tego z chęcią i z przyjemnością.
3: Z przyjemnością, no bo później jest czysta przyjemność, jak już się wyskakuje z samolotu i jest ten moment, kiedy nie mamy pod stopami tego, no to nie jest do końca grunt, ale nie mamy pod stopami samolotu, nie mamy jeszcze gruntu, czyli ziemi. To jest ta chwila, kiedy jesteśmy my dookoła nic i co wtedy jest w głowie, jakie myśli się pojawiają?
4: Jeżeli się skacze, to najczęściej się myśli o swoim zadaniu, które mamy zaplanowane w skoku, bo jednak planujemy sobie ten skok. Oczywiście można skakać na żywioł, na hura, co mi tam wyjdzie, czy obrót, czy salto, to mi wyjdzie, ale przeważnie planujemy ten skok, żeby jednak z tym skokiem doskonalić swoją technikę spadania.
3: Czyli jak w każdym innym sporcie. Wsiadamy na rower, obieramy sobie jakąś trasę. Jeżeli mamy zamiar pojeździć na nartach, wybieramy jakiś stok, po którym będziemy jeździć, ewentualnie na tym stoku jakąś już konkretną trasę, na przykład czarną. Tutaj też. Jeżeli już jesteście w powietrzu, jesteście grupą, w kilka bądź kilkanaście osób, to zapewne też wcześniej jest zaplanowane, być może nawet i rozrysowane, jakie figury w powietrzu mają być. Też jakieś spotkanie, burza mózgów wcześniej pewnie.
4: Tak, tak, oczywiście, że tak. Przed każdym skokiem ustalamy przede wszystkim, czy skaczę sama, czy skaczę w większej grupie, bo od tego też zależy kolejność wyrzutu, czyli kto po kim wyskakuje. Też jeśli chodzi o to swobodne spadanie, ono się dzieli na kilka różnych kategorii. Ja akurat skaczę płasko, czyli spadam brzuszkiem do dołu. Natomiast możemy skakać tak zwany free fly, czyli różne takie pozycje. Możemy latać wertykale, czyli typowo pionowo, albo stopami w dół, albo głową w dół. Także tutaj tych możliwości i kierunków, w których można iść, jest bardzo, bardzo dużo. Bo również w każdej tej technice można skakać grupą, można skakać w drużynach i potem startować na zawodach. Także tutaj tak naprawdę możliwości się, tak jak dla mnie, nigdy chyba nie skończą, więc ten sport nigdy ci się nie znudzi.
3: A jak to wygląda przy samym skoku, przy przygotowaniach, bo w każdej dyscyplinie sportu, każdy sportowiec, czy to amator, czy zawodowy, on ma swoje zabobony. Piłkarz wchodzący na boisko zazwyczaj musi dotknąć murawy, czasem się przeżegna. Rowerzyści też mają swoje metody. Miłośnicy sportów motorowych również mają czasami taką swoją pewną kolejność rzeczy, które muszą wykonać, zanim w ogóle wsiądą do samochodu, zanim odpalą silnika. Jak to jest w przypadku skoków ze spadochronem?
4: Powiem ci, że tu jestem zaskoczona pytaniem, bo zaczęłam o tym myśleć, ale takich jakichś rytuałów, zabobonów, no ja nie mam. Być może inni spadochroniarze mają. Co jest istotne, to nie zabobony, tylko po prostu sprawdzanie sprzętu i przed wejściem do samolotu, pomimo tego, że jesteśmy samodzielnymi skoczkami, sami odpowiadamy za siebie, jak już mamy odpowiednie kwalifikacje, to jednak bezpieczeństwo w tym sporcie jest na pierwszym planie i też jest instruktor, który każdego skoczka przed wejściem do samolotu jeszcze raz sprawdza.
3: A jak jest ze spadochronem? Weźmiesz spadochron, który ktoś inny składał, czy to koniecznie musi być poskładana czasza i linki przez ciebie?
4: Nie, nie musi być poskładana przeze mnie, ponieważ są odpowiednio do tego wyszkoleni ludzie. Tak jak zaczynamy sami skakać, jesteśmy na kursie, no to dostajemy sprzęt, tak? Czyli ktoś inny musiał go dla nas przygotować, bo my jeszcze nie mamy takich umiejętności. Natomiast oczywiście można sobie zrobić kurs układania czaszy głównej i potem taki sprzęt samemu dla siebie składać albo też dla innych.
3: Czyli jednak opieracie się na zaufaniu.
4: Tak.
3: Wierzycie, że ktoś to zrobił dobrze, że nie popełnił błędu? I tak to wygląda w praktyce.
4: Po otwarciu spadochronu jest kontrola, czy moja czasza jest dobrze napełniona, gdzie są inni skoczkowie, i obieram sobie miejsce, gdzie bezpiecznie latam, nie zalecę nikomu drogi, a na danej wysokości już podchodzę bliżej lotniska i szykuję się do lądowania.
3: Dzięki zachowaniu tych wszystkich zasad bezpieczeństwa można powiedzieć, że jest to sport bezpieczny. Jeżeli mielibyśmy tutaj poszukać jakichś sytuacji groźnych, zagrożeń bądź wypadków, to tych jest, jak to w powietrzu, bardzo, bardzo mało. Bo jeżeli mówimy też o wypadkach samolotów, to w porównaniu do ruchu lądowego, to tych wypadków w powietrzu też jest taka bardzo, bardzo nikła ilość. Jak to wygląda w przypadku spadochroniarstwa?
4: Wygląda to tak, że bardzo rzadko zawodzi sprzęt. Najczęściej jest to niestety czynnik ludzki. Jeżeli to są młodzi skoczkowie, którzy chcą się popisać, no to niestety brawura i głupota bierze górę.
3: No to brawura jest zgubna w każdym rodzaju sportu, w każdym też działaniu, bo nawet prowadząc samochód nie sportowo, tylko jadąc do pracy, jadąc gdzieś na wakacje, to brawura wskazana nie jest, a tym bardziej w powietrzu, kiedy spadochron by się nie otworzył, to naprawdę robi się już bardzo, bardzo niebezpiecznie, bo ta ziemia zaczyna się zbliżać bardzo szybko.
4: Rzadko się zdarza, że spadochron sam się nie otwiera, ponieważ to skoczek go otwiera, tak? Jeżeli skoczek miałby jakieś trudności, żeby otworzyć sobie tą czaszę główną, z przodu ma również uchwyt do otwarcia czaszy zapasowej. I jest jeszcze automat spadochronowy. Jeżeli skoczek ma zbyt dużą prędkość na zbyt małej wysokości, to automat spadochronowy otworzy mu tą czaszę zapasową. Także tutaj taka panika, że spadochron mi się nie otworzył, to nie jest już koniec mojej przygody, tylko mamy jeszcze zawsze tą czaszę zapasową.
3: I też musi być odpowiednio sprawdzona przez wykwalifikowane do tego służby.
4: Tak, oczywiście, przez mechanika spadochronowego, który ma uprawnienia do układania czasz zapasowych, bo tego już nie mogę robić na przykład ja. Ja mogę otwierać tylko główną, natomiast tą zapasową to musi być już osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.
3: Czyli też musi przejść taki swój odpowiedni kurs i być na każde zawołanie, w każdą pogodę do skakania.
4: No niekoniecznie, ponieważ my głównie używamy czasz głównych, więc mechanik spadochronowy jest potrzebny wtedy, kiedy ten zapasowy spadochron zostanie użyty, tak?
3: Tak, no wtedy musi to wszystko jakby po was posprzątać.
4: Po nas posprzątać, tak. Tylko czaszę główną układa się powiedzmy średnio tam 10-30 minut, a taką czaszę zapasową no już kilka godzin.
3: Dlaczego?
4: Dlatego, że ona musi być ułożona bardzo, bardzo precyzyjnie i ona też jest ułożona w ten sposób, że się zdecydowanie szybciej otwiera, bo używamy czaszy zapasowej zdecydowanie na niższych wysokościach, tak? Jeżeli mamy awarię czaszy głównej, potrzebujemy chwilę czasu, żeby ją wypiąć, żeby ona od nas odleciała, nie zaplątała się nam nigdzie. Trzeba przyjąć potem prawidłową sylwetkę i otworzyć czaszę zapasową. A że w powietrzu dzieje się wszystko bardzo, bardzo szybko, no więc ta wysokość przeważnie jest niższa, tak? Więc ta czasza musi się szybko napełnić, żebyśmy zdążyli jeszcze bezpiecznie wylądować.
3: Akrobacje w powietrzu to tylko jedna z takich dodatkowych, jeden z dodatkowych elementów, którymi można sobie ten skok ubarwić, ale takich zadań, które są stawiane skoczkom, jest o wiele, wiele więcej, bo są też zawody ze skokach do celu.
4: Tak.
3: To też jest ciekawe zajęcie. Tu te linki na pewno sterowe są bardzo, bardzo pomocne. Też często robicie sobie tak między sobą takie zawody albo taki cel, że muszę wylądować w określonym miejscu, tam gdzie na przykład jest jakiś krzyżyk, kółko, oznaczone miejsce?
4: Tak, oczywiście, że tak. To jest bardzo przydatne, jeśli na przykład skaczemy w teren. Czyli już muszę mieć tą umiejętność, że jeżeli mam ograniczony teren, jakieś wymiary, to ja muszę się tutaj zmieścić. Lotniska są na tyle duże, że jeżeli coś mi powiedzmy tam nie wyjdzie, polecę troszkę gdzieś za daleko, to zawsze mam na tyle miejsca, że bezpiecznie wyląduję. Natomiast jeżeli chcę skakać w teren, no to już muszę mieć na tyle umiejętności, że się dostosuję do warunków i wyląduję tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o taką typową celność lądowania, to też skacze się na różnych czaszach. Są inne czasze do skakania takiego rekreacyjnego czy takiego sportowego, a inne typowo do celności. Są to czasze zdecydowanie większe o innej konstrukcji. Ja na takiej nigdy nie skakałam, no bo poszłam w innym kierunku po prostu.
3: Na takiej jeszcze okazji nie było skoczyć, a ile już było takich okazji do skoku, jak ten licznik się prezentuje?
4: Licznik, proszę Państwa, prezentuje się na 478 skoków.
3: Całkiem ładna liczba.
4: Całkiem ładna liczba i muszę się też pochwalić, że z różnych statków powietrznych. Czyli samoloty tam najmniej od 4 osób nawet i do 24, helikopter i również balon.
3: Największa wysokość ze skoku?
4: 4600.
3: No to do 40 km jeszcze trochę zostało.
4: Całkiem sporo.
3: No pewnie obserwowałaś też ten skok.
4: Tak.
3: Była gęsia skórka podczas oglądania?
4: No takie to trochę dla nas pokrewne, także no fajnie skoczył trochę wyżej niż my.
3: Trochę go rozumieliście,
4: tak,
3: więc
4: tak.
3: Te emocje też już trochę inne.
4: Tak.
3: A jakie marzenia spadochroniarza? Poza tym, żeby ten licznik cały czas się gdzieś podkręcał, ta wysokość ze skoku pewnie się zwiększała?
4: Wysokość ze skoków to wygląda tak, że do 4000 skaczemy bez aparatury tlenowej. Jeżeli chcemy skakać z większych wysokości, no to już trzeba mieć tlen na pokładzie.
3: Tak, rzadsze powietrze.
4: Tak, więc to wymaga no więcej wysiłku, tak, bo to muszą przygotować dla nas samolot z tym tlenem. Natomiast przeważnie w Polsce skaczemy najwyżej z 4000, chyba że mamy jakiś mniejszy samolocik, który lata trochę niżej, no to skaczemy z 1500, z 2000, czy skaczemy powiedzmy nieraz na jakichś zawodach z różnych statków powietrznych, no to jeżeli to są skoki niższe, no to skaczemy 1000-1200 metrów.
3: No właśnie, skaczecie na zawodach, jest rywalizacja, bo jakżeż by mogło być inaczej, to nie tylko to podkręcanie licznika, kto ile ma skoków na koncie, tylko jeszcze sprawdzanie się w praktyce. Takie podstawowe konkurencje na zawodach, przybliżmy je naszym słuchaczom, którzy tylko widzieli tą czaszę opadającego gdzieś daleko ludzika, no bo to jest taki mały człowieczek gdzieś daleko, ciężko poznać, czy to on, czy ona, ale skacze. Jeżeli już skacze na zawodach, to z jakimi konkurencjami musicie się zmagać?
4: No to skaczemy przede wszystkim na celność lądowania, tak? Od niedawna też jest popularna celność lądowania na spadochronach szybkich, czyli na takich, na jakim ja skaczę. Mamy tam wyznaczony teren, w którym mamy się zmieścić, tak? To jest tak zwane centro, czyli kto bliżej, ten ma lepsze wyniki.
3: Czyli to trochę jak w darta, tylko...
4: O, taki dart,
3: tylko lotka,
4: tak.
3: Inna.
4: Tak, dokładnie tak.
3: Poza tym, jakie konkurencje jeszcze trzeba pokonać?
4: No, jeśli chodzi o już na otwartej czaszy, to jest no taka główna, natomiast też dużo zawodów rozgrywa się do otwarcia spadochronu, czyli nasza akrobacja, co ja w tym powietrzu potrafię zrobić, czy sama, czy z drużyną.
3: I jak to jest wtedy punktowane?
4: Ja nie biorę w tym udziału, także ci nie powiem. Na pewno im więcej się zrobi danych figur w danym czasie, tym jest to lepiej punktowane, tak?
3: Trzeba się trochę namęczyć. Jak zresztą w każdym sporcie, chociaż tutaj w zasadzie mamy tylko swobodne opadanie, więc teoretycznie organizm się nie męczy aż tak jak przy wyciskaniu sztangi czy przy pedałowaniu w Tour de Pologne na przykład, kiedy trzeba objechać i z tej swojej łydki dać się jak najwięcej, czy też może się mylę. I jednak poza tymi mięśniami grzbietu coś jeszcze w powietrzu pracuje i męczy.
4: No w powietrzu pracuje całe ciało tak naprawdę, bo wystarczy, że ja gdzieś nogę ustawię krzywo i na przykład zaczyna mnie powietrze obracać, tak?
3: Właśnie, więc cały czas opór powietrza.
4: Tak, cały czas trzeba pilnować tej prawidłowej sylwetki. I potem trzeba sobie doskonalić, tak, że chcę podlecieć bliżej, dalej, chcę oblecieć formację albo dolecieć do kolegi i złapać go za ręce.
3: Kojarzy mi się takie, taka analogia do tego, co robi początkujący pływak w wodzie, jeżeli zaczyna iść pod wodę. Pojawia się u niego w pewnym momencie panika. Jak to jest w powietrzu? Jak sobie z tą paniką poradzić? Bo podobnie jak w wodzie, nie możemy sobie na to pozwolić, żeby panika nami zawładnęła, jeżeli chcemy mieć jeszcze kolejny skok albo kolejnego nura do wody. Jak sobie radzić w powietrzu z tym? Czy jest jakaś taka jedna metoda na opanowanie się, kiedy już coś się dzieje? Bo tak jak słyszeliśmy, ten spadochron się otworzy prędzej czy później, ale czy możemy nad tym jakoś zapanować?
4: No tak z doświadczenia to tej paniki to jest mało co takiej, żeby człowiek, przynajmniej ja tak nie miałam, tak? Ale najczęściej, jeżeli coś się dzieje, no to po prostu jest procedura. Wiem, że w takiej sytuacji mam zrobić to i to i to robię po prostu, tak? Nie ma czasu na zastanawianie się, bo życie tutaj jest najważniejsze, więc nieraz się zdarzyło na świecie, że gdzieś ta czasza główna poleciała, nigdy się nie znalazła, ale skoczek jest cały, nie ma połamanych rąk i nóg. Także to jest tutaj najważniejsze.
3: Czy ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia, nie mówimy rutyna, ale przyzwyczajenie i ten automatyzm, żeby wtedy nie myśleć, nie poddawać się tej panice, nie dopuszczać tych myśli, tylko jak w wojsku. Musztra, tak. Ma być zrobione to i to, procedura mówi tak, a nie inaczej, wykonujemy rozkaz.
4: Tak, bo nie ma czasu się zastanawiać, czy myśleć, a może tak, nie ma po prostu tego, trzeba ocenić sytuację, czy ja na tym bezpiecznie wyląduję, czy też nie.
3: Trzeba być bardzo, bardzo grzecznym, właśnie to analogia do wojska, do musztry, tak mi się to skojarzyło, że trzeba wykonywać poszczególne procedury, podobnie właśnie jak w wojsku.
4: Tak, bo chodzi o bezpieczeństwo. Możemy mieć odstępstwa, tylko to będzie dla nas miało przykre konsekwencje.
3: No właśnie, miejsca na fantazję chyba za dużo nie ma. No, może podczas tych akrobacji, tak.
4: Oczywiście, że miejsca na fantazję jest mnóstwo, bo skacze się też tak zwane fun jumpy. Jeśli skoczek już ma większe doświadczenie, wyskakuje się z różnymi dmuchanymi przedmiotami, z basenem, z orką, z delfinkiem, czy z hula hop, przez które się w powietrzu przelatuje, ale to już jest naprawdę wyższy poziom skakania.
3: Czyli po prostu mamy podczas tego skoku taki przedział czasowy, w którym możemy wszystko.
4: Tak.
3: Ale przychodzi też taki moment, kiedy już musimy skupić się na procedurach i wykonać wszystko tak, jak powinniśmy. I wtedy widzowie najbardziej oceniają to, co widowiskowe, czyli ten przedział, kiedy można wszystko, kiedy te ewolucje wyglądają. A później to już jest mało ciekawe, nudne wręcz dla widza, więc się na to nie zwraca uwagi. Zapamiętujemy tylko to, co właśnie podczas tych różnych ewolucji już doświadczeni skoczkowie wykonują w powietrzu.
4: Tak to wygląda, tak. Natomiast ten proces po zakończeniu tej zabawy w powietrzu dla nas też jest dość ważny.
3: Krótko mówiąc, trzeba trochę się pilnować, no nawet bardzo trzeba się pilnować, trzeba zapamiętać te wszystkie procedury, ale później, jeżeli one już wejdą w krew, to jest sporo fajnej zabawy.
4: Jest świetna zabawa, są wspaniali ludzie, wspaniałe przyjaźnie na lata tak naprawdę. W tym sporcie też jak coś zostaje dłużej, to nigdy nie ma osób przypadkowych. To już potem jest w pewnym stopniu styl życia, ponieważ skaczemy w sezonie letnim, wiosenno-letnim, więc trzeba wiadomo zawsze wybierać między wyjazdem na wakacje czy wyjazdem na skoki.
3: Ale też nie zawsze trzeba, skacząc ze spadochronem, kończyć kurs. Można skorzystać z takiej bardzo wygodnej opcji dla laików, amatorów i tych, którzy chcą po prostu spróbować, czy to ich wciągnie. Są skoki w tandemach, które mogą być równie dobrze prezentem na urodziny, jeżeli chcemy komuś w prezencie dać pakiet adrenaliny. Jak to wtedy wygląda? Pakujemy się do samolotu, każdy może tak skoczyć w tandemie, czy też są jakieś przeciwwskazania?
4: No jeżeli warunki fizyczne, zdrowie na to pozwala, to oczywiście, że każdy może skoczyć. Umawiamy się, ponieważ potrzebujemy przeprowadzić szybkie szkolenie teoretyczne naziemne. Jesteśmy poinformowani, co będziemy po kolei robić, co się będzie działo w powietrzu, a następnie po tym szkoleniu idziemy z tandem pilotem do samolotu i skaczemy.
3: Reakcje takich jednorazowych skoczków potrafią zaskoczyć doświadczonych?
4: Potrafią. Potrafią zaskoczyć, natomiast oni są na to przygotowani.
3: No tak, muszą wiedzieć, że mogą spodziewać się wszystkiego.
4: Wszystkiego, tak. Czasami skoczek, tandem skoczek nie chce, stwierdza jednak, że nie. Albo nagle panikuje, boi się, ale rzadko, to się bardzo rzadko zdarza. Z reguły ludzie, którzy już się decydują, to chcą to zrobić i pomimo tego strachu i ufają tandem pilotowi i skaczą.
3: To trochę jak ze skokami na bungee.
4: Nie skakałam na bungee, także ciężko mi będzie cokolwiek powiedzieć.
3: Tam są bardzo podobne reakcje. Jest ta panika w powietrzu, dlatego też o tą panikę w skokach pytałem, o tą panikę porównywalną ze skokiem do wody, kiedy nagle jesteśmy w takim momencie dezorientacji. A bungee tak, no. Tylko, że tam nie ma tandem pilota, tak? Tandem skoczka w tym przypadku. Jest się zdanym tylko na siebie i na linę. I te wrażenia... No są nie do opisania, to trzeba po prostu spróbować. To ja tobie polecam skok na bungee w takim razie, a ty mi, rozumiem, polecasz skok ze spadochronem, jak dla mnie to ta opcja w tandemie.
4: No niekoniecznie.
3: Wolałbym spróbować jednak raz, niż później się przekonać po zakończonym kursie, że to nie dla mnie, więc taki jednorazowy skok jak najbardziej. Zresztą mam odrobinę adrenaliny, czy to w formie skoku ze spadochronem, czy to skoku na bungee, czy chociażby takiej adrenaliny typu minimum rower albo rolki. Polecamy wszystkim, bo naprawdę warto się czasami poruszać, a być może złapiemy jakiegoś bakcyla na sport, który daje naprawdę dużego kopa, jeżeli chodzi o adrenalinę. Na pewno z adrenaliną za pan brat jest mój i wasz dzisiejszy gość, czyli Paulina Radek. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu, dziękuję za opowieści o spadochronie i ze spadochronem.

0: witam w studiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Mister Vintage, rzeczowo o modzie męskiej, bo taki też jest podtytuł bloga i tytuł twojej książki.
1: Tak, to faktycznie ten tytuł tak się ciągnie już za mną 9 lat, bo tyle prowadzę bloga. Książka się pojawiła trochę później, a ten podtytuł bloga no, wziął się z całego pomysłu na bloga. On miał być taki bardzo konkretny, rzeczowy, z poradami, które no, faktycznie coś dają. I tak, takie było założenie od początku moje.
0: No i od razu hasłem pozycjonujesz tematykę, którą podejmujesz, bo tam nie znajdziemy dresów, nie znajdziemy t-shirtów, chociaż nie, t-shirty mogą być, bo można je połączyć z marynarką, ale generalnie opisujesz ten strój, ubiór, który byśmy określili jako elegancki.
1: Ale rzeczywiście takim wiodącym stylem na blogu od zawsze jest tak zwany smart casual, czyli to jest taki styl, który w ostatnich kilkunastu latach no zdecydowanie jest numerem jeden, jeśli chodzi o modę męską na świecie, bo kiedyś jeszcze był taki wyraźny podział na modę sportową i modę elegancką, czyli tych, co nosili na co dzień garnitury i tych, co nosili na co dzień na przykład t-shirty, jeansy czy bluzy sportowe.
0: Albo koszule do jeansów.
1: Na przykład. Natomiast od kilkunastu lat bardzo mocno się wykształcił ten styl, który łączy w sobie cechy tego sportowego i tego eleganckiego, czyli mam na przykład elegancką marynarkę, ale noszoną ze spodniami typu chino, czyli takie bawełniane, ale nie eleganckie z kantem. Albo na przykład dżinsy z białą koszulą. Coś, co też kiedyś raczej było bardzo rzadko spotykane. Dzisiaj nikogo to nie dziwi, że się dżinsy zakłada do marynarki i do tego białą koszulę elegancką. Także to jest ten styl tak zwany smart casualowy, trochę sportowy, trochę elegancki i on mi jest najbliższy osobiście. Na co dzień tak się ubieram. I też na blogu jest to bez wątpienia taki temat no, wiodący.
0: Nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał, jak to się zaczęło. Skąd takie zamiłowanie do mody? No, z wiekiem wiadomo, mamy jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o ubiór, ale jak to się zaczęło, że zacząłeś o tym pisać?
1: Ja, jak byłem jeszcze na studiach, to zacząłem pracę w branży odzieżowej. Trochę przypadkowo, bo zacząłem studiować na Politechnice, więc kierunek zupełnie obcy modzie, inżynierię. No ale jak już byłem na studiach zaocznych, to zacząłem pracę w zupełnie innej branży, w branży odzieżowej właśnie. Najpierw jako sprzedawca w sklepie z odzieżą, później kierownik, później trochę inne stanowiska. No i tak ta moda no, wciągnęła mnie. W międzyczasie skończyłem studia i cały czas pracowałem w tej branży, więc w zasadzie w swoim takim wyuczonym zawodzie ani dnia nie przepracowałem. No i gdzieś tam już pod koniec studiów pojawił się taki pomysł, żeby założyć własnego bloga. Wtedy tych blogów w Polsce było naprawdę niewiele. Dzisiaj to już nikogo nie dziwi, bo mamy ich pewnie kilkadziesiąt tysięcy, tak strzelam, tych popularnych pewnie kilkaset. O modzie męskiej był wtedy chyba jeden blog, który ja znałem. I tak sobie pomyślałem, może ja bym zaczął pisać właśnie o modzie, skoro ten temat jest mi tak bliski i skoro takiego bloga na polskim rynku nie ma, bo ten, który był, to troszkę o innym stylu pisał. No i tak się ten pomysł pojawił. Początkowo to było takie pisanie dla mnie. Takie było założenie kiedyś blogów, to był rodzaj pamiętnika, a dzisiaj jak mówimy o blogach, no to są osoby, które przyciągają setki tysięcy czytelników, więc tutaj już trudno mówić o takiej anonimowości charakterystycznej dla pamiętniku, więc blog no w tej chwili już jest czymś zupełnie innym niż wtedy, kiedy zaczynałem.
0: No dziś blog jest postrzegany też jako sposób na zarabianie, sposób na życie, z tego można się utrzymać i żyć na też całkiem niezłym poziomie, oczywiście, jeżeli jest się autorem poczytnego bloga, ma się czytelników, fachową wiedzę, tak akurat jest w twoim przypadku. Te lata spędzone w branży teraz procentują.
1: Rzeczywiście, u mnie ten blog jako źródło zarobku pojawiło się dość szybko, bo chyba po dwóch latach prowadzenia bloga, to oczywiście nie były jakieś duże pieniądze wtedy jeszcze, więc jednocześnie prowadziłem bloga i pracowałem normalnie na etacie, ale po czterech chyba latach, niespełna czterech latach prowadzenia bloga, poziom przychodów z bloga był już na tyle stabilny i wysoki, że zrezygnowałem z takiej stałej pracy etatowej, założyłem swoją działalność gospodarczą, jednoosobową i tak już do dnia dzisiejszego pozostało. Te przychody, nie ukrywam, że są bardzo przyzwoite i cieszę się, że samodzielnie udało mi się tego dojść, jakby swoją pracą i nadal jest to jednoosobowa firma, aczkolwiek jakieś tam osoby do współpracy już zatrudniam.
0: No tak, ktoś musi zrobić zdjęcia, które pokazują dane stylizacje na blogu na przykład.
1: Tak, w przypadku blogu
0: musi być grono współpracowników.
1: Tak jak u mnie, no to fotograf to jest taka podstawowa osoba do współpracy, ale większość pozostałych prac typu jakby tworzenie materiału, kontentu na bloga, to jest oczywiście po mojej stronie. Korekta też po mojej stronie. Kontakty z potencjalnymi reklamodawcami po mojej stronie. Kontakty z czytelnikami, bardzo ważne i też bardzo czasochłonne, też są po mojej stronie, więc to naprawdę zbiera się z tego no, zazwyczaj kilkanaście godzin takiej pracy codziennie.
0: Ale nie zawsze tak było, bo

0: kiedyś pisałeś o modzie, ale kto inny zajmował się reklamą, kto inny zajmował się zdjęciami, kto inny zajmował się jeszcze innymi rzeczami, tylko była jedna różnica. To nie była twoja firma. Pracowałeś także pisząc o modzie w nowo powstającym portalu, pisałeś na strony internetowe nie swoje, chociaż było to wszystko firmowane już tym przydomkiem Mr. Vintage.
1: Rzeczywiście było trochę tych współprac z różnymi mediami, że tak powiem, obcymi, czyli nie na moim kanale. Jedne wspominam lepiej, drugie gorzej, ale generalnie, no jak to w życiu, najlepiej jest na swoim. I faktycznie z perspektywy czasu, patrząc na to, nie żałuję, że taką decyzję podjąłem i że jakby zrezygnowałem w pewnym momencie z tych współprac i skupiłem się wyłącznie na tym, żeby rozwijać swoją społeczność skupioną wokół bloga i na dobre mi to wyszło.
0: To jest społeczność, która wspiera, czasami szuka porady, czasami też, podejrzewam, inspiruje, jak układa się ta współpraca właśnie z czytelnikami. Czy są jakieś, nie wiem, spotkania organizowaliście już, żeby się poznać? No bo czytelnik czasami chce autora poznać, mieć go na wyciągnięcie ręki, takie poznanie bardziej namacalne niż przez internet, niż przez klawiaturę, ekran, monitor komputera.
1: Przez tych 9 lat było trochę tych spotkań, aczkolwiek nie za dużo, bo jednak takie odnoszę wrażenie na podstawie tych dotychczasowych doświadczeń, że ta męska część społeczności internetowej jednak preferuje ten kontakt taki internetowy. Czasem jak obserwuję młodszych blogerów, a może bardziej blogerki, no to jak one gdzieś tam organizują takie spotkanie, to są tłumy, tysiące nastolatek, które przychodzą na takie spotkania. U mnie nigdy takich liczb nie było, to było zazwyczaj kilkadziesiąt osób, czasem gdzieś tam na uczelniach kilkaset, jeśli to studenci organizowali, ale wydaje mi się, że jest jakaś taka bariera, że mężczyźni jakoś niespecjalnie chcą się chwalić tym, że interesują się modą, a jak mnie śledzą, to chcą pozostać anonimowi.
0: No tak, nie ma jeszcze aż tak szerokiej mody na tą modę męską, żeby tłumnie uderzać na takie spotkania z autorem bloga i autorem książki, bo powiedziałeś, że książka pojawiła się po jakimś czasie i to też była propozycja wydawnictwa.
1: Tak, to była zaskakująca propozycja wydawnictwa, bo ja wtedy byłem znanym w tym środowisku modowym już blogerem, dość znanym, ale na pewno nie miałem takiej pozycji wizerunkowej jak obecnie, więc to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo każdy kiedyś chyba marzył, pisząc o czymś, żeby w pewnym momencie podsumować to wszystko i wydać książkę. I tak też było w moim przypadku, że gdzieś tam się w głowie już taka myśl pojawiała, ale nigdy by nie przyszło do głowy, że to już ten moment. A tu propozycja przyszła ze strony wydawnictwa i przygotowałem taką koncepcję, która moim zdaniem byłaby takim ciekawym materiałem na polski rynek. Jakby ta koncepcja została bardzo szybko zaakceptowana i w pół roku mniej więcej ta książka powstała, w sensie tekst. Później były sesje zdjęciowe, więc generalnie dość szybko się udało ten materiał zamknąć i dość niespodziewanie ta książka okazała się bestsellerem.
0: Dziś, jeżeli popatrzymy na blogerów, no może nie wszystkich, ale na tą czołówkę polskiej blogosfery, to chyba nie ma osoby, która by książki nie napisała. Każdy, kto prowadzi bloga, już ma tą umiejętność pisania, to pisanie przychodzi bardzo łatwo, więc książka wydaje się taką naturalną koleją rzeczy, swoją drogą, że pozwala też na dodatkowy zarobek. Niektórzy mają z tego na waciki, niektórzy być może stawiają dom albo remontują jakiś drewniany, kto wie, ale mają jakby to dodatkowe źródło dochodu, to takie fajne słowo, dywersyfikacja przychodów. W twoim przypadku ta książka, powiedziałeś, że to było pewne zaskoczenie. Na ile opierałeś się, pisząc książkę, na teksty, które już miałeś gotowe na blogu? Czy to było takie przełożenie jeden do jednego, czy po prostu książkę musiałeś napisać niejako od nowa?
1: Jakbym tak procentowo miał podsumować, to pewnie około 40% materiałów z bloga udało się wykorzystać, a pozostałe 60% musiałem stworzyć na potrzeby książki, więc to był jeszcze taki czas, bo to było 5 lat temu, kiedy na blogu no niby było już sporo tej wiedzy, ale no
0: ale
1: minęło
0: 5
1: lat, a ja cały czas coś tam jeszcze tworzę, więc to pokazuje, że cały czas coś tam jeszcze o tej modzie można pisać. Więc trochę było nowego materiału, trochę podsumowanie tego, co dotychczas było na blogu. No i to się chyba okazało takim strzałem w dziesiątkę, bo takiego poradnika na polskim rynku nie było i on bardzo fajnie był przyjęty przez wydawców, przez księgarnie, no i oczywiście przez czytelników, bo my tak optymistycznie zakładaliśmy, że to będzie kilka tysięcy, 5 tysięcy egzemplarzy sprzedanych, to już uważaliśmy, że to będzie super sukces. A okazało się, że do dnia dzisiejszego około 30 tysięcy się sprzedało, więc to kilka razy nie doszacowaliśmy potencjału.
0: No i książka doczekała się też drugiego wydania uaktualnionego.
1: Tak, to rok temu się ukazało, bo już ten nakład pierwszego był na wyczerpaniu, a okres świąteczny to był taki okres, kiedy tych książek się dużo więcej sprzedaje niż w ciągu roku na prezenty, a poza tym no, wydawnictwo jakoś tak mnie naciska już po roku od wydania pierwszej książki na napisanie kolejnej. Ja tak to przekładam z roku na rok, no i w końcu chyba już zrozumieli, że nie ma mnie co naciskać, ale poprosili, czy bym nie przygotował drugiego wydania, więc ono jest trochę odświeżone, zmieniona szata graficzna, wszystkie sesje zdjęciowe na nowo zrobiliśmy, więc ta drugie wydanie jest merytorycznie równie dobre, ale ładniejsze wizualnie.
0: Zostałeś dostrzeżony nie tylko przez wydawców, dostrzegły cię także firmy, które na co dzień zajmują się produkcją odzieży. Może nie będziemy wymieniać marki, żeby nas nikt o kryptoreklamę nie posądził, ale jest to polska firma, która zdecydowała się wykorzystać ten przydomek Mr. Vintage do serii odzieżowej. Ty też pracowałeś nad tym produktem. To była trudna praca, bo to było coś innego niż pisanie.
1: Trudna może nie, ale bardzo ciekawa, bo zawsze byłem po tej drugiej stronie, czyli jako konsument tej mody, jako osoba, która te ubrania kupowała. A w tej sytuacji jakby zostałem postawiony z drugiej strony, czyli miałem za zadanie przygotować taką koncepcję artystyczną, trochę techniczną, choć techniczna bardziej była po stronie tej firmy. Generalnie przygotowanie produktu bardzo wysokiej jakości, w dość przystępnej cenie, wyróżniającego się na polskim rynku i to była taka praca no, dla mnie zupełnie nowa, ale niezwykle ciekawa. Także wydaje mi się, że też się udało, bo patrząc na to, jak ta współpraca się rozwija, na wyniki sprzedaży tych naszych wspólnych produktów, to też widać, że to był dobry strzał w dziesiątkę.
0: Dobra decyzja. W swojej przygodzie z branżą odzieżową, jakby od kuchni, od tej drugiej strony, czyli no, chyba można powiedzieć producenta odzieży, niejedną godzinę spędziłeś na hali produkcyjnej, w której, czy szwalni powinniśmy użyć takiego tak. słowa, gdzie te wszystkie ubrania powstawały.
1: Tak, to akurat w przypadku tej firmy jest to o tyle ciekawe, że produkcja cała odbywa się w Polsce. Mają oni własną szwalnię, korzystamy z tkanin włoskich. Niestety polski przemysł już tkanin dobrej jakości wełnianych nie produkuje. Od wielu lat kiedyś Bielsko-Biała była takim zagłębiem w tej części Europy. W tej chwili jakby Włochy przejęły w zasadzie całkowicie produkcję dobrych wełnianych tkanin, trochę jeszcze Wielka Brytania, więc tu się musimy posiłkować półproduktem z zewnątrz. Natomiast cały proces produkcyjny odbywa się w Polsce i też taka ciekawostka, jest to jedna z najlepszych, najbardziej cenionych szwalni garniturów, marynarek na świecie. Tam bardzo wielu producentów zgłasza się po to, żeby im szyć kolekcje, które później sprzedają 3-4 razy drożej niż my nasze na przykład marynarki. Także to też potwierdza, że jakość tych produktów jest według standardów naprawdę wysokich takich europejskich marek pozycjonowanych znacznie wyżej niż my. No jest to też ciekawy proces taki technicznie zobaczyć, jak to powstaje dokładnie od podszewki, od guzika, aż po gotowy produkt. Także dość często bywam tam w tej fabryce, w szwalni i jest to ciekawe doświadczenie.
0: Doglądasz?
1: Doglądać nie trzeba, bo to jednak jest firma już z bogatym doświadczeniem, oni doskonale się na tym znają. Natomiast no, kilka razy w roku trzeba tam jechać, żeby zaplanować tę kolekcję kolejną. To jest też taka ciekawostka, że w tej chwili, kiedy w sprzedaży mamy jeszcze kolekcję jesień-zima tegoroczną, my już mamy zamkniętą, zaplanowaną kolekcję przyszłoroczną. To z rocznym wyprzedzeniem trzeba działać, no tak to w tej branży jest.
0: No, takie prawidła branży modowej, stąd też te poszczególne modele na wybiegach też widzimy o wiele wcześniej, z takim jeszcze podtekstem, że tak się będzie nosić na wiosnę. Tutaj jest bardzo podobnie, jak toczyły się rozmowy właśnie z firmą odzieżową, bo z wydawcą już słyszeliśmy, to dotyczyło książki, więc trochę inna branża, trochę inna dziedzina. A jak to wyglądało w przypadku właśnie branży odzieżowej? Zostałeś poproszony o zaprojektowanie, o wzięcie udziału, czy tylko o użyczenie marki? Marki jako Mr. Vintage, autor
1: Ten Boga. Pomysł tak rozwijał się stopniowo, bo jakby z przedstawicielami tej marki już jakiś czas temu się poznałem. Widziałem, że to jest bardzo dobrze poukładana firma. To też było dla mnie ważne, że to nie była jakaś duża spółka akcyjna, tylko w zasadzie taka firma, która już ma mocną pozycję na rynku, ale jednocześnie jest taką spółką rodzinną. Czyli z zupełnie innym sposobem zarządzania, z zupełnie innym podejściem do takich relacji biznesowych. I to mi bardzo zaimponowało i pokazało, że chciałbym z nimi coś wspólnie zrobić. I te pomysły gdzieś tam się po drodze pojawiały. Najpierw jako współpraca w ramach współprac na blogu, które z wieloma firmami dotychczas miałem, akurat z nimi też się udało coś zrobić, ale pojawiła się taka koncepcja, może byśmy coś większego zrobili. I tak w zasadzie z dwóch stron ten pomysł się pojawił, żeby zrobić wspólną kolekcję ubrań. dość ostrożnie na początku, ale później każda kolejna kolekcja, bo to już teraz jest w sprzedaży nasza piąta kolekcja, także no jest wszystko na dobrej drodze, żeby ta marka pozostała na dłużej na rynku, nie tylko jako taka sezonowa współpraca, która się pojawia na 2-3 lata, tylko coś naprawdę trwałego.
0: No, w przypadku blogera współpraca długofalowa też ma swoje znaczenie, bo wtedy można poczuć pewnego rodzaju stabilność.
1: Tak, z jednej strony dla mnie na pewno jest to stabilność, ale też myślę, że z pozycji czytelnika jest to ważne, że nie ma takiego skakania z kwiatka na kwiatek, że co sezon współpracuję z inną marką i w tym roku zachwalam tą pod niebiosa, a za pół roku następną i tak dalej, bo to czytelnicy odbierają jako fałszywe, mało wartościowe, coś, co faktycznie o czym się zapomina po jednym sezonie. Natomiast jak bloger pokazuje, że jest związany z jedną marką i jest związany z wartościami tej marki i tak dalej, to wszystko jest spójne i to dla czytelnika też myślę, że jest istotne.
0: Z drugiej strony można zostać też twarzą danej marki i tak się kojarzyć. Jeszcze wracając do twojej pracy, czy na blogu, czy jeszcze kiedy współpracowałeś też z innymi, czy to wydawnictwami, czy mediami, miałeś okazję popracować z mistrzami Polski w piłce ręcznej, czyli z drużyną Vive Kielce, którą może nie do końca ubierałeś, chociaż w praktyce tak to wyglądało, bo różne stylizacje przygotowywałeś dla nich, ale też z ich udziałem. To też była chyba przygoda.
1: Tak, fajna przygoda. Jeszcze wtedy też nie byłem, że tak powiem, tak rozpoznawalny, więc to było dla mnie mega, mega doświadczenie spotkać tak znane osoby. I też nietypowe, no bo jednak parametry wzrostowe głównie tych osób były odbiegające od takiej standardowej rozmiarówki, więc ta odzież wtedy do sesji była szyta na miarę. Były tam mniejsze i większe wpadki. Generalnie myślę, że to bardzo fajnie wyszło. I ta sesja gdzieś tam nadal jest u mnie w folderach ulubionych zapisana i często do niej wracam.
0: No z tej sesji zdjęciowej i kalendarze pamiętam powstawały i różnego rodzaju teksty właśnie dotyczące mody, które pisałeś na jeden z portali. Same stylizacje, które przygotowywałeś dla piłkarzy ręcznych, powiedziałeś, że to było pewnego rodzaju wyzwanie ze względu na wzrost zawodników, no bo trzeba przyznać, że to niskie chłopaki nie są.
1: Tak, wzrost, ale też myślę, że istotne było takie dopasowanie charakterem tych ubrań do tych osób, no bo jednak to miało być ubranie eleganckie, ale z drugiej strony ja zawsze taką zasadę wyznaję, że strój powinien być dopasowany zarówno do okazji, do okoliczności, ale też do charakteru danej osoby. Trudno na siłę ubierać kogoś na przykład w garnitur, skoro on na co dzień jest sportowcem, jest osobą barwną, osobą, która na co dzień się ubiera sportowo, więc myślę, że to było takie połączenie właśnie tej takiej elegancji z odrobiną takiego sportowego luzu.
0: Ale przyznam ci szczerze, że od czasu tych wspólnych sesji z zawodnikami to nieco jakaś większa impreza sportowa, gala, na której są wręczane nagrody na przykład dla sportowców, to cała drużyna jest ubrana elegancko, w jeden rodzaj krój garnituru, wszyscy wyglądają niemalże tak samo, każdy oczywiście ma na swój wzrost, na swoją miarę ten garnitur skrojony i uszyty, także coś po tobie zostało w tym klubie.
1: Znaczy sobie bym chyba tego nie przypisywał. Generalnie widzę na przykładzie wielu innych drużyn sportowych z naszego kraju, nie tylko z piłki ręcznej, ale też innych dyscyplin, że widać na przestrzeni ostatnich lat duże przywiązanie do tych kwestii takich wizerunkowych, pozasportowych, w przypadku drużyn sportowych i widać to, jak oni się na co dzień ubierają. Niektóre drużyny mają taki wewnętrzny dress code, że jak jadą na spotkanie wyjazdowe, to na przykład mają taki i taki ubiór i to naprawdę jest ważne, pozwala się utożsamiać z drużyną i wygląda przede wszystkim profesjonalnie, jeśli drużyna jedzie jednakowo ubrana i wyglądają naprawdę jak profesjonaliści.
0: W tym czasie miałeś też okazję trochę poeksperymentować, trochę się pobawić, no bo przy tej drużynie też działała, to wszyscy chyba kibice wiedzą, sortownia odzieży używanej, czyli praktycznie kopalnie, jeżeli chodzi o odzież różnego rodzaju. Też tam byłeś niejednokrotnie dobierając dodatki do poszczególnych sesji fotograficznych, do poszczególnych stylizacji. Pamiętam, bo wtedy się poznaliśmy i ja miałem w ręce marynarkę, która na mnie nie wywołała większego wrażenia, ale tobie się zapaliły wtedy oczka, bo dość znana firma ubierająca prezydentów, wykonana jeszcze marynarka z kaszmiru. To był też element jednej ze stylizacji.
1: Tak, to była chyba marynarka znanej włoskiej marki, która w ich butiku kosztuje chyba około 15-16 tysięcy złotych, przeliczając to na złotówki, więc to był taki naprawdę rarytas i takie rzeczy się zdarzają w takich sklepach z odzieży używano i w hurtowniach. No to pokazuje, że jak ktoś ma ograniczony budżet na ubrania, to warto też szukać takich miejsc, bo można tam znaleźć prawdziwe perełki i do tych sesji niejednokrotnie nam się udawało wybrać produkty marek luksusowych, totalnie najmniej dostępnych w Polsce, które no, po odświeżeniu wyglądały po prostu świetnie, znakomicie.
0: No ja jako laik nie zwróciłbym na taką rzecz kompletnie uwagi. Dla ciebie, znającego się na modzie kilkadziesiąt, set razy bardziej niż ja, to już sama metka rzuciła się w oczy. Trzeba po prostu też mieć rozeznanie w tym, jacy są producenci na rynku, nie tylko polskim, ale także zagranicznym.
1: Tak, to na pewno. No, metka jest sporym ułatwieniem, ale też dla mnie już w tej chwili takim podstawowym narzędziem jest dotyk jednak, czyli tkanina to jest taka podstawowa rzecz, która decyduje o jakości ubrania, o tym, jak ono się zachowuje, jaki daje komfort dla ciała i no, generalnie takie parametry czysto użytkowe i jakby po wielu latach obcowania w tej branży naprawdę już dotykiem jestem w stanie ocenić, jaka to tkanina, o jakiej mniej więcej gramaturze i jaki ma skład. I to naprawdę pomaga, bo producenci z wysokiej półki no, korzystają z najlepszych tkanin, a te najlepsze tkaniny faktycznie po iluś tam latach można dotykiem wychwycić, czy nawet z daleka widząc kilkanaście marynarek na wieszaku, z daleka można zobaczyć ta, która jest uszyta z dobrej tkaniny, a skoro jest z dobrej tkaniny, no to już jest spore prawdopodobieństwo, że jest to też dobra marka.
0: Po tym chyba też można poznać osobę, która lata spędziła w branży odzieżowej, bo jako wnuk krawca wiem coś o tym. Z dziadkiem chodząc na zakupy właśnie materiału pod kątem przyszłego garnituru, to pamiętam, jak dziadek szukał materiału na półkach. Podchodził, sprawdzał jeden, sprawdzał drugą belę materiału, trzecią belę materiału. Nie będę powtarzał, co on mówił sobie pod nosem, sprawdzając właśnie tą gramaturę i jakość, ale tak, to było takie bardzo organoleptyczne badanie materiału i tego, jakiej on może być jakości, jak później się zachowa, czy w praniu, czy w noszeniu i czy uszyty z tego materiału garnitur wytrwa jedną imprezę, dwie, czy będzie służył przez kilka lat. Wracając jeszcze do pisania, bo jednak od tego wyszliśmy w naszej rozmowie, w końcu rozmawiamy z blogerem, więc o pisaniu musi być całkiem sporo. Nie będę pytał, gdzie szukasz inspiracji, ale zapytam o różnego rodzaju stylizacje, które przygotowujesz. One też są sezonowe. Robisz stylizacje przed wiosną, wiosenne, przed jesienią, jesienne. Tam też możemy znaleźć odrobinę twojego prywatnego gustu. Jak ty byś chciał, żeby twoi czytelnicy się ubierali? No bo nie da się tak, że oni będą czytać i nie będą się na tobie wzorować. Czy ty jakoś chciałbyś kreować trochę tą modę poprzez pisanie, pokazywanie takiej, a nie innej stylizacji?
1: Na pewno tak, ale nie jako gotowca, chociaż wiem, że wielu moich czytelników lubi takie gotowce, czyli przygotowanie konkretnej stylizacji, którą oni mogą sobie skopiować z tego, co mają w szafie, albo kupić, jeśli mają taką potrzebę i budżet.
0: No, to jest wygodne.
1: To jest wygodne, mężczyźni to lubią. Rzeczywiście nie tylko dotyczy to mody, ale generalnie jakichś tam innych produktów z każdej innej branży. Natomiast ja jednak chciałbym być taką inspiracją, czyli zresztą wielokrotnie o tym na blogu piszę, że jak pokazuję daną stylizację, czy to, co tam uda mi się przygotować w formie graficznej, to chciałbym, żeby to było inspiracją, bo wiadomo, że różni są czytelnicy pod względem gustu, ale też na przykład budżetów, którymi dysponują. Jeśli ja pokazuję marynarkę, nie wiem, za 1000 zł, a ktoś ma budżet 300 zł na marynarkę, no to oczywiste, że on tej konkretnie nie kupi, ale może poszukać podobnej, na przykład u tańszych marek, czy gdzieś tam w outletach, na aukcjach internetowych, w przeróżnych źródłach. Ale są też czytelnicy, dla których ten 1000 to będzie mała kwota i oni sobie uszyją na miarę, na przykład za 3000 zł marynarkę. Więc wydaje mi się, że przez te lata udało mi się wśród czytelników skupić taką grupę, która jest bardzo różnorodna pod względem stylu, właśnie wieku, zarobków, pozycji zawodowej i tak dalej, ale jednocześnie każdy z nich chyba u mnie na blogu znajduje inspirację, bo skoro tych czytelników od lat jest no, co miesiąc ponad 100 tysięcy, więc to pokazuje tym, że jednak nadal to, co pokazuję, to, co przygotowuję dla czytelników jest inspirujące.
0: I to trzeba dodać dla całkiem szerokiego grona czytelników. Mówiąc jeszcze o stylizacjach, też nie przedstawiasz jednej gotowej receptury, bo tych stylizacji zawsze jest kilka. To jest kilka propozycji i tutaj każdy właśnie może znaleźć coś dla siebie. To jest niby gotowa recepta, ale jednak cały wpis jest uniwersalny.
1: Dokładnie. Bardzo, bardzo lubię te wpisy, bo one pokazują to, co gdzieś tam od początku bloga było jedną z takich moich jedną z misji, że tak powiem, czyli pokazywanie, że ubrania, szczególnie męskie, mogą być bardzo wielofunkcyjne, czyli nie należy ich nosić wyłącznie w jednym stylu, bo na przykład marynarkę szarą czy granatową można skonfigurować, że tak powiem, na 50 różnych sposobów i ona może wyglądać rano inaczej, kiedy idziemy na przykład na siłownię, później kiedy idziemy do pracy i wieczorem, kiedy idziemy z kolegami na piwo do pubu, może to być ta sama marynarka, tylko rano zakładamy na przykład pod nią t-shirt, do pracy koszulę, a po południu na przykład jakąś bluzę sportową i to też do czegoś takiego lubię zachęcać i inspirować moich czytelników.
0: Tych czytelników masz dość szeroki wachlarz, bo poznaliśmy już wachlarz cenowy stylizacji, ale czytelnicy też są w różnym wieku. To jest i młodzież, i osoby już dojrzałe, osoby z jakimś tam statusem i majątkowym, i już zawodowo okrzepłe na danym stanowisku, czyli też chcące dobrze wyglądać na chociażby spotkaniach biznesowych. Ty piszesz tak, żeby dotrzeć do każdego. Czy to jest prezes bardzo dużej firmy, czy student, który chce dość ciekawie wyglądać na przykład na egzaminie?
1: Faktycznie, no bo też jakby dla mnie takie sytuacje, że trzeba się różnie ubrać, też są czymś normalnym dla mnie osobiście na co dzień. Więc to też taka tematyka się pojawia, zarówno dla coś dla studentów, bardzo popularny wpis od lat, jak się ubrać na studniówkę, to nawet licealiści.
0: No to chyba też najbardziej poczytne teksty.
1: Tak, rzeczywiście, ale też dla osób, które zajmują dość wysokie stanowiska na co dzień w pracy, więc dla osób dojrzalszych wiekiem i portfelem, że tak powiem, myślę, że każdy coś tam znajdzie dla siebie.
0: No i poza tym jeszcze jesteś blogerem, który nieczęsto sięga po te właśnie sztuczki, czyli chwytliwy tytuł typu 10 stylizacji na Sylwestra, chociaż czasem się i tak je zdarzało.
1: No jest tego mało, trochę żałuję, wiele osób mnie o to pyta, bo jednak czymś takim można sobie zbudować duże zasięgi, jeszcze większą społeczność ściągniętą gdzieś tam z wyszukiwarek. Ja przyznam szczerze, że od początku prowadzenia bloga działałem tak bardzo intuicyjnie, na wyczucie. Nigdy nie byłem ekspertem od internetu i tych spraw technicznych i wszystko, co robiłem, to było tak na czuja, metodą prób i błędów. I chyba nadal tak jest, chociaż no to prawie już 10-letnie doświadczenie blogowe powinno pokazywać, że jednak jestem już ekspertem w tym, ale nadal wiem, że w wielu takich technicznych kwestiach mógłbym coś robić lepiej, mógłbym mieć więcej czytelników właśnie przez lepszy dobór tytułów, ale tego nie robię. Po prostu robię to, co uważam za dobre, a czy jest to faktycznie dobre, no to czytelnicy muszą ocenić.
0: Robisz to na czuja, jak powiedziałeś, czyli dość naturalnie, tak jak ty to czujesz i chyba czytelnik też właśnie rozpoznaje bardzo szybko tą naturalność, to, że to jest prawdziwe, nie jest fałszywe, to co powiedziałeś wcześniej, że nie ma tak, że w styczniu promujesz jedną markę modową, w lutym drugą, bo akurat wykupili jakąś kampanię reklamową albo poprosili o wpis sponsorowany, w marcu jest to jeszcze inna firma. Nie, u ciebie jest właśnie ta naturalność, konsekwencja w tym, co robisz i to właśnie chyba też przyciąga rzesze ludzi, bo z modą jest podobnie. My nie ubieramy się w każdym miesiącu, kolejnym miesiącu zupełnie inaczej. Owszem, zimą założymy cieplejszą kurtkę, a latem krótsze spodenki, ale to jest jedyna zmiana. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do danego stylu ubierania się, to jesteśmy mu wierni przez długi, długi czas.
1: Rzeczywiście i ta naturalność, o której wspominałeś, też myślę, że jest taką jedną z głównych cech wśród blogerów, influencerów, którzy są najbardziej doceniani przez swoją publiczność. Jeśli spojrzymy na każdą inną tematykę i na topowych blogerów, blogerki, to faktycznie najbardziej cenione są te osoby, którym udało się zachować tą naturalność, bo są też przykłady blogerów, którym nie ukrywajmy, trochę woda sodowa uderzyła do głowy i oni tą naturalność gdzieś tam zatracili, te takie argumenty biznesowe zwyciężyły i to niestety na wielu blogach widać. U mnie wydaje mi się, że udało się zachować taki trochę zdrowy rozsądek i wiadomo, że nie ukrywam tego, nigdy nie ukrywałem, że blog jest dla mnie źródłem dochodu, ale z drugiej strony nadal jest tam ta naturalność, pasja i pokazywanie rzeczy, które niekoniecznie mają jakieś podłoże biznesowe.
0: U ciebie działa to tak, jak pewnie wielu by sobie to wymarzyło, czyli robisz to, co lubisz i jeszcze masz z tego profity, więc żyć nie umierać, tylko kontynuować swoje dzieło. Dzieło, jak słyszeliśmy, nie tyle przekazywania gotowych recept na to, jak się ubrać, żeby ładnie wyglądać, ale też uczyć takiego myślenia w doborze strojów i czasami chyba można też zaszaleć, jak ty do tego podchodzisz.
1: Jasne, są okazje, jakby, albo inaczej, jest coraz mniej okazji w takim życiu codziennym, gdzie taki ubiór od linijki, ubiór bardzo taki dreskodowy jest jakby numerem jeden. Oczywiście są zawody i stanowiska, gdzie jest to wymagane, tak zwane branże poważne, gdzie garnitur na co dzień jest takim strojem wręcz obowiązkowym, ale no większość z nas to jednak w dzisiejszych czasach nie musi nosić garnituru, więc szukanie tej indywidualności, kolorów, takiego szaleństwa trochę w ubiorze jest jak najbardziej pożądane i warto to robić.
0: Warto to robić, zawsze możemy stanąć w domu przed lustrem, zamknąć drzwi, nikt obcy nie będzie nas podglądał i w domowych pieleszach, podglądając twojego bloga, można będzie na przykład poeksperymentować.
1: Zachęcam do tego.
0: Do tego zachęcamy. Ja życzę wielu jeszcze owocnych wpisów napędzających czytelników. Zapraszamy serdecznie na bloga, tam możecie doczytać o tym, o czym nie zdążyliśmy dziś na pewno powiedzieć, bo czas mamy ograniczony, a że powoli dobiega końca, to ja wypowiem tą swoją słynną formułkę, czyli dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję za rozmowę. Moim gościem i waszym gościem był dzisiaj Mr. Vintage, czyli Michał Kędziora. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
1: Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Dziś rozmawiamy o spektaklu Kolorowa, czyli Biało-Czerwona, który powstał, by pokazać młodym ludziom problem ksenofobii i mowy nienawiści, ale też by rozmawiać z nimi o manipulacji. W studiu ze mną Bartłomiej Miernik, reżyser spektaklu, o którym wspomniałem, Kolorowa, czyli Biało-Czerwona. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: To może na początek powiedzmy, o czym jest ten spektakl i co on chce przekazać.
4: Jest o tym, o czym pan zaczął mówić, to znaczy jest o manipulacji. Przede wszystkim jest to spektakl grany najczęściej w szkołach i placówki edukacyjne są naturalnym środowiskiem tego przedstawienia. Do klasy wpuszczamy młodego nacjonalistę o poglądach skrajnych, o poglądach antysemickich, o poglądach szowinistycznych, ksenofobicznych na całą godzinę lekcyjną. On mówi, oczywiście jest to aktor, mówi, że kandyduje w wyborach na przewodniczącego szkoły i robi wszystko, żeby młodzi ludzie go wybrali. No i tak lekcja się toczy. No jest miły, sympatyczny, uśmiechnięty. No i na końcu mamy głosowanie. Głosowanie na fragmentach konstytucji, które on rozdaje, prawda? Nie całe konstytucje, bo przecież jest artykuł 13 słynny konstytucji, więc nie może oddać całej konstytucji, bo dałoby kontrargument uczniom. No na końcu jest głosowanie. Pyta, kto z was popiera moje poglądy, kto chciałby, żebym został przewodniczącym waszej szkoły. No i na 148 spektakli w ponad 100 wygrał. Gramy w całej Polsce, gramy w liceach prestiżowych z maturą międzynarodową, gramy w szkołach zasadniczych, zawodowych, gramy w gimnazjach. No i niezależnie od szkoły, niezależnie od w zasadzie miejsca, do którego jedziemy, no to mamy wyniki raczej pozytywne, znaczy wybierają nacjonalistę młodzi ludzie.
3: Jeszcze wróćmy do tych poglądów tego młodego człowieka, aktora, który wchodzi do sali. O czym dokładnie one mówią?
4: On mówi o tym, że na przykład chciałby wyrzucić Ukrainkę. Co jest bardzo ciekawe, on w ogóle nie mówi nic o szkole. On mówi, że on opowiada dowcipy antysemickie, zachęca uczniów do tego, żeby też te dowcipy się posypały. No i sypią się, tak dosyć powiedział, takim strumieniem za każdym razem.
3: Śmiech też się pojawia?
4: Tak, no w tej scenie jest mnóstwo śmiechu, to znaczy uczniowie, którzy najczęściej przenoszą poglądy ze swoich rodzin, czy pewne przyzwyczajenia, czy pewne właśnie dowcipy, wybuchają gromkim śmiechem, opowiadając je. Przede wszystkim je znają, to jest zastraszające, ponieważ jeśli on zadaje pytanie z tak zwanego dowcipu, no to oni potrafią na nie odpowiedzieć, tak? Co robi tam Żydówka na huśtawce i tak dalej. Nie chcę ich teraz na antenie podawać, bo są po prostu straszne. Opowiada o tym, że uchodźcy są źli oczywiście, tak? Że Polska dla Polaków. Czyli jakby ten taki rynsztok, który słyszymy w różnych mediach dzisiaj.
3: Zatrzymajmy się jeszcze przy konwencji teatralnej, która polega na tym, że młody mężczyzna, aktor, chłopak wchodzi do klasy, do uczniów i przeprowadza z nimi tak naprawdę spotkanie, ale oczywiście jest to konwencja teatralna bardzo rzadko spotykana, a chyba wręcz nie ma jeszcze takiej konwencji, oprócz waszego spektaklu. Skąd pomysł na coś takiego?
4: To znaczy, rodzą się powoli takie spektakle. Jest to konwencja niemieckiego teatru, tak zwany teatr w klasie, grany dla młodzieży. I ten spektakl został napisany pod tę konwencję. To znaczy, ja nie musiałem adaptować tutaj tekstu. Zaczynamy w ten sposób, że uczniowie nie wiedzą, że to jest spektakl. To wiedzą tylko, że mają warsztaty z aktorem. Ja zaczynam tę lekcję. Nauczyciel, nauczycielka siedzi z tyłu. Zaczynam lekcję mówiąc, że ja jestem tym aktorem, prawda? I przez 3 minuty mam paliwo mniej więcej na to, żeby te 3 minuty wypełnić. I aktor puka do drzwi w plecaczku z koszulką, oczywiście patriotyczną, i mi przerywa, mówiąc, że jest nowym uczniem w tej klasie, będzie teraz chodził od klasy do klasy i przedstawiał swój program. Czy może mi zająć chwilę? No i w ten sposób mnie usadza, ja siadam i on zaczyna grać. Oczywiście nauczyciele o tym wszystkim wiedzą. Nauczyciele nas zapraszają do szkół. Gdyby nie nauczyciele, to byśmy po prostu nie grali w dzisiejszej rzeczywistości. I nauczyciele czasami nam oczywiście podgrywają. No ta scena, kiedy idą dowcipy antysemickie, no to nie może być tak, że nauczyciel nie zareaguje, prawda? Więc nauczyciel oburzony wychodzi, mówiąc, że musi sprawdzić u dyrektora, czy na pewno ty jako nowy uczeń masz takie zezwolenie, żeby to głosić, tutaj chodzić i opowiadać takie rzeczy.
3: To jest wcześniej uzgodnione?
4: Oczywiście.
3: Zwykła reakcja.
4: My robimy takie backstory, musimy mieć za każdym razem, jadąc w jakieś miejsce, tak? Ten aktor, bo gra dwóch aktorów na zmianę, musi wiedzieć, na jakiej ulicy mieszka w danym miasteczku, kto jest jego wychowawcą w klasie. Uczniowie pytają, to jest spektakl na bliski kontakt grany, tak? On się przysiada na ławkach, jest miły, uśmiechnięty. To wszystkie strategie manipulacyjne my tutaj stosujemy. I co? I później jest druga lekcja po przerwie, gdzie ujawniamy, kim jesteśmy, co robimy i w jaki sposób. No i siadamy w kole, zmieniamy układ klasy. Wchodzi aktor ubrany w prywatny już kostium i spokojnie odsłaniamy scena po scenie, co się wydarzyło w tym spektaklu, opowiadając o Polsce wielonarodowej, wielokulturowej, wieloreligijnej, prawda? No bo ten uczeń na pierwszej lekcji nie mówi o historii, przecież nie może mówić o historii. Nie podaje żadnych dat, szczegółów, faktów, statystyk. No i odsłaniamy krok po kroku wszystkie strategie manipulacyjne.
3: I jaka jest wtedy reakcja tych uczniów?
4: Reakcja jest fajna, to znaczy oni, za każdym razem mam takie wrażenie, że przede wszystkim są zaskoczeni, ale na samym końcu mówią, że następnym razem, no bo po to tam przejeździmy, że następnym razem, kiedy trafią na manipulatora, i to nie tylko politycznego, bo przecież sprzedając im taryfę, wciskając im taryfę telefonii komórkowej, też przecież są ludzie wyćwiczeni, czy nie wiem, związki religijne, które trafią, prawda, młody człowiek, który trafia do sekty, więc oni mówią, że no już znają te triki, te socjotechniki manipulatora, prawda? Hubert, bo tak nazywa się nasz bohater naszego spektaklu, postać, cały czas jest uśmiechnięty. Czy on nawet mówiąc te wszystkie straszne rzeczy, on jest cały czas na uśmiechu, on jest cały czas na pozycji otwartej wobec uczniów. Dużo improwizuje też. Oczywiście mamy tekst, to jest 95% tekst napisany przez Piotra Przybyłę, dramatopisarza. Aktorzy uwielbiają grać ten spektakl, no bo te reakcje są przeróżne. Nigdy nie wiem, ja też jestem na każdym spektaklu, nigdy nie wiemy, co się wydarza. Wydarzają się przeróżne rzeczy. No, od nauczyciela, który wpada z krzyżem i nam przerywa katechety nacjonalisty, przez uczennicę, która wstaje, mówiąc, ja nie mogę tego słuchać, to jest po prostu nacjonalistyczny bełkot, jest gimnazjalistką, co warto podkreślić, wyrzuca jego plecak na korytarz i go wypycha z klasy. No. Więc ta paleta po prostu reakcji jest przeróżna. Oczywiście za każdym razem, jeśli uczeń zachowa się w kontrze do tej postaci, na drugiej lekcji bardzo mocno wzmacniamy te postawy. Znaczy, mówiąc, po prostu to jest fajne, to jest super, zareagowałaś.
3: A czy pojawia się złość na to, że zostali wprowadzeni nieświadomie w taką konwencję?
4: Złość nie, natomiast raczej zaskoczenie. Złość nie, ponieważ wie pan co, poglądy, jeśli uczniowie mają skrajne poglądy, w gimnazjum one są często z domu zapośredniczone, natomiast w liceum często już ci młodzi ludzie są w strukturach ONR-owskich, Młodzieży Wszechpolskiej czy Ruchu Narodowego, więc one są jeszcze no, bardzo powierzchowne, takiej głębokości dosyć naskórkowej. Więc złości nie, tym bardziej, że mówię, na drugiej lekcji my faktami pewne postawy potrafimy rozmontować. Znaczy opowiadamy o Janie Mosdorfie, prawda, założycielu ONR-u, który pisząc antysemickie teksty wylądował w Auschwitz, gdzie pomagał Żydom. Gdzie zresztą umarł. Mówimy o Zofii Kossak-Szczuckiej, opowiadamy o Dmowskim, jakie są jego dzieje, przecież Dmowski zakładał Ligę Polską w Szwajcarii. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy my znamy takie, bym powiedział, przemilczane karty Ruchu Narodowego i potrafimy je na faktach po prostu u młodzieży przedstawić.
3: Rozmawiamy teraz o reakcjach uczniów na spektakl, ale gracie w całej Polsce. Mhm. I czy te reakcje w skali kraju są takie same, czy możemy wyróżnić regiony, gdzie te reakcje są inne?
4: regiony nie, ponieważ tak mi się na początku wydawało. Tak jak robiłem ten spektakl 2 lata temu, to wydawało mi się, że właśnie przede wszystkim powinniśmy grać Białostoczyzna, Lubelszczyzna, Podkarpacie.
3: No tak, pytam o to właśnie, bo jest taki stereotyp.
4: Nie, to jest tylko i wyłącznie stereotyp. Znaczy, jak jedziemy do dużego miasta, gramy w liceum z maturą międzynarodową dla klasy maturalnej, czyli wszyscy są pełnoletni. Gdzie siedzi dziewczyna z obcego kraju jeszcze pośród nich, to oni głosują za. Więc nie widzę tego regionami, widzę to natomiast szkołami. To znaczy jest istotnie tak, że na dojrzalszą młodzież trafiamy w technikach. Kiedy jedziemy do technikum, spodziewamy się raczej, że będzie odpór, że tam trafimy na... Grając dla 3-4 klasy technikum, gramy już jak dla dorosłych. Znaczy, rozmawiamy, oni mówią teksty w zasadzie jak bardzo dojrzali ludzie, chyba w świadomy sposób wybierając szkołę. Kiedy trafiamy do technikum, ostatnio graliśmy w Słupsku w technikum hotelarskim, gdzie kiedy Hubert powiedział tam chyba w 3 minucie czy 5 spektaklu, niech to wszystko będzie polskie, nie wyjeżdżajcie z Polski, i powiedział to w technikum hotelarskim, gdzie w zasadzie cała klasa jest na praktykach wakacyjnych na Ibizie, w Grecji i w różnych innych miejscach, no to wybuch śmiechu był tak duży, że w zasadzie już nie miał tam co grać. Co w 5 minucie było jasne, że on tam przegra. No już po prostu wyśmiali, tak? Mówiąc, ile zarabia hotelarz w Kołobrzegu, a ile w Grecji. Ale też grając w technikach, czy w Łodzi na przykład, w gastronomicznym, również przegrał. Czy na dojrzalszą młodzież trafiamy w technikach, natomiast to za każdym razem, panie redaktorze, zależy od nauczyciela. To znaczy, to jak nauczyciel prowadzi klasy jako wychowawca, tak ta klasa reaguje. Naprawdę to ma znaczenie. Nie region Polski, tylko czy młodzież jest związana ze swoim wychowawcą. Mieliśmy granie w gimnazjum w Bytomiu, gdzie ku mojemu zaskoczeniu dużemu, bo mało rzeczy już mnie zaskakuje w tym spektaklu, a tu mnie zaskoczyło, że uczennice 2 wstały i po prostu wyniosły aktora, no, wypchały go z klasy, mówiąc, że nie będziesz obrażał naszej pani. Ponieważ on też taką technikę stosuje manipulacyjną, że napada na szkołę i nauczycieli. Mówi, że szkoła jest zła, niczego nas nie uczył. Tak naprawdę wróg musi być zawsze, tak? No bo jest łatwiej, tak? Mało kto lubi szkołę z uczniów siedzących o 8 rano. No i dziewczyny nie wstały dlatego, że on opowiada jakieś tam straszne rzeczy. No, wstały dlatego, że po prostu obraził panią nauczycielkę. I też go wypchały.
3: Czy to wynika z tego, że nauczyciel jest wzorem dla tych młodych ludzi?
4: Często tak. Tak jak panu powiedziałem, trafiamy do szkół dzięki nauczycielom i to najczęściej są świadomi nauczyciele. W różnych programach biorący udział edukacyjnych, czy sami już kształcący. I ta młodzież, którą oni mają, to już jest młodzież czasami już przetrenowana przez różne warsztaty psychologiczne i tak dalej, pedagogiczne, z terapeutami. Natomiast to, jak nauczyciel prowadzi klasę, to ja od razu wiem. Znaczy, to jest też bardzo szybko zauważalne, czy na przykład jeśli wchodzi ten nasz Hubert do klasy i zaczyna mówić te rzeczy, jeśli uczniowie się odwracają do nauczyciela z taką bezradnością pytającą, tak? No to znaczy, że to jest zgrana klasa, że oni jakby w nauczycielu widzą autorytet, tak? I w zasadzie wystarczy tylko kiwnięcie głowy nauczyciela, czy oni mają reagować. No i to wtedy, jeśli kiwnie głową, to się
3: sypie.
4: To się sypie.
3: Wspominał pan o rodzicach, o tym, że to rodzice być może przekazują jakieś frazesy swoim dzieciom. Teraz wspominamy o nauczycielach. Skąd młodzi ludzie mają uczyć się właśnie takich wzorców i skąd je de facto wynoszą?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo za nie dziękuję. Wie pan, mówi się i edukatorzy dzisiaj się mówią, że szkoła i nauczyciele to są takie dwa podmioty. I ja potrafię się z tym zgodzić, tak? Bo to jaki rodzic, to co jest w domu, gdzie uczeń spędza połowę czasu, i to co jest w szkole, gdzie spędza niepełną połowę czasu, jest najważniejsze. Natomiast powiem panu anegdotą. Graliśmy w bardzo dobrym gimnazjum prywatnym w bardzo dużym mieście Polski, gdzie na sali w mundurkach młodzież. I akurat stało się tak, że to się bardzo rzadko zdarza, że rodzice poprosili, czy też mogą uczestniczyć. Zgodziliśmy się na to. Usiedli sobie z tyłu. Młodzież wiedziała, że to spektakl. mimo że wiedziała, że to spektakl, to i tak się, jak to mówią kolokwialnie, wkręcili w to i byli kapitalni do pewnego momentu. Znaczy dawali odpór, wiedzieli, że to manipulacja, że w ogóle, no tam myślałem, że już nie będzie co zbierać, że jakby wszyscy zagłosują przeciwko. Rodzice dumni, ja również, nauczyciel też. Natomiast kiedy doszło do dowcipów antysemickich, jeden z uczniów taki najbardziej dotychczas świadomy w tej klasie, trzeciej gimnazjum, nagle zaczął nim sypać jak z rękawa. Ku przerażeniu matki. I kiedy mieliśmy tę rozmowę, to rodzice też zabrali głos na drugiej lekcji, to matka zapytała go, tam, słuchaj swojego syna, skąd ty znasz tego typu dowcipy? Przecież my jesteśmy rodziną inteligencką, prawda, blisko granicy z Niemcami, często w Berlinie, mnóstwo obcokrajowców u nas w domu. Na co on powiedział, wiesz mamo, z podwórka. To znaczy jest gdzieś jeszcze ukryte życie podwórka. Znaczy nie tylko nauczyciele i rodzice.
3: Jest ten trzeci element.
4: No, oczywiście to podwórko to są również dzisiaj media społecznościowe. To są snapy, to są Instagramy, to jest Facebook. Natomiast tam to się też odbywa. To znaczy tam nie mają wstępu nauczyciele do tych grup zamkniętych. Ich jest sporo. Tam nie mają wstępu rodzice. I tam tego typu życie się toczy i oni stamtąd biorą różne też teksty. Więc nie bagatelizowałbym tego typu grup. Natomiast pytał pan o skąd brać wzorce. No przede wszystkim z domu, no to banał, tak, frazes. Natomiast myśmy wzorce, pan zapewne również wzięli z domu i to jest gdzieś chyba najbardziej wartościowe.
3: Patriotyzm, nacjonalizm, ksenofobia, rasizm to są słowa klucze, które pojawiają się w spektaklu, które są przesłaniem tego spektaklu. Czy młodzi ludzie rozumieją te słowa?
4: To też bardzo zależy, tak? Kiedy trafiamy do gimnazjów, raczej jesteśmy tymi, którzy je tłumaczą. I na szczęście tłumaczą na tym przykładzie. Znaczy Hubert, postać, która gra, mówi, że jest patriotą, a nie nacjonalistą, co jest oczywiście błędne. My tłumaczymy od słownika wychodząc. Patria, ojczyzna. Ojczyzna składa się z obywateli, wielonarodowa, tak dalej. Nacja, nacjonalizm, jeden naród. Swój naród, miłość do swojego narodu. Opowiadamy o historii Polski, tłumaczymy te pojęcia historycznie, tak jak no, byliśmy Rzeczpospolitą obojga narodów, tak? No, polski nacjonalista w takim kraju żyjąc miałby pewien kłopot, dezorientację na pewno. Tłumaczymy bardzo, bardzo powoli, bardzo skrupulatnie, czym, na przykładach, czym jest ksenofobia, czym jest szowinizm, czym jest rasizm. Rasizm jest akurat znany najczęściej. Natomiast niestety... Jednym z powodów, dla jakiego zrobiłem ten spektakl, było to, że pracując z młodzieżą, zauważyłem, że oni te dwa pojęcia, patriotyzm i nacjonalizm, traktują synonimicznie. To znaczy mniej więcej tak jak niektórzy politycy, imigranty i uchodźcy. Znaczy nie znając definicji, po prostu je mówią zamiennie, no i my staramy się wytłumaczyć, czym jest, gdzie leży różnica, i to na różnych źródłach bazując. No, książka Pamięć i tożsamość, ostatnio cytowałem Jana Pawła II na tych zajęciach, gdzie papież jednoznacznie oddziela te dwa słowa. Mhm.
3: Te błędy w rozumieniu słów to był jeden z powodów, a co jeszcze przeważyło?
4: Dwa inne jeszcze powody. Pierwszy taki, że 1 marca 2016 roku w płockiej szkole w liceum na zaproszenie dyrekcji znaleźli się ONR-owcy z falangami na ramieniach na pogadance o żołnierzach wyklętych. To jest po raz pierwszy od 1935 roku, kiedy sanacja ONR-owców zdelegalizowała. ONR-owcy znaleźli się w polskiej szkole oficjalnie. No jak się dowiedziałem, że znaleźli się oficjalnie, uznałem, że my też się znajdziemy oficjalnie. Także na pewnej równowagi, żeby było, tak? Drugi powód dosyć dla mnie osobisty, mianowicie kiedy byłem w ich wieku, też zagłosowałbym za. To znaczy moja znajomość historii Polski, moja znajomość technik manipulacyjnych była tak niska, tak niewielka, że dałbym się absolutnie wkręcić. I uznałem, że skoro ja dałbym się wkręcić, i aktor zresztą mówi to samo, że też dałby się wkręcić, no to robimy wszystko, żeby była ta druga lekcja i żeby im pokazać, w jaki sposób daliście się wkręcić. I to były te powody.
3: A czy ze środowiska poza tą młodzieżą, która bierze udział w spektaklu, pojawiają się jakieś negatywne komentarze i zarzuty, że to nie jest dobra metoda na uczenie młodzieży radzenia sobie z manipulacją?
4: Tak, trafiają się. Natomiast nieprzypadkowo, tworząc ten spektakl, tworzyłem go z psycholożką i z dwoma terapeutami, pokazując go po raz pierwszy w ośrodku socjoterapii. Wszystkie ich sugestie weszły do spektaklu. To znaczy, to było dla mnie oczywiście jako reżysera bardzo trudne, ponieważ ktoś ingeruje bezpośrednio w efekt już wymyślony, prawda? Świetny, wydawałoby się. Natomiast oni mieli absolutną rację. To znaczy, ten spektakl, który ja robiłem, a który powiedzmy tam w 20% został zmieniony, i bardzo dobrze, że został zmieniony, byłby za mocny. Więc oni w zasadzie stworzyli, to jest taki spektakl, który, nad którym bardzo mi zależało, żeby była opieka innych osób, spojrzenie osób, które nie są teatrologami, nie są związane ze środowiskiem sztuki, tylko właśnie terapeutami, z doświadczeniem, i to, że na drugiej lekcji siadamy, mówimy na spokojnie, schładzamy emocje, siadamy w kole, dajemy pewną płaszczyznę młodzieży. Jeśli ktoś ma inne zdanie, nigdy nie jest przez nas. Młodzież za każdym razem, nie zdarzyło się jeszcze, żeby młodzież usłyszała od nas: nie masz racji. Czy trafiamy na nerowców przecież, trafiamy na młodych gniewnych, i za każdym razem młodzież ma między sobą rozmawiać, tak? My oczywiście mówimy im pewne fakty, podrzucamy pod dyskusję, natomiast ta dyskusja, to nie jest tak, że jeśli ktoś powie: ja wciąż będę w Ruchu Narodowym, to my powiemy: nie, nie bądź. Nie, bądź. Okej, okay. Znaczy, to jest trochę jak z chorobami, z których się wyrasta, tak? On chce być wyrazisty w tym wieku, on chce wykrzyczeć swoje poglądy. Krzycz, no, nie ma problemu, tylko uważaj na manipulację. Znaczy, jeśli cię próbują podejść, to po prostu zwracaj na to uwagę. Więc dla nas młody człowiek jest najważniejszy, znaczy jest tutaj kluczowy. Znaczy, to, z czym on wyjdzie z tego spektaklu, jest dla nas absolutnie najważniejsze. I powiem panu też taką historyjką, dosyć dla nas fajną i taką, która gdzieś, wydaje mi się, pokazuje ten spektakl, bo też tak myślałem jak pan, że to może być za mocne. Natomiast zagraliśmy w czerwcu w jednym z ogólniaków lubelskich i w październiku, czyli po wakacjach, nauczycielka do mnie napisała, bo jesteśmy w kontakcie z nauczycielami, że Hubert pojawił się w 7 wypracowaniach uczniów jako postać negatywna. Więc to mi daje taki asumpt do tego, żeby jednak mówić, że zostaje w tych uczniach on na długo, natomiast jako postać negatywna.
3: Czyli to nie jest tak, że kończy się spektakl i wychodzimy ze spektaklu i zapominamy o tym, co się wydarzyło, nie, no, tylko przez długi czas to w tych młodych ludziach funkcjonuje i rośnie.
4: Funkcjonuje, i ci świadomi nauczyciele, na których trafiamy, rozmawiają też z nimi na godzinie wychowawczej też, tak jakby nigdy tego nie puszczają. Często nas zapraszają z kolejnym spektaklem, tak, że gdzieś no jest spektakl Juwa Lepo, czy Marzenie Nataszy, które też gramy jako teatr w klasie. I nauczyciele prowadzimy warsztaty później w tych szkołach. Także to nie jest tak, że ta młodzież, że ci nauczyciele zostają po prostu sami.
3: No właśnie, tutaj zgrabnie przeszliśmy do drugiego tematu, czyli działalność Fundacji Banina, no bo ten spektakl powstał pod egidą Fundacji Banina. I to nie jest jedyny spektakl. Pojawiają się też kolejne i też z bardzo ważnymi tematami. Jakie to spektakle?
4: Kijów Aleppo to jest spektakl, który powstał, wypączkował nam z Kolorowej, znaczy z tych rozmów, ponieważ temat uchodźców nagle zaczął być tematem gorącym i młodzież zaczęła mówić to, co... Znaczy, ja mam wgląd do polskich domów przez tych młodych ludzi. Wiem, o czym się mówi. I oni zaczęli mówić rzeczywiście, że to tam brudasy, że to choroby przenoszą i to wszystko, co przeszło przez media. Oni to zaczęli mówić w klasach. Nawet ja stwierdziłem, że to w takim razie, no to się spotkajmy z uchodźcą, tak? No, jakby wrzucę wam do klasy Syryjczyka. No i Syryjczyk ma 19 lat, jest maturzystą, czyli niewiele od nich starszy, albo w ich wieku. No i trochę już jest wtedy problem powiedzieć ty brudasie prosto w oczy chłopakowi, który mówi po polsku, gra wraz z Ukrainką, która również znalazła się w Polsce nieprzypadkowo, brał udział w protestach na Majdanie Kijowskim. Nas z kolei Leis Gandur, bo tak się nazywa chłopak z Syrii, z rodzicami uciekł z Aleppo, kiedy tam dom po domu padały, jego również kule świstały dookoła głowy, on uciekał. No i teraz jeśli jest problem uchodźców, najczęściej wynikający z niewiedzy tych młodych ludzi, bo oni nie wiedzą, nie znają, tak pewne kalki stosują, no to teraz sobie porozmawiajmy z uchodźcą. No.
3: O czym ci uchodźcy mówią? Opowiadają swoje historie?
4: Tak, swoje historie. 80% spektaklu to są ich własne doświadczenia, ich własne historie. Inkrustowane przeze mnie listami z frontu żołnierza na przykład. Żołnierzy, bo też z Donbasu są teksty. My pokazujemy to, że dzieciństwo, tam jest duża część spektaklu, pierwsza pokazująca dzieciństwo Solomii Marderowicz i Leisa Gandura. Ona w Kołomyi, on w Aleppo, że to dzieciństwo było identyczne jak nasze. To znaczy oni też podbiegali do bloku, naciskali domofon i uciekali. Oni też się zakochiwali w pierwszej dziewczynie, pociły im się ręce na pierwszej randce i tak dalej. Znaczy pokazujemy, że to nie jest obcy człowiek. To jest taki człowiek jak my, tylko akurat z innej kultury. I on sobie tego nie wybrał, że jest z innej kultury. Po prostu tam się urodził. A teraz jego kultura jest, czy jego kraj jest pod wpływem wojny, więc uchodźca uchodzi skądś, tak? To z jakichś powodów. Więc młodzież sobie ma okazję porozmawiać, z jakich powodów uchodzi. On też na koniec spektaklu śpiewa piosenkę z hip-hopowcem. Napisał utwór, który sam wykonuje muzykę i tekst. No i on chwyta za gardło ten utwór. Ja na niego trafiłem, kiedy już robiłem spektakl. To nie jest tak, że sobie go wymyśliłem, że będziemy piosenkę śpiewać na koniec, bo nawet nie lubię tego typu zabiegów, ale był tak poruszający i tak autentyczny, tak jego, że on to wykonuje na żywo i no i to ciężko później się dyskutuje. Ciężko jest powiedzieć wtedy 19-latkowi: wyjedź z Polski, ty tutaj zabierasz pracę, czy tego typu teksty. To one nie padają już wtedy.
3: I w tym przypadku młodzież od początku wie, że to spektakl?
4: Tak.
3: I też są warsztaty po...
4: Absolutnie tak. Bardzo konieczne, tak? Chociażby, żeby oddzielić te dwa pojęcia od siebie. Oni muszą wiedzieć, co znaczy imigrant, oni muszą wiedzieć, co znaczy uchodźca. Oni muszą wiedzieć, że myśmy też byli uchodźcami. Oni muszą wiedzieć, że nie każdy uchodźca to... czy nie każdy muzułmanin to terrorysta. Znaczy walczymy z pewnymi kalkami, tak? Z takimi mówimy o tak zwanych fake newsach, które teraz jakby są tym pojęciem takim ostatniego roku, chyba słowo to fake news. Opowiadamy historię tak zwanych gwałtów na kobietach w kolonii. Przecież Bild się z tego wycofał sprostowaniem, które już nie trafiło do polskich mediów. Krok po kroku pokazujemy pewne szukanie na siłę wroga. Mówimy mniej więcej tą samą dialektyką, którą Kościół katolicki na świecie mówi. Mówimy o korytarzach humanitarnych. Wtedy jest trochę łatwiej trafić do tych ludzi.
3: I jeszcze spektakl jeden?
4: Marzenie Nataszy. Tekst adaptowany już na teatr w klasie przeze mnie. Tekst rosyjski o młodej dziewczynie, która zakochała się w o wiele starszym mężczyźnie od siebie. Jest to spektakl o miłości. Wreszcie zrobiłem spektakl o miłości. Jest to tekst o tej pierwszej miłości, takiej całościowej, takiej spalającej. Jakie są skutki tego? Te skutki są bardzo różne. No i tutaj rozmawiamy o emocjach z młodzieżą. Rozmawiamy o empatii nie tylko z dziewczynami. To też jakby chłopcy się bardzo mocno w to włączają. Rozmawiamy, co zrobić, kiedy widzimy, że związek naszej koleżanki jest, no, lekko powiedziawszy, zły. No jest to taki spektakl, który, bo oni są w tak zwanych pierwszych miłościach, przełom gimnazjum. Tak, to jest ten wiek. Więc tutaj trafiamy na młodzież, która bardzo empatycznie wchodzi, wkręca się w tę bohaterkę, rozmawia z nią, dopytuje, ale dlaczego ty w nim, ale przecież nie widzisz tego. Tak bardzo żywo reagują. I później rozmawiamy, to druga część spektaklu, to jest rozmowa o emocjach, o uczuciach. Tak, bardzo fajny spektakl. Swoją drogą, gdybym marzył sobie o takim państwie, w którym nie musiałbym robić kolorowe, tylko właśnie takie spektakle.
3: Ale zarówno kolorowa, jak i ten spektakl, o którym pan mówił ostatnio, to bardzo ważne tematy, o których młodzież chyba rzadko ma przestrzeń, żeby na te tematy porozmawiać z innymi ludźmi.
4: I wracamy do początku, to znaczy często ma, ale to też zależy od mądrego nauczyciela, od tego, ile czasu poświęci młodemu człowiekowi i od rodzica. Ja też widzę, czy i ile czasu rodzice spędzają z młodymi ludźmi, jak oni są zadbani, tak powiem kolokwialnie. Natomiast oni chcą o tym rozmawiać. Chcą o tym rozmawiać, chcą siebie słuchać, co jest najważniejsze. To są tematy, którymi oni żyją. Ja też bardzo walczę z takim przyzwyczajeniem dorosłym, że młody człowiek to tam machnięcie ręką, prawda? Co będę go słuchał, on niech się jeszcze uczy. No nie, on ma strasznie dużo do powiedzenia. Jego światem jest po prostu buzujące emocje za każdym razem, tak? To są niebywałe rozmowy. Ja też mówię, że to, jak my będziemy rozmawiać, czy i jak będziemy rozmawiać z młodymi ludźmi, tak sobie pościelimy i później się będziemy wysypiać. No to za chwilę będą dorośli ludzie przecież.
3: No, myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy, żeby rozmawiać i słuchać młodzieży i tego, co ma do powiedzenia.
4: Dokładnie.
3: Dziękuję bardzo. Bartłomiej Miernik z Fundacji Banina, reżyser spektaklu Kolorowa, czyli Biało-Czerwona. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję pięknie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: piątek, drugi dzień czerwcówki. Zanim wrzucicie pierwszy bieg, mam dla Was dobrą wiadomość. Długi weekend przynosi na stacjach stabilne stawki. Za 95 zapłacicie mniej niż w środę, poniżej 6 zł. A cena diesla jest bez zmian i wynosi 6,40. Niestety pogoda nie będzie ułatwiać jazdy. Zapowiada się najbardziej deszczowy dzień tego weekendu.
1: To już w pół do siódmej na zegarach. Niby piątek, a tak jakoś jakby sobota była, no nie? Podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę szansa, żeby zadzwonić do nas i zgarnąć fajną torbę. Waldek Darłak, siema, hej!

Odkręcamy tempo w Mono Radio takiej energetycznej muzy u nas na pewno przy okazji piątku i długiego czerwcowego weekendu dla was nie zabraknie. Dla tych, którzy już teraz na nogach od samego rana, podkręcamy tempo, a ja mam dla was torbę Meloradia w nagrodę za wstanie wcześnie rano. Do kogo trafi? Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To numer do nas, do Melo, do studia. 321-321-777. Jak jeszcze nigdy nic nie zgarnęliście i nie dzwoniliście, no to dzisiaj zróbcie to koniecznie. 321-321-777. Torba Meloradia czeka.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu z Arkiem, razem też dzisiaj od samego rana. Siema, Arek.
1: Cześć, witajcie, hej.
0: Cześć, Arek, czy ty masz czerwcówkę? Czy ty masz długi weekend?
1: Niestety nie, ja właśnie jadę do pracy, ale myślę, że to i tak będzie fajny dzień.
0: No będzie bardzo fajny dzień, słuchaj. Ja już jestem w pracy, jest mega fajnie i w ogóle są inni i wiesz, fajnie tak poczuć się wyjątkowo, że to właśnie ty musisz być w takim dniu niezastąpionym, nie, Arek?
1: No tak, taka robota, ale to są plusy i minusy. Dzisiaj myślę, że i tak będzie fajny dzień, także na tym się skupiam.
0: Ja jestem o tym przekonany, Arek, tym bardziej, że mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
0: I teraz uważaj. Szybkie pytanie i szybkie twoje odpowiedzi. Klapki czy sandałki?
1: Klapki.
0: Basen czy jacuzzi?
1: Basen, zdecydowanie.
0: I teraz uwaga, przenosimy się w fajne miejsce na plaży. To ty wolisz na leżaku czy na kocu?
1: Na leżaku.
0: Czyli tak, żeby za twardo nie było na piasku.
1: No tak, dobra. Ma być mięciutko i miło.
0: No komforcik musi być. Słuchaj, dla ciebie melotorba, tak żebyś komfortowo mógł zapakować wszystko, co potrzebujesz na plażę i zabrał ze sobą. Taki merch już teraz ci wysyłamy. Fajnego dnia, Arek. Cześć, hej.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. A co tam u was dzisiaj? 321-321-777 to jest numer do Melo. A teraz za 15.07.

0: I like it, I like it. Na liście rzeczy, które lubimy naprawdę bardzo, długi weekend jest naprawdę wysoko. W pierwszej trójce co najmniej. W Melo Radio już za chwilę pojawią się newsy, będzie też prognoza pogody, a teraz już za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: And the Dust w Melo.

0: to promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkód.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kupujcie parasole i kurtki przeciwdeszczowe, dziś popada niemal wszędzie. Większych opadów możecie się spodziewać od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Pomorze. Na pozostałym obszarze będą to opady raczej przelotne. Tak więc chmur będą nam towarzyszyły w całym kraju, próżno wypatrywać słońce na niebie, ono też zrobiło sobie dziś wolne. A termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 25 na Mazowszu i zachodnich krańcach Polski.
1: To już prawie siódma. News MeloRadia, Kamil Bekiera.

0: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Jak lubicie, podkręcamy tempo od samego rana i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Dermak, cześć, dzień dobry, mamy piątek, tak jakby kolejny w tym tygodniu, 5 czerwca. Cześć, cześć, hej, jest siódma.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. W piątek mamy długi weekend czerwcowy, trwa, więc pomysły o spotykaniu się z kimś w różnych fajnych miejscach jak najbardziej polecam realizować. A już za chwilę o tym, jacy jesteśmy na wakacjach all inclusive i za co najbardziej wstydzimy się za Polaków za granicą. Pomyślcie o trzech takich rzeczach i za moment się okaże, czy dobrze trafiliście. A już teraz gramy. Avon i Hollow w Melo Radio. 12 minut po 7:00.

Riga, czyli Dua Lipa i remix Illusion w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Wakacje all inclusive. Temat wraca przynajmniej raz w roku. Jacy jesteśmy na takich wyjazdach? Lista naszych występków jest długa, ale są trzy rzeczy, za które Polacy wstydzą się za swoich rodaków na urlopie najbardziej. Największym problemem jest głośne zachowanie i przesadzanie z procentami. Na to skarży się prawie połowa pytanych osób. Na liście wakacyjnych grzechów Polaków za granicą jest też zajmowanie leżaków od samego rana. Znamy ten widok, co? Wyścig do leżaka i rzut ręcznikiem. Znam kilku naprawdę dobrych zawodników w tej konkurencji. I jeszcze jedno, nakładanie zbyt dużych porcji jedzenia na dwa talerze naraz, samemu sobie. Sami widzicie, jak to dobrze, że nie jesteście teraz na wakacjach. Musielibyście się z tym wszystkim teraz użerać.

0: wysoko, naprawdę wysoko w ostatnim notowaniu 30 Meloradia Bauzem Magnetic, ale spokojnie, siódme miejsce to jeszcze coś czuję nie jest najwyżej. Może być wyżej, wystarczy, że zagłosujecie na wasze ulubione numery, między innymi na ten właśnie Bauzem Magnetic na meloradio.pl. Kolejna odsłona 30 Meloradia już dziś po 18:00, bądźcie z Melo. Teraz na zegarach 7:27 i Lorin i Euforia za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Aleksandra Stan, Mr. Saxo Bitch w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, a ja bez patrzenia na długoterminową prognozę pogody już dziś mogę wam powiedzieć, gdzie i kiedy będzie najgoręcej nad polskim morzem tego lata. W samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia, będziemy razem z wami bawić się w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Bilety do zgarnięcia w Melo Radio już dzisiaj. To kultowe wydarzenie dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej, na którym zagrają m.in. Seagala, Afrojack, Huser, Axwell i James Hype. Ten klimat możecie poczuć w Melo już dziś, bo od 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą, jaką znacie, ze scen Sunrise Festival.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Foka i Liwka i chcę więcej. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio i jeszcze więcej takich energetycznych numerów już niedługo u nas. Za 8 minut będzie 8, tak podkręcamy tempo w długi czerwcowy weekend, a konkretnie w piątek w Melo.
1: A już o 8 zagramy
0: Christian Marczy, Fast Cars, Superstars. Czy da się podkręcić trochę temperaturę? Sprawdzimy to w prognozie już za chwilę.

Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David.

0: którego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie. Tak gramy.

Długi weekend na drogach trwa i o normalnych porannych godzinach szczytu trudno mówić, więc kto do pracy musi jechać na korki, nie powinien narzekać. Najwyżej są niewielkie spowolnienia. Na A1 w Kujawsko-Pomorskim trwa uciążliwy remont, droga jest zwężona, zamknięta jest jezdnia w kierunku Gdańska i tu mogą być spowolnienia i w stronę Pomorza, i w stronę Łodzi.

0: Deszcz i burze na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze deszcz zapowiada się najbardziej deszczowy dzień tego długiego weekendu. Opady przesuwają się ze zachodu w głąb kraju, tak więc jeśli u Was jeszcze nie pada, to znaczy, że wszystko przed Wami. Słupki rtęci w termometrach pną się w górę i pokażą dziś 16 stopni w Wielkopolsce, 18 nad morzem, 22 na Warmii i Mazurach, 24 w centrum i najcieplej na Podkarpaciu, 25 stopni.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Kamil Bekiera.
2: Jest propozycja zakończenia wojny w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski wystosował list do Władimira Putina, w którym zaproponował pokój. Putin przekonuje, że Rosja realizuje swoje cele, ale nie zamyka drzwi do porozumienia. Jeśli spędzacie długi weekend w górach, uważajcie i nie ignorujcie warunków pogodowych. Wczoraj na Rysach doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch osób. Ratownicy przypominają, że na szlakach wciąż zalega śnieg. Kończymy pozytywnym tenisowym akcentem. Maja Chwalińska awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 6-7, 4-6, ale do swojego sukcesu podchodzi z dystansem.
3: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
2: Chwalińska jutro w finale zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
1: Pozwólcie, że my to jednak podsycimy jeszcze bardziej ten długi czerwcowy weekend i podkręcimy tempo, tak jak lubicie. Energetyczną muzą. Waldek Derwak, siema, hej, jest ósma.

Shao, Call My Name. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak jak lubicie. I już 12 po 8. I zaczynamy już za chwilę zabawę. Gotowi na wszystko, na którą wiem, że czekacie. Czeka na was merch do zgarnięcia. Książka Tomorrowland i Melotorba mam dla was. W zamian za poprawne odpowiedzi na pytania, które się pojawią. Żebyście wzięli udział w zabawie, trzeba dodzwonić się do nas. Spróbujcie już teraz. Czekamy na dwie osoby. 321 321 777. To jest ten moment. Dzwońcie do Melo.

0: Diana z Blowing Ray, By Your Side. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek rano. No i nie chce być inaczej, teraz już 18 minut po 8. Wy wiecie, co to oznacza. Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Razem z nami dzisiaj Marta. Cześć Marta.
2: Cześć, witam.
0: Siemanko, Marta to na Czechy na weekend wybywa, tak chciałem powiedzieć. Na podbój Czech.
2: Tak, oczywiście, jutro.
0: Fajnie, fajnie, fajnie. A dzisiaj jeszcze trzeba popracować, słyszałem.
2: Jeszcze pracujemy dzisiaj, oczywiście.
0: Spokojnie, coś wiemy na ten temat, wszystko da się zrobić i ogarnąć. Jest też Natalia, cześć Natalia.
3: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, a Natalia to teraz jest na spacerze i to takim podwójnym, bo z psem i z kotem.
3: Tak, z Czem i z kotem. Oni niestety nie rozumieją, że mamy długi weekend.
0: Słuchaj, ale ty masz fart, że oni wzajemnie lubią razem na spacery chodzić, bo tak to byś musiała dwa razy, wiesz, dwie rundy.
3: Tak, tak, uwielbiają się, uwielbiają.
0: Okej, okay, no i to najważniejsze. Słuchajcie, ja też uwielbiam mieć dla was fajny merch od rana. I tak jest w tej zabawie. Za dwie poprawne odpowiedzi jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba. I to, co najważniejsze, to trzeba do odpowiedzi zgłaszać się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiadacz. To jasne? Możemy zaczynać?
3: Jasne.
2: Tak, oczywiście. Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uważajcie. Stolicą Austrii, to pytanie pierwsze. Stolicą Austrii jest Sydney czy Wiedeń?
2: Marta,
0: słuchamy Marty.
2: Wiedeń.
0: Wiedeń, dobrze. Ale Natalia, słyszałem, trochę zawiedziona. To takie... to ty byłaś, nie? Przed chwilą. Słuchaj, Natalia, spokojnie, będzie jeszcze szansa. Punkt. Dla Marty 1-0 jak na razie. Idzie nieźle. Mamy jeszcze pytanie drugie, teraz się skupcie. Uwaga! Gdzie wysyłacie swoje zgłoszenia na wyjazd na Tomorrowland z Meloradiem? Czy na stronie meloradio.pl, czy na poczcie w pobliskiej wsi?
2: Marta.
0: Marta, słucham.
2: Na stronę Tomorrow.
0: Jeszcze raz.
2: Na stronę Tomorrow.
0: No nie do końca na stronie Tomorrow. Na stronie meloradio.pl. Ale rozumiem, że to stresik lekki, co? Marta, nie stresuj się, bo słowa się mylą. Słyszymy się, Marta?
2: Tak, słyszymy się, oczywiście.
0: Tak, słyszymy się. Dobra, Marta, słuchaj, wiesz co? Melotorbę mam dla ciebie za jedną prawidłową odpowiedź. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Natalia!
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Bardzo proszę. Natalia! Oż, chyba się coś nam rozłączyło z Natalią. Chciałem powiedzieć, Natalia, że dla ciebie też jest coś fajnego, tak żeby każdy był zadowolony. Czyli merch od Melo. Pakujemy, wysyłamy i leci już do ciebie.
1: Gotowi na wszystko.

0: Modelki i włodarski, lubię cię jak lato w Meloradio. My też lubimy takie numery i od razu robi się jeszcze cieplej, żeby nie powiedzieć, że po prostu gorąco od rana. Tak jak lubicie, podkręcamy tempo w Melo, długi czerwcowy weekend trwa, a dla niektórych dopiero zaczyna się rozkręcać. Dręczyl w Melo za chwilę.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę,
11: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
15: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie

0: telefonach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

Bells of Trips nad wodę. To jest dobry kierunek w długi czerwcowy weekend, ale gdybyście potrzebowali jeszcze czegoś, to my możemy odpowiednio pomóc i wspomóc waszą kasę, naszą szybką kasą. 500 dzisiaj aż do wzięcia, bo piątek mamy na cały weekend. Taka kasa przyda się wam na pewno. Tylko my mamy pytanie, na co? Na co wydacie te pieniądze? Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia. Szybka kasa do zgarnięcia i możecie wydawać te pieniądze od razu. Czekamy na zgłoszenia. Piszcie na meloradio.pl, na co wydacie.

0: Mamy to The Sunny Hill w Melo Radio, a wcześniej także Sigla. I tak to się fajnie nam ułożyło. To artyści, których usłyszycie na żywo w Kołobrzegu tego lata na Sunrise Festival, a bilety będą u nas dziś już do zdobycia dla was. Słuchajcie Melo.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też prognoza pogody i newsy. Za 9 minut 9:00.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Buł w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: O reklamie. Traffic.
5: Wypad autem w góry to fajny pomysł. Szkoda, że pogoda nie do końca sprzyja, ale jeśli jednak postawiliście na długi weekend, na przykład w Beskidach, to z utrudnieniami musicie się liczyć w Bielsku-Białej na S1C. Tu wyłączony jest jeden pas ruchu w kierunku Żywca, czy w Czechowicach-Dziedzicach na Krajowej 1C, gdzie są zwężenia z powodu budowy wiaduktu.

0: Bez parasola czy kurtki przeciwdeszczowej dziś lepiej nie ruszać się z domu, bo deszcz wcześniej czy później będzie nam towarzyszył. Opady przesuwają się ze zachodu na wschód, a deszcz to nie wszystko, jeszcze zagrzmi. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla Podlasia, województwa lubelskiego, części Warmii i Mazur i Mazowsza oraz dla Świętokrzyskiego, Małopolskiego i częściowo Podkarpacia. Burz i silnego wiatru, lokalnie też gradu można się tam spodziewać po południu i wieczorem.
1: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Kamil Bekier.
2: Żebranie w Polsce może stać się legalne. Takie zmiany przewiduje projekt, który trafił do Sejmu. Jego autorzy argumentują, że obecne przepisy są niejasne i nie rozwiązują problemu bezdomności. Trwa długi czerwcowy weekend, a pod Tatrami robi się coraz tłoczniej. W Zakopanem zajętych jest już ponad 70% miejsc noclegowych. O frekwencji w górach decyduje jeden kluczowy czynnik.
3: Bezwzględnie karty rozdaje pogoda,
2: mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wybierając się w góry, warto jednak pamiętać, że na szlakach wciąż zalega śnieg. Niektórzy wolą nie ryzykować i wybierają ciepłe kraje. Na długi czerwcowy weekend Polacy najczęściej lecą do Włoch, ale dużą popularnością cieszy się też Hiszpania. Wynika z danych biura sky.pl. Wśród miast bezapelacyjnie króluje Rzym.
1: Bez względu na to, czy gdzieś polecieliście, pojechaliście, czy po prostu jesteście w tym miejscu co zwykle. My podkręcamy tempo, jesteśmy razem z wami w Melo. Waldek Derłach, cześć, hej! To już dziewiąta, inni gadają, a my gramy.

Taka to melodia. I Sanach w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana. Długi weekend czerwcowy trwa dzisiaj, w piątek też Dzień Ochrony Środowiska. Także uwaga, pamiętajcie tam o tym, jeżeli długi czerwcowy weekend spędzacie gdzieś w terenie. Meduza w Melo, Don't Wanna Go Home. Już 11 minut po 9:00.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Robin Schulz. Na to lato mamy dla was mega propozycje. Dajemy wam szansę przeżyć z Meloradiem coś niezapomnianego. Zabieramy was do Belgii na Tomorrowland. Czas wypełniony emocjami i super muzą, którą zapewnią wam najlepsi DJ-e. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Koniecznie dołączcie oryginalny film i foty. Gosia i Olek już są w naszej ekipie i jadą z nami na Tomorrowland. Gosia, co trzeba zabrać ze sobą? Jakie jest takie must have na Tomorrowland?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: No i takie nastawienie to my lubimy. No i dodam też, że dojazd tam i z powrotem też zapewniamy i Tomorrow Paki dla was również mamy. A co wy macie dla nas? Jaką propozycję? Wejdźcie na meloradio.pl, napiszcie nam koniecznie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Bądźcie naprawdę pomysłowi, oryginalni, czekamy na wasze zgłoszenia. Dołączcie do naszej ekipy.

Martin Garrix, Ed Sheeran, panowie wiedzą, jak pobujać taką swoją muzą. No i mam jeszcze jeden taki duet właśnie. Oni też dobrze wiedzą, jak rozgrzać was w ten piątkowy poranek. Calvin Remy, Explosion, już za chwilę w Melo, prawie w 9:30.

0: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
9: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Tiesto i Ava Max. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Za 18 minut już 10, a już za tydzień pierwszy weekend z Mundialem. Mistrzostwa zaczną się w czwartek 11 czerwca, ale już dzisiaj, wyobraźcie sobie, niemiecki matematyk i analityk Joachim Clement przepowiada, że on wie, kto będzie mistrzem. To Holandia zostanie mistrzem świata 2026. W finale imprezy piłkarze Holandii mają pokonać Portugalię. Co ciekawe, ten człowiek już 3 razy z rzędu poprawnie wskazał złotych medalistów Mundialu, a zrobiło się o nim głośno jeszcze w 2014 roku. Wtedy to ten naukowiec opracował algorytm i chciał udowodnić, że za jego pomocą nie da się wskazać piłkarskiego mistrza świata, że to jest niemożliwe. I tak przeprowadził analizę i badania z tym algorytmem, że ku zaskoczeniu wszystkich, a najbardziej to sam siebie zaskoczył, jego analiza wtedy okazała się prawidłowa. Mundial w 2014 wygrali Niemcy, którzy wtedy wcale nie byli uważani za faworytów. Jak będzie teraz? Czy faktycznie Holandia, czy faktycznie z Portugalią? Przekonamy się już niedługo. Póki co niech pozytywnie zaskakuje was ten długi weekend.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Fisher. To znaj w Melo. No nie, no jest jeden weekend, a ja cię już drugi raz widzę. To co, to tak może, że misia, co? Tak o.
1: Stary, ja to marzę o tym, żeby w kolejnym wcieleniu zostać niedźwiedziem, bo wiesz, one są takie, jak one są grube, to jest spoko, że to jest Sigma, no, nie? Poza tym one śpią, stare, one mają ten sen zimowy, to jest rewelacja.
0: No, no, no. No tak, no jest jeden plus, ale później całe lato nie śpisz. W sumie to też dobrze.
1: W sumie to też dobrze.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Where is my husband, Ray i David Guetta.
0: A ja bardzo proszę kontynuować fajnie dalej ten weekend.
1: Z największą radością i przyjemnością, panie redaktorze. Ja tylko pójdę po słuchawki, bo wziąłem nie swoje i zaraz ktoś się zdenerwuje. Zapraszam od 10:00.
0: Wykonać.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
2: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
6: Dzisiaj pusto na drogach. W miastach głównie zatrzymają Was światła, a na głównych trasach większy ruch jest na Zakopiance czy tych wiodących nad morze. Wiadomo, długi weekend. Jeśli wybieracie się do stolicy Warmii i Mazur, to utrudnienia są na wjeździe do Olsztyna od strony Warszawy. Tam droga wojewódzka jest przebudowywana. Gdyby nie te chmury za oknami i deszcz, który pada w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku czy na wschodzie kraju, to mogłoby być całkiem przyjemnie. Na termometrach w Olsztynie dziś maksymalnie 25 stopni, w Toruniu 20, w Bielsku-Białej 22, ale już na przykład w Giżycku czy Koninie 16. No i te burze są możliwe. Wschód kraju ma być burzowy. Porywy wiatru w czasie burz mogą dochodzić nawet do 80 km na godzinę. Parasole trzeba będzie mocno trzymać, a ogólnie lepiej nie ruszać się z domu.
7: Minuta do 10:00, News Meloradia, Kamil Bekier.
8: Hiszpania mierzy się ze skutkami fali upałów. W maju odnotowano 101 ofiar związanych z wysokimi temperaturami, co jest najwyższym wynikiem od dekady. Władze podkreślają, że będą wzmacniać działania prewencyjne. W Polsce będzie z kolei deszczowo. W długi weekend trzeba się liczyć z dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
9: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
8: Najniższe temperatury będą nad morzem. Na koniec przenosimy się do jeszcze chłodniejszej Norwegii. Tam planowane są zmiany w systemie wystawiania zwolnień lekarskich. Lekarze mają być lepiej wynagradzani za wizyty bez wystawiania zwolnienia. Ma to ograniczyć absencję w pracy.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Siemanko, 10:00 na zegarach, a ty po tej stronie, mamy piątek. A niektórzy to się cieszą długim weekendem. Przy okazji, co z nim robicie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki. A to Ray, Where is my husband?

Anima, Georgie Beautiful w Meloradiu, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, temat mocno na czasie, no bo to, co robi nasza Maja Chwalińska na korcie, to jest jakiś fenomen po prostu. Maja zagra o tytuł z Andrzejewą, o czym część już z was na pewno słyszała, ale mam dla was sztos pomysł na przeżycie tych emocji, na przeżycie finału Roland Garros. Jeżeli tylko macie ochotę, no to let's go, no możecie to przeżyć w kinie Helios, jeśli tylko poczujecie siłę i odwagę, ale żeby móc zgarnąć te podwójne zaproszenia, które mam dla was, to pokażcie mi w formie głosówki, jak kibicujecie naszej Maji Chwalińskiej, a na głosówki czekam na WhatsApp. Znajdziecie go na meloradio.pl. Przypominam, podwójne zaproszenia.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradio, 28 minut po 10. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze dowiemy się, jak bardzo motoryzacyjnym świrem jest gips. I odpowiedź na to pytanie w sumie brzmi, że bardzo. Diego Win, zagramy za dosłownie chwilę. Będą też Offenbach. Generalnie dużo dobrego brzmienia.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jedź na tu Moru z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: mógł też pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Where have you been? Panowie, chyba często słyszeliście to pytanie, co? No dobra, słuchajcie, w życiu warto i ważne jest, żeby spełniać swoje marzenia. No i tak Gosia i Olek chyba swoje spełnili, no bo jadą na Tomorrowland z Melo.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Ale wiecie, co jest super, że wy też możecie jechać zarazem z nami, no bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, dacie nam znać, z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland, dorzucicie jakąś fotę, w jakim prezujecie, albo nagranie w formie wideo. No i w zasadzie to tyle, no bo tak, dojazd macie na miejsce gratis. Tomorrowland to jest przeżycie na całe życie, tak? Ultra super fajni artyści. Nie traćcie czasu, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl. Do dzieła!

0: Bob Sinclair, niezwykle wierny facet. Wierny swojej historii i swojemu brzmieniu. I Can Wait, który nagrał razem z Kajzą. Bardzo udana współpraca. Jestem przekonany, że przez całe wakacje będziemy mogli słuchać tego numeru i cieszyć się fajnym, słonecznym brzmieniem. A za chwilę newsy Meloradia, w których pojawi się dużo cennych informacji, także zachęcam do tego, by być blisko.
1: A już o 11 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo. To też bardzo owocna współpraca, która rozpoczęła przyjaźnią, która będzie trwała bardzo długo. Save My Love punktualnie o 11.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt. Po reklamie.

0: chmury rządzą za oknem. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to nieduże, prędzej deszczu można się spodziewać. Jak wynika z prognozy synoptyków, popada dziś w całym kraju. Miejscami przelotnie, miejscami silniej, ale wszędzie nas zmoczy. No i burz możemy się spodziewać. Od Warmii i Mazur po Małopolskę i we wschodnich województwach. Nad morzem dziś 18-20 stopni, w centrum 24, a maksymalnie na termometrach będzie 26 stopni. I jutro ma być podobnie.
1: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Kamil Bekier.
2: Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Zełenski w liście wzywa do rozmów na neutralnym gruncie, a Kreml nie wyklucza pokoju.
3: Rosja zgadza się na kompromisy, które omawialiśmy w Ankarze. Czy strona ukraińska również musi się na nie zgodzić? Wtedy konflikt szybko i naturalnie się zakończy.
2: Mówił Władimir Putin. Propozycję spotkania chwali Donald Trump. Tymczasem w Polsce rynek samochodowy podbijają chińskie pojazdy. W 2026 roku odpowiadają już za ponad 12% sprzedaży nowych aut. Informuje Rzeczpospolita. Główny atut to cena. Ze względów ekonomicznych być może wkrótce sięgniemy po mięso z próbówki. Izraelscy naukowcy opracowali metodę, która znacząco obniża koszty jego produkcji. Mięso według badaczy ma przypominać tradycyjną wołowinę.
4: Aż mi się przypomniał nowy, wspaniały świat Huxleya. Przy okazji o tym m.in. jest płyta Soma, taką na fidę, to tak sobie możecie kiedyś odpalić. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko! 11:00 na zegarach. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Kiedy inni gadają, no już gramy.

0: James Hype, Be Mine w Meloradio, 14 minut po 11. Podkręcamy tempo. Kamil Bekier ze mną, stary.
1: Witam, witam.
0: Co to się dzieje? Nowa rakieta? Nowa moc na korcie?
1: Jest mocno. Mamy być może następczynię Igi Świątek, Maja Chwalińska, która gra w Roland Garros już od samych eliminacji i dotarła do finału.
0: No i to jest niesamowite, ale właśnie my tak gadaliśmy z Kamilem, bo ja nie jestem ekspertem od tego i mówię, że ja nie oglądałem, ale widziałem nagłówki, że jest rewelacja i ty powiedziałeś wtedy ważne słowa.
1: Tak, jeśli nie interesujesz się tenisem, to po meczu Mai możesz się wkręcić na maksa w ten sport.
0: Rewelacja. Słuchajcie, wy też możecie się wkręcić i ten finał, do którego tak naprawdę Maja się dostała, no to będziecie mogli oglądać w kinie Helios. Jeżeli tylko macie ochoty, to tak się składa, że ja mam podwójne zaproszenie. Pokażcie mi, jak kibicujecie Mai, nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Kamil, ty jak byś kibicował? Pokaż państwu.
1: Maja,
0: dokładnie. I tak to będzie mogło wyglądać w kinie Helios z waszym udziałem. Także mam podwójne zaproszenia. Zapraszam na WhatsAppa Meloradia. Nagrywajcie głosówki. No i do dzieła.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Jansumi, The Chainsmokers i All The Time w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 11. Prosiłem o kibicowanie na WhatsAppie Melo Radia. No i dostałem. Andrzej?
1: Majajajajaj.
0: Potraktujmy to jako kibicowanie neutralne, w razie gdyby się udało, albo gdyby się nie udało. Maja Chwalińska, the best. Artur, co masz dla nas?
2: Siłaczka Maja. Biało-czerwony Roland Garros. Jak zawsze Polska znowu zdobywa ten piękny turniej. Maja jest niesamowita. Piękny gra.
0: A tu mamy komentatora. No i superancko. Dżentelmeni, podwójne zaproszenia do kina Helios, żeby podziwiać zmagania naszej rodaczki, są już wasze. A w tej godzinie David Guetta i I'm Good.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

Coś mi mówi, że wy też chcielibyście poczuć trochę wolności. No a gdzie poczujecie wolność, jak nie na Tomorrowland? I tam możecie się wybrać razem z nami, z Meloradiem. Słuchajcie, zróbcie coś dla siebie, spełnijcie marzenie. No i pojedźcie z nami do Belgii, by przeżyć coś niesamowitego. I to w bardzo prosty sposób w ogóle można załatwić. No bo tak, wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wybieracie tą zakładkę, gdzie jest napisane dużymi literami Tomorrowland. Piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tą wyjątkową imprezę, na to przeżycie. No i też dodajecie jakąś wspólną fotę albo jakiś filmik, jak razem imprezujecie. No i to w zasadzie tyle, a później będziecie mówić, ale było super, ale było sztos. A będziecie też mówić w trakcie dojazdu, bo macie to gratis i my też będziemy ruszać razem z wami, także zrobimy sobie małą integrację. Ale ja nie będę śpiewał, obiecuję.

Rayton, Oliver Heldens, Who Light Turn Me On w Melo Radio. 12 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Oliver Heldens, czyli także Hilo, jego alter ego. No wy wiecie o tym, że spotkamy się na Sunrise Festival? No pewnie, że wiecie. Słuchajcie, piękne spotkanie muzyczne się szykuje, tego jestem bardziej niż pewna. Jeżeli tylko chcielibyście przeżywać to wszystko razem z nami w Kołobrzegu już 31 lipca, bo wtedy to się zaczyna, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Po prostu słuchajcie uważnie Melo Radia. Bo w Idę w Melo po 18 będziecie mieli szansę zgarnąć zaproszenia. Do dzieła, bo będzie super impreza. Robin Schulz już teraz.

0: Robin Schulz i Better Times w Meloradio, 8 minut do godziny 12. Ta nuta przypomniała mi o takim klasyku.
1: Kiedyś to było! Kiedyś to był czas, teraz to już nie ma czasu.
0: Przypomniał mi się Janusz. Nosacz. No, podkręcamy tempo. Nutka bardzo fajna, sympatyczna, taka to pocilowania akurat w wakacyjnym vibe'ie. My za chwilę będziemy mieć dla was newsy Meloradia, także bądźcie czujni, no i dobrą muzę.
2: A już o 12 zagramy
0: Miu Zalia, dopóki się nie znudzisz. Świetnie muzycznie się dogadali. Ta nutka punktualnie o 12.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Expert.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. O reklamie.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
13: Trzymajcie się mocno, jeśli słuchacie nas na Warmii i Mazurach czy Podlasiu. Dla tych regionów synoptycy wydali alerty drugiego stopnia przed burzami od 13 do 23. Zanim więc po południu czy wieczorem wyjdziecie z domu, spójrzcie w niebo. W czasie burz może silnie wiać i padać ma i deszcz, i lokalnie grad. Burze, ale słabsze, pojawią się w całym wschodnim pasie kraju. Na wschodzie i południu dziś najcieplej do 26 stopni, a na zachodzie i północnym zachodzie do 20.
14: Minuta do 12. Newsy Meloradia i ponownie z nami Kamil Bekier.
15: Bałkany Zachodnie znów zbliżają się do Unii Europejskiej. W Czarnogórze trwa szczyt poświęcony przyszłości regionu i jego integracji ze wspólnotą. W spotkaniu bierze udział m.in. Donald Tusk. Przed nami sezon kąpieliskowy, a służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Ratownicy i policjanci apelują o rozsądek, bo chwila nieuwagi może zepsuć wakacyjny wypoczynek.
16: To, co zauważamy rok w rok, najwięcej osób tonie w rzekach. To już by było argument, że nie warto do rzek wchodzić.
15: Mówiła Aleksandra Wasiak z warszawskiej policji. Ostrożność należy zachować także przy brzegu rzeki. Z kolei w Bieszczadach tematem numer jeden wśród turystów są niedźwiedzie. Powodem są doniesienia o spotkaniach ludzi z drapieżnikami. Goście coraz częściej pytają o bezpieczeństwo na szlakach, ale branża nie notuje rezygnacji z wyjazdów.
17: Uważajcie na siebie.
18: Mamy 12, siemanko, ja jestem Adi i mamy piąteczek. Niektórzy z was się cieszą długim weekendem, czego nawet trochę zazdroszczę, ale jeżeli akurat pracujecie, pamiętajcie, że jesteśmy razem. A to Mio, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Siemanko!

Alok, Khalid i Dive Into Me w Melo Radio. 16 minut po 12. Przypał na Helu. Słuchajcie, jestem pewny, że słyszeliście o najbardziej epickim autobusie, który właśnie kursuje nad morzem. Mowa o linii 666, która dosłownie można powiedzieć, że jest takim road to hell. No i na to też zareagował Kościół. Powiem tak, nie zważając już na to, czy ktoś w coś wierzy, czy nie. Guys, to jest po prostu świetny mem. Nie bądźmy smutnym społeczeństwem. Potrafimy w memy i wydaje mi się, że powinniśmy się tego naprawdę mocno trzymać. Madison Mars, New Vibe Kudys. Gramy to w Melo.

Pauza i Magnetic w Meloradio, 29 minut po 12. To jest dobra chwila, by sobie drugą kawusię zapodać. A wiem, że jest ochota. No, wiem, że też jest ochota na to, by się dobrze zabawić, dlatego przypominam, żeby słuchać Meloradio po 18, no bo Sunrise Festival czeka! Tam pełno scen. Ja wiem tylko tyle, że 31 lipca w Kołobrzegu będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco. I pojawią się tam m.in. Swedish House Mafia. No, ale zagramy za chwilę Wait So Long.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: 1, 2, 3, 4. 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

Eric Fritz w Melo Radio. 17 minut do godziny 13. Spełnijcie sobie marzenie i pojedźcie na największy festiwal muzyki elektronicznej na świecie i przeżyjcie coś niesamowitego. Słuchajcie, Tomorrowland coraz większymi krokami się do nas zbliża. No i taka moja propozycja, może byście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam wzięli udział w naszej zabawie, bo możecie mieć możliwość pojechania na Tomorrowland do Belgii. Jedyne co trzeba zrobić, to napisać z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Druga rzecz to dorzucić jakąś fotę, jak razem imprezujecie, albo jakiś film. No i generalnie to tyle. I daję ważne info. Dojazd jest gratis, jedziemy razem, integrujemy się, jest dobre melo.

0: Topic i Becky G. Sorry Papi w Meloradio. 8 minut do 13, Ula.
1: Ja się trochę boję.
0: Dlaczego?
1: No boję się tego. Nie, no powiedz, no, ty mów.
0: Miecz świetlny mi przyszedł. O, jak, czekajcie, wyciszę na chwilę.
1: Boże, fajnie. Co tu się dzieje?
0: A co w newsach?
1: A w newsach będzie benzyna i pogoda.
0: Miecz świetlny. A już o 13 zagramy Milky David Guetta, Just The Way You Are. I w tej pozytywnej atmosferze tak zaczniemy o 13:00.

0: że robią we speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Jedź na tu, Morulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
2: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: O reklamie.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,63, a diesla 6,48. No to przy kasie zostajemy. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koledzy. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń. Firma Joanna Łuksza.
2: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.
1: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi grzywna do 60 tysięcy złotych. Na koniec ostrzeżenie synoptyków przed burzami na wschodzie kraju. Alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
0: Schowajcie rzeczy z balkonu w razie czego.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Od 7 czerwca możemy zapytać, ile zarabiają koledzy. Nie wiem, co o tym myślicie. Czy byśmy się przeszli z wizytą do szefa, czy nie? A może nie ma co denerwować. Milki, David Guetta, Just the Way You Are, Melo. No to raczej z tych spokojniejszych. A, no i Adi z tej strony, do 14 zapraszam.

Prawdziwa muzyczna dżungla. Alok, The Chainsmokers i Jungle. 13 minut po 13 podkręcamy tempo. Ten numer, myślę, że jest duża szansa, że usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland, a jeżeli chcecie się tam pojawić, to zapraszam na meloradio.pl. W międzyczasie przypominam, że można podjąć wyzwanie, a to oznacza, że macie skiety do zdobycia. 321-321-777, dzwońcie, no bo czekam i skiety zresztą też. No i zepsułem, poczekajcie. O, to tylko przypomnę, 321-321-777, dzwońcie, zapraszam, podejmijcie wyzwanie i będzie humor gitowa, obiecuję.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio, 16 minut po 13. No, cieszymy się piątkiem i z takimi numerami to jest zdecydowanie łatwiej. Podejmij wyzwanie. A z odrobiną szaleństwa to już w ogóle. Siema Dominik, stary, jak żyjesz?
1: Siema mordeczki. No, dziękować, wszystko dobrze. Siedzę właśnie na rusztowaniu i montuję dach, także...
0: O, stary,
1: nice. Także tylko, żeby nie spadł.
0: No właśnie, to weźcie czegoś złap, bo my podejmujemy wyzwanie, żebyś ty zgarnął skiety Meloradia. Słuchaj, jeżeli ci się uda, masz skiety, jeżeli ci się nie uda, coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Jasne jak słońce.
0: Dobra, czy w takim razie chciałbyś poznać swoje dzisiejsze wyzwanie?
1: Słucham uważnie.
0: Dobra, zagrajmy w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Twoim zadaniem jest odpowiadać na moje pytania, nie używając tak lub nie. Czy jesteś gotowy?
1: Jasne.
0: Bo dobrze zajarzył, super. Dobra, idziemy do pierwszego pytania. Czy lubisz jeść kepsa?
1: Oczywiście.
0: Rozumiem, bardzo fajnie. A czy Armin van Buuren chodzi na siłownię?
1: Prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie tak, no. A czy Melo Radio zabiera słuchaczy na Tomorrowland?
1: Oczywista oczywistość.
0: No wiadomo, że tak. A powiedz mi, stary, tak z troski pytam, dobrze się czujesz dzisiaj?
1: Jak najbardziej.
0: Okej, okay. A myślisz, że dobrze. Chłop z 1.8L już zapomniał?
1: Nigdy.
0: Nigdy. Dobra, mamy to, skiety Melo Radio są twoje, brawo!
1: Stary, super, dzięki.
0: Ci poszło, gratuluję. Pozdrawiamy kogoś od ciebie.
1: Wszystkich, ale słuchaczy.
0: Słuchaj, a możesz coś dla mnie jeszcze zrobić z tego rusztowania?
1: I Tomka, który siedzi właśnie na dachu.
0: Pozdrawiamy. Czy możesz zrobić coś dla mnie z tego rusztowania jeszcze?
1: No, dokładnie, mogę.
0: Krzyknij budowa!
1: Budowa!
0: Hurra!

0: Dub Dogs i How Does It Feel w Meloradio, 28 minut po 13. W tej godzinie jeszcze spotkamy się z Aviciim i Hey Brother. Wyjątkowe muzyczne wspomnienie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Jangleosia, Jonathan w Melo.
1: W nocy anioł wszyscy wychodzą na patrol.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oh yeah! Mamy 16 minut do 14. No właśnie, piątek, piąteczek i piątunio. I trzeba wam zaproponować coś turbo nowego, coś turbo świeżego, co pokochacie. No i Alesso powraca z zupełnie nowym singlem. Przy okazji to jest facet, który nie wiem czy wiecie, ale rozpoczął swoją karierę muzyczną już w wieku 10 lat, bo wtedy dostał pierwszy syntezator. No i tak z biegiem lat rozwijał się i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów na całym świecie. I ostatnio doszło do takiej fajnej rozmowy między nim a Ryanem Tedderem z One Republic. No i panowie stwierdzili, że ej, to jest fajny pomysł, by połączyć nasze muzyczne dwa światy. No i jak się okazało, te dwa światy rzeczywiście nieźle ze sobą fitują. Poznajcie In Your Eyes, Alesso, One Republic. Moim zdaniem rewelacja.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej w Meloradio. Kocham tę nutę, jest naprawdę przecudna, szczerze mówiąc. Taka wakacyjna, no i jest w niej Liwka XD, nie? Liwka jest fajna,
1: bardzo
0: nie?
1: Ładnie o niej powiedziałeś. No, no jest Liwka XD.
0: No jest sztos ona, ja ją bardzo lubię.
1: No słyszę właśnie.
0: Bardzo ją lubię.
1: Słyszę.
0: Ej, ale serio mówię, no.
1: Dobra, wierzę.
0: Widziałeś ją?
1: A, to dlatego.
0: Mikołaj za chwilę w Meloradio, dziękuję bardzo.
2: A już o 14 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: W sensie mi o to chodziło, że ona naprawdę fajnie śpiewa.
1: Ale dobrze, to już się nie tłumacz, bo wiesz jak to wychodzi potem, nie?
0: Ja widziałem na koncercie, naprawdę super, nie? Dobra, idę stąd, nara.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Ekstra, piątek i sobota, z Kaufland Kart Ekstra.
3: Piątek i sobotę, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
6: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Niskie ceny są codziennie w biegu.

0: Dor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. No.

0: Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
4: Czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
5: Uwaga kierowcy, mogą być jeszcze utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Na jezdni w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz doszło do wypadków. A teraz zrobi się słodko, to za sprawą naszych polskich truskawek, które są coraz tańsze. Teraz w okolicach 12-13 zł za kilogram.
6: Bardzo smaczne. Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
5: Coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Na koniec sport i muzyka. Shakira wystąpi w Meksyku w trakcie pierwszej z trzech ceremonii otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. To 11 czerwca. Shakira jest również jedną z gwiazd, które mają wystąpić obok Madonny podczas finału mundialu.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemanko, dotarliśmy. Piątek, piąteczek, wiadomo co dalej. Rozpoczynamy dzisiejszy Freak Fight. Dzisiaj będzie pełno premier w naszym programie, nie tylko tych muzycznych, bo będzie też jedna premiera, która właśnie ma miejsce. Dzisiaj jest bardzo bliska memu sercu i zapewne też waszemu sercu, chociaż może jeszcze o tym nawet nie wiecie. O tym porozmawiamy sobie na pewno w tej godzinie. Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: to Faust i Gibbs w Meloradiu z tobą. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fightie, a jeżeli z nami chcielibyście wybrać się na Tomorrowland, to sprawa jest prosta. Wchodzicie na meloradio.pl i tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać, no i piszecie też, dlaczego akurat z tą osobą. A potem my do was dzwonimy i mówimy te piękne słowa. Jedziecie na Tomorrowland. Takie słowa już usłyszała Gosia i Olek. Oni już wiedzą, że z nami pojadą. A czy wiedzą, co ze sobą wezmą?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały.

0: Plecaczek, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
1: No to już wiecie, co ze sobą zabrać, ale najpierw trzeba oczywiście się zgłosić, żeby przeżyć z nami Tomorrowland. Meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, pokazujecie, z kim chcecie jechać i piszecie, dlaczego. A to jest Don't Wanna Go Home, Meduza i Henry Cavamile, już teraz Melo.

0: Bless.
1: 100 Kisses w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy wyjątkowy dzień dla wszystkich polskich graczy. No może nie dla wszystkich, ale dla większości na pewno. 15 marca 2001 roku, czyli 25 lat temu, światło dzienne ujrzała najlepsza polska gra wykonana niemieckimi rękami, czyli Gothic 1. Polska gra dlatego, że polski dubbing był do tej gry po prostu najlepszy. Umówmy się, nikt nas nie przebił i dlatego też gra stała się po prostu kultowa w naszym kraju. Tak samo zresztą jak dwójka. No w mniejszej części może trójka, ale też jeszcze była Arkania, ale o niej w ogóle nie mówimy. No a dzisiaj właśnie Gothic Remake ma swoją premierę, dlatego od razu daję wam znać, że mnie w poniedziałek nie ma, bo będę grał w Gothica. I to, co prawda, tekst z dwójki, ale myślę, że pasuje jak ulał, ponieważ Gothic
2: jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje.
1: Zatopię się w tej grze naprawdę. Dive into the ocean. Alok Zibaj, Portugal the Man, już teraz we Freak Fightcie.

0: antenie Meloradia i to jest faktycznie piękny utwór i stworzony przez bardzo utalentowanych ludzi. No właśnie, ludzi, to jest słowo klucz, bo jeszcze w tej godzinie porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji i o tym, jak kończą nam się przez nią zapasy wody.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: daleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

pryska w Meloradiu. Obca, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Teraz dwa słowa o sztucznej inteligencji, ponieważ trafiłem na ciekawy artykuł na time.com i na time.com piszą, że do 2030 roku AI zużyje tyle wody, co 1 300 000 000 ludzi i ma też zużyć do tej daty 945 terawatogodzin prądu. A przełączenie się na odnawialne źródła energii na przykład spowodowałoby jeszcze większe zużycie wody, a te farmy AI będą zabierać jeszcze więcej powierzchni, no bo trzeba to wszystko przecież schładzać między innymi. I pojawia się naprawdę duży ekologiczny problem, a rozwiązanie nie jest wcale takie oczywiste. Chociaż najbardziej ironiczne jest to, że na tym artykule, na time.com, pierwsze co mi wyskoczyło, to asystent AI, który zapytał się, w czym może pomóc.

0: Move Into The Sun. Z tym numerem da się poczuć już klimat jakiegoś festiwalu. Na przykład Sunrise Festival, bo to Użel, który uczynił ten numer, tam właśnie zagra. A oprócz Użela, Email Angel i Alternate. Na tym właśnie traku tak podkręcamy tempo we Freakwajcie.
1: A już o 15 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
17: Minuta do 15:00. Czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
18: Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów zgubił się podczas operacji na Morzu Czarnym. To prawdopodobnie ta jednostka eksplodowała w porcie w Rumunii. Kawa tanieje na światowych giełdach. Notowania arabiki są niższe niż rok temu, ale według analityków ceny w sklepach się nie zmienią. A na koniec jeszcze Poznań, a tam trwa festiwal Ukulele. To jedyna taka impreza w Europie. Jutro będzie się sporo działo, mówi organizator Piotr Kończal.
19: Jak co roku tradycyjnie godzina 12 wdrapujemy się na ratusz poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania.
18: Impreza potrwa do niedzieli.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej powiemy, w jaki sposób Polska znowu się podzieli na dwie części, ale będzie też mocarna premiera muzyczna. Mikołaj, siemanko!

Na antenie Melo Radio to LMFAO, Party Rock Anthem. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A jeżeli dzisiaj planujecie jakąś wiksę, to lepiej chyba znaleźć jakiś lokal niż uderzać w plener, ponieważ dzisiaj Polska podzieli się na dwie części. Na zachód i na wschód. I na zachodzie będzie padać, a na wschodzie będą burze i będzie padać. I ten właśnie podział pięknie oddaje to, że chociaż często jesteśmy w naszym kraju podzieleni, to tak naprawdę wszyscy mamy przechlapane, oczywiście, bo jak napada, to będzie chlapać.

0: Galantis na antenie Meloradia. To jest Runaway, a jak uciekać? No to chyba tylko do Belgii, na Tomorrowland 2026, bo tam właśnie was zabieramy. I zabieramy już na pewno Gosię i zabieramy też Olka.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże, ale fajnie.
0: Na meloradio.pl pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem no trzeba chyba jakieś przygotowania poczynić, tak jak robi to właśnie Olek.
2: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
0: No żeby przeżyć wszystko, co Tomorrowland ma do zaoferowania, to kondycja będzie niezbędna. Zgłaszacie się, przypominam, na meloradio.pl. A to Yearbooks, Graceland.

0: Be Mine to James Hype na antenie Meloradia i już można w sumie zaczynać się hype'ować, ponieważ już w tej godzinie i to całkiem niedługo, bo za chwilę naprawdę potężna premiera muzyczna. No będzie jeden z najlepszych polskich producentów, tyle zdradzę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
1: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty 5 do 6 czerwca zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
16: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
17: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
16: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Warsow o północy w Meloradiu. 18 minut do 16.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Teraz będzie coś wyjątkowego. Trzech Mikołajów w jednym momencie, bo jeden z Czech, który śpiewa, drugi z Polski, który produkuje i trzeci też z Polski, który to zapowiada, czyli ja. Mikolas i Trips połączyli siły, podali sobie rękę przez granicę polsko-czeską i stworzyli nowy numer Hard to be Humble. Mam nadzieję, że to będzie początek tylko owocnej współpracy. Kto wie, może jakaś nowa wersja kreskówki Sąsiedzi się szykuje z muzyką Tripsa. To by w sumie było całkiem interesujące. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Hard to be Humble, Mikolas i Trips. Taki numer już teraz w głośnikach.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding. A jeśli chodzi o miłość, to wydaje mi się, że cała Polska pokochała Maję Chwalińską, która teraz robi niesamowite rzeczy we Francji.
1: No i mam nadzieję, że zrobi jutro.
0: No właśnie, bo
1: no
0: jutro
1: i właśnie
0: finał.
1: O Mai będziemy mówić, jak radzi sobie tak psychicznie.
0: Będziemy trzymać kciuki, bo widziałem, że będzie niesamowity przeskok też w rankingu, jeżeli wygra ze 140 któregoś miejsca na 20 któreś chyba.
1: Dlatego trzymamy mocno kciuki.
0: Żeby tak hity w 30 Meloradia przeskakiwały, to by było dopiero coś.
2: A już o 16 zagramy!
0: Thomas Gray, Rumors. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.

0: 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Agnieszka Pędzik. Długi weekend trwa, niezależnie gdzie jesteście i jaka jest pogoda, zawsze znajdzie się coś ciekawego do roboty. Na początek wpadamy do Mrągowa. Słynne miasteczko westernowe Mrągowil zamieniło się właśnie w tor kolarski. Wystartowała tam druga edycja zawodów Glob Metal XC Race w kolarstwie górskim. Wpadajcie kibicować, bo zmagania rajderów potrwają jeszcze jutro. Z kolei w Olsztynie rządzą dziś prawdziwi siłacze. W hali Urania trwają 36. Mistrzostwa Polski Masters w olimpijskim podnoszeniu ciężarów. Formę zawodników i zawodniczek możecie podziwiać od dziś do niedzieli między 10 a 18. I na koniec przenosimy się do Torunia i spoglądamy w niebo. Trwa tam festiwal balonowy Kujawy-Pomorze. Spektakularne wydarzenie, które tradycyjnie otwiera obchody święta województwa kujawsko-pomorskiego. Już dziś wieczorem czeka Was absolutny hit. Nocny pokaz balonów na placu cyrkowym. To będzie wyjątkowe widowisko. Start około 22.
1: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Złe warunki pogodowe mogły przyczynić się do katastrofy śmigłowca na zboczu góry w Małopolsce. Do wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek. Śledztwo wszczęła prokuratura. Na mazurskich jeziorach nie będzie w tym sezonie darmowego odbioru ścieków z jachtów. Rzekarze w wyznaczonych punktach muszą zapłacić od kilkunastu do nawet kilkuset złotych. A jutro trzymamy kciuki za naszą polską tenisistkę. Maja Chwalińska zagra w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Nasza zawodniczka świetnie radzi sobie z emocjami, mówi psycholog sportu dr Zuzanna Gazdowska.
3: Inaczej wygląda to z perspektywy takiej Mai, a inaczej na pewno z perspektywy na przykład Aryny Sabalenki, która już ma coś do stracenia, bo chce coś udowodnić.
2: A wielki finał jutro o 15:00.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: 16 na zegarach, w tej godzinie Freak Fightu będziemy robić bo będziemy rozmawiać o takich misiach pływających, co mają takie słodkie łapeczki, ale więcej na ten temat oczywiście za chwilę. Thomas Gray, Rumors przed nami. Mikołaj, siemanko.

0: DNA w Melo Radio.
1: Tak właśnie podkręcamy tempo, a w DNA naszej polskiej kultury piłkarskiej jest zapisany już nierozerwalnie Dariusz Szpakowski i jego legendarny głos, który komentował wszystkie największe turnieje. No ja pamiętam swój pierwszy, jaki oglądałem, przynajmniej świadomie. To był 2002 rok, Japonia, Korea Południowa. Świetnie nam wtedy poszło, ale pomijam już naszą kadrę, bo właśnie to głos Dariusza Szpakowskiego towarzyszył nam w tych najwspanialszych i tych najgorszych momentach i postanowił to uczcić producent kryjący się pod pseudonimem Dobry. I teraz Dariusz Szpakowski jest na ficie utworu Argentyna. Możecie go znaleźć w sieci.

Tell Me Who w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Kiedyś wykonałem taki bardzo ważny test. Był bardzo dogłębny i zadawał ciężkie pytania, na które odpowiedziałem szczerze i wyszło mi, że jestem wydrą, bo to był test, jakim zwierzęciem jesteś. Bardzo mnie to ucieszyło, bo ja lubię wydry. To są takie, jak foki są takimi psimi syrenkami, to wydry są takimi kocimi syrenkami. Pływają sobie, a jak śpią w wodzie, to się trzymają za łapki, kamienie zbierają. No super zwierzęta. Niestety wydra jest, a raczej była, no po prostu szkodnikiem, tak przynajmniej na to patrzyli ludzie i te wydry tępili, zresztą ich naturalne siedliska również po prostu ulegały degradacji. Na szczęście prawa się zmieniły i teraz wydra idzie do góry. Populacja w Polsce rośnie, a wiecie, co to oznacza?

0: Dishes.
1: Piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: All the Time, John Summit, The Chainsmokers, Ilzy. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fajcie, a jeszcze w tej godzinie naszego spotkania rozmawiamy sobie o Land Down Under, czyli o Australii, ponieważ no, ten kraj i kontynent zdaje się być jeszcze gorszy niż wcześniej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Lodówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100 krotka.
2: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Buł w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.

Tiesto i Nelly Furtado na antenie Melo Radia. Who wants to be alone? Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie i ja chyba wolałbym całe życie spędzić sam niż na jeden dzień polecieć do Australii. Nie dlatego, że mam coś do Australijczyków, bo to fantastyczni ludzie i mają też piękne widoki, tylko niestety mają też cały zestaw obrzydliwych, jadowitych, pełzających pająków, których nie cierpię po prostu. No i na domiar złego, ostatnio australijskie władze skonfiskowały 100 tysięcy karaczanów egzotycznych gatunków, które posiadał jeden z hodowców w Australii właśnie. Po co on je tam ściągał? Nie wiem, może stwierdził, że mają za mało pełzających obrzydlistw, ale wszystkie zostaną teraz zutylizowane. No to już jest krok w dobrym kierunku. And he goes.

0: I Can't Wait w Monoradio to Bob Sinclair. Podkręcamy tempo. A jeżeli wy nie możecie się doczekać weekendu, bo planujecie na przykład jakiegoś grilla na sobotę, to może być problem.
1: Oj, tam taki tam problem, no. Troszkę popadaj, będzie o tym wniosek.
0: Znaczy z rozpaleniem może być problem, ale jak się dobrze tam podmucha.
2: A już o 17 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust. Ten numer punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.

0: Agnieszka Pędzik. Szukacie planów na weekend? Na początek mam propozycję prosto z Wielkopolski. Promenada w Słupcy zamieni się dziś w imprezowe centrum regionu. Już o 19 nad Jeziorem Słupeckim startuje 8Fest Słupca. Dziś scenę opanuje hip-hop, Kizo, Malik Montana, Paluch czy Miu. Jutro stery przejmą najlepsi artyści sceny klubowej. Przenosimy się w czasie. W Lądzie nad Wartą możecie wpaść prosto do średniowiecznej osady. Wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Szykujcie się na widowiskowe walki rycerskie, pokazy rzemiosła czy mnóstwo regionalnego jedzenia. Jeśli natomiast macie ochotę na mazurskie smaki, to pojutrze przy Młynie Kulturalnym w Burdach ruszą mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją. Na dzień dobry pokaz gotowania na żywo z degustacją świeżej zupy rybnej. W planie też koncert szantowy i biesiada przy ognisku. To cykliczna impreza, która pokazuje najlepsze tradycje regionu.
1: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Przed nami wyjątkowo dynamiczna pogoda, będzie sporo deszczu i burz. Alerty wydano dla województw m.in. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: I tutaj burzą towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
2: A jutro alerty mają objąć już niemal cały kraj. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Miał dopuścić się wyłudzenia świadczeń z tytułu rozłąki i przejazdów, których tak naprawdę nie było. No i jeszcze Szwecja, gdzie dziś po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Problem dotyczy już nie tylko osób starszych, ale także młodych, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: 17 na zegarach, w tej godzinie zrobimy komuś weekend, ale w ogóle będzie dużo uśmiechu, ponieważ pojawi się też kolejna muzyczna nowość i to nie byle jaka. Mikołaj, siemanko.

0: Dainoro i Gigi D'Agostino. To jest In My Mind w Meloradiu, a w naszych głowach cały czas Tomorrowland oczywiście, ponieważ zabieramy was na to wyjątkowe przeżycie, pakujemy was wszystkich do imprezowego busa i jedziemy prosto do BOOM, do Belgii. A co tam się będzie działo, jak już tam dojedziemy? No, Olek zademonstrował swoją reakcję, jak zobaczy Tomorrowland na własne oczy. Uwaga!
1: Wow!
0: I chyba lepszej reakcji nie ma i nie trzeba nic tutaj dodawać. Jeżeli też chcecie zrobić przeżyć to na własnej skórze, zobaczyć to na własne oczy, meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego akurat z tą osobą, a potem wsiadamy, no i jedziemy.

0: W Melo Radio to Scooter, The Logical Song, a na zegarach 18 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: I to jest właśnie ten piękny moment, w którym ktoś z was zgarnie 500 zł od Melo Radia. Dzisiaj dzwonimy do Damiana, który ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon. A jeżeli ta sztuka się uda, no to już będzie pierwszy krok wykonany. Cześć Damian, Mikołaj Melo Radio z tej strony.
2: Cześć.
0: Siemanko, gdzie cię złapałem, powiedz?
2: W tym momencie u teściów na Mazurach.
0: O proszę, to dobrze się składa, bo byłeś na meloradio.pl i powiedz nam wszystkim, po co ci 500 zł od Melo?
2: No chciałbym pomóc trochę teściom i kupić im farby do malowania, bo jesteśmy obecnie w trakcie remontu, w długi weekend.
0: I będziesz też malował, rozumiem, poza
2: no
0: załatwieniem
2: tak,
0: farb.
2: No tak, no trzeba to wszystko wykorzystać będzie, tak, pomalować, zgadza się.
0: Damian, teściowie chyba muszą cię kochać mocno, co?
2: No pewnie, no jedyny zięć.
0: No to teraz będzie jeszcze kolejny powód, bo ten dźwięk oznacza, że kasa już do ciebie leci i za chwilę możesz wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego 500 zł w szybkiej kasie.
2: O ja, dzięki wielkie.
0: No to w takim razie przyjemności ci samej życzę i żeby remont szybko poszedł.
2: No na pewno szybko teraz pójdzie.
1: Szybka kasa na weekend.

0: Jan Summit, Shades of Blue to jest nowość w Meloradiu. A wiecie, co też w Meloradiu jest? Na przykład w piątki po 21:00 Sunrise on Air, czyli najlepsze hity, najlepsze sety z Sunrise Festival, a w nich najlepsze hity oczywiście. Sunrise Festival oczywiście w tym roku też się odbędzie w Kołobrzegu. Wysyłamy was tam, słuchajcie, dzisiaj po 21:00 Sunrise on Air, bo będą bilety do wzięcia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Już nieco mniej.
1: Odliczamy co piątek od 18.
2: Wbijajcie na meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
2: Olek Pych, zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Osher i Olek.
1: Piątek.
0: A to dzień muzycznych premier oczywiście.
1: Oczywiście, że tak.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Siemano.
0: Siema, siema, teraz będzie wakacyjny bęgier.
1: No właśnie, słuchaj. No ja przyszedłem, bo za kilka chwil rozpocznie się 30 Meloradia, a Mikołaj powiedział, ej, bo ja mam takiego sztosa, choć zapowiedz go ze mną, no to jestem.
0: I ten sztos jest od Lost Frequencies, numer nazywa się Live It All i podobno refren został stworzony z myślą o festiwalowych scenach, zachodach słońca i najgorętszych momentach wakacyjnego sezonu.
1: O, bardzo proszę, a wiesz, gdzie wystąpi pan Lost Frequencies?
0: Gdzie?
1: Na Tomorrowlandzie. A wy możecie tam jechać z nami.
0: I możecie przeżyć to wszystko sami, Live It All, dosłownie.
1: A wy możecie zgubić, nie wiem, na przykład swoje myśli na Tomorrowland.
0: Może on specjalnie dla nas to nagrał właśnie, że może przeżyjcie tak. To sami, przeżyjcie tak. Tomorrowland z Meloradiem.
1: Gramy?
0: Gramy. Lost Frequencies, Live It All w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Superstars na Christian koniec Freak Fightu.
1: Tak, a za chwilę startujemy z 30 Meloradia. Myślisz, że ten numer się znajdzie w liście?
0: Mam taką nadzieję.
1: No to zobaczymy. Już za chwilę 18 i za chwilę startujemy z 30.

0: Super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: Zbliża się 18, zbliżają się newsy Meloradia, a w studiu już Ula Harciarek.
1: Szkoła w chmurze pod lupą prokuratury to prywatna szkoła podstawowa i liceum, które realizują edukację domową. Sprawa dotyczy wielomilionowej dotacji. Afera o wielki baner Lecha Poznań w centrum miasta wisi na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a chodzi o to, że jest tam nielegalnie. No i jeszcze sportowe emocje, bo jutro w finale French Open Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. I to będzie trudny mecz, ocenia dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego Rafał Helbik.
2: Myślę, że szanse są tutaj 50-50 z lekkim wskazaniem na Maję, bo wydaje mi się, że styl i jakby to, co prezentuje, lekko tą szalę może przechylić, aczkolwiek tu jest każdy wynik możliwy w finale.
1: A mecz jutro o 15.
0: Będziemy głośno kibicować, prawda?
1: Oczywiście.
0: Ile obstawiamy?
3: A jakie, ja nie wiem, jak to się wygrywa. Oni tam co 15 chyba liczą, nie?
0: Ja obstawiam wygraną.
3: Będzie tak. 3-0.
1: Naszej.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
0: No bo długi weekend już trwa, ale piątek, piąteczek, piątunion to jest tylko jeden, no.
3: Słyszałem, że masz jakąś zagadkę matematyczną.
0: Ja mam do was dużo zagadek, ale tak, ja miałem mieć trzy pytania, ale mam cztery. Jedno skierowane do ciebie, Mikołaj.
3: Dawaj.
0: Gdzie jest znowu Iga Dudziuk?
3: A o, na urlopie. Aha. Widzisz, skandal.
0: 758 w tym roku, tak?
3: Ja nie wiem,
0: dobrze,
3: skąd ona ma tyle.
0: Dzwonimy do naszego szefa, ale to może poza anteną. Ale mam do was jeszcze trzy inne pytania, bo jeszcze Ula została w studiu.
1: Tak.
0: Nie ma Igi,
1: tak,
0: mamy to lepsze zastępstwo, tak?
3: Oczywiście.
0: Iga, kochamy
3: cię, pamiętaj. Spokój tutaj zapanował.
0: I możemy gadać o piłce. Słuchajcie, mam dla was trzy pytania. Po pierwsze, co jest lepsze na grillu, kiełbasa czy karkówka?
1: Karkówka.
3: Kiełbasa.
0: Kiełbasa, ja też w tym teamie. Ale Ula, kochamy cię, pamiętaj. Drugie pytanie matematyczne. Co jest większe, moja chęć zrobienia jutro grilla, mimo tego, że ma padać, czy obwód kuli ziemskiej?
3: To pierwsze.
1: Grill, oczywiście.
0: To prawda. Moja chęć jest ogromna. No i pytanie trzecie do was. Jakie jedno słowo idealnie opisuje wasz weekend?
1: Super.
0: Okej. Okay. No to super gotyk może być. Moi praca, ale spoko. No to jeszcze zobaczmy sobie, co na miejscu 30. Ja pytałem cię kilka chwil temu, czy Fast Cars Superstars się znajdzie w liście.
3: Wow, jest na miejscu 30.
0: A wiesz, że ja cię trochę oszukałem?
3: Czemu?
0: Bo ja cię zapytałem, czy wiesz. Ja powiedziałem, że nie wiem, a wiedziałem.
3: Brzydko.
0: Też więcej na miejscu 29. To Calvin Harris i Jazzy. Satisfy 28. Gramy?
3: No gramy, ale to...
0: Bo jutro dni.
3: Aha, ale myślałem, że to...
0: A,
3: to
0: że
3: Ula
0: ja mam
3: przedstawi.
0: Powiedzieć. A, Ula, no to powiedz.
1: A, że co?
0: No, dokładnie. To miejsce 28, a my lecimy dalej z odliczaniem. Mamy trzy nowości w ogóle w tym notowaniu, więc fajnie. Pierwsza już niebawem, a to już dobrze znane Loco Loco na 27. Dobrego weekendu wam, kochani.
3: Dzięki.
1: O, dzięki.
0: A my rozkręcamy dobre mela.

Słuchajcie, moim zdaniem mamy hit tego lata. Dawno nie wierzyłem w żaden numer tak jak w ten. No i ta wiara też jest u was, no bo już jest nowością ten kawałek w 30 Meloradia. Pierwszą z trzech dzisiaj. Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta. W ogóle no, ostatni czas dla Bibi Rexha jest naprawdę świetny. Jej numer New Religion cały czas rządzi na listach hitów. No i zdradzę, że jeszcze w tym tygodniu, dzisiaj w 30 Meloradia się on pojawi. I to na wyższym miejscu. No którym nie powiem, ale teraz powiem, że na miejscu 25 duet, który trochę nagrał hit o poczuciu samotności i takiej szczerej potrzeby bliskości. O tym właśnie jest kawałek Dive Into Me i to jest miejsce 25.

Favor to Fisher i Tones and I w Meloradio. To jest 30 Meloradia, za nami miejsce 24, a Tones and I wybrała się w podróż do Kalifornii, konkretniej ze swoją przyjaciółką, między innymi wstawiła zdjęcie na swoje storiesy na Instagramie. Możecie sobie obczaić, bardzo piękne swoją drogą. No a ja sprawdziłem, jak tam sytuacja pogodowa się ma w Kalifornii. No póki co jest tam 9 rano, ale w ciągu dnia ma być 25 stopni. No czyli Tones and I będzie miała lepsze warunki do zrobienia grilla niż my wszyscy razem wzięci. Zazdra! A teraz czas na miejsce 23, tutaj gość, który wystąpi na Sunrise Festival. Przypominam, po 21 Sunrise On Air na antenie Meloradia będzie między innymi szansa na to, żeby zgarnąć się wlotki na ten festiwal. A zagra na nim James Hype, Be Mine, to miejsce 23. Melo.

Ile tygodni ten numer jest w 30 Meloradia, to nie zliczę, ale wciąż bardzo mocno wam się podoba. Jazzy, Can't Deny It, to miejsce 22 w tym tygodniu, a teraz czas na jedną z naszych propozycji. Odpoczywamy trochę od odliczania, no i zajmujemy się jednym z numerów, które czekają, żeby w ogóle wbić do tych 30 najgorętszych w Polsce. Kygo i Carter Fate go nagrali, a w teledysku do tego kawałka, zresztą bardzo pięknego, nazwanego też Cinematic, występuje znany aktor Rudy Pankow z serialu Outer Banks. Możecie to sobie zobaczyć, ale przede wszystkim posłuchajcie i ocencie, czy wam się podoba. Kygo i Carter Fate, to That's When You Know.

0: Topic i Becky G to Sorry Papi w Melo. To jest 30 Melo Radia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. Becky G to dziewczyna, która ostrą grę lubi, no bo ostatnio, jak spojrzałem na jej Instagramie, no to wzięła udział w podcaście, w trakcie którego musiała testować różne poziomy naprawdę ostrych sosów. Jak sobie dała radę, to możecie zobaczyć, jak wbijecie na jej Instagramka. No, w każdym razie wiemy, że jakbyśmy zaprosili Becky G na domówkę na przykład, to musielibyśmy się naprawdę bardzo mocno postarać, żeby temu dorównać, jeżeli chodzi o przekąski. Miejsce 20 za nami, za chwilę 19, tutaj Anima i Joji się pojawią. Będzie klimatycznie, pojawi się numer Beautiful.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Renault. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Na długo-weekendowych grillach tych dziewczyn nie może zabraknąć, nawet jeżeli są tylko w radiu, a nie obok nas. Modelki i Lubicie jak lato. To miejsce 17 w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, no to od razu lecimy dalej. No i lecimy dalej z gorącą premierą. Bless, ten gość dał nam się poznać ze sprawą numeru Kisses, on najmocniej rządził, jeżeli chodzi o twory od tego gościa. Tym razem ma dla nas kawałek Terms and Conditions, no i brzmi on naprawdę jak dobry piątkowy wieczór. Posłuchajcie zresztą sami, jeżeli gdzieś teraz szykujecie się na imprezę, gdzieś malujecie dziewczyny kreski, albo panowie gdzieś tam się szykują w strój, no to ten kawałek sprawdzi się idealnie. Nowość na antenie Meloradia, Bless i Terms and Conditions. Yeah.

Miejsce 16 w tym tygodniu. Medeuza, Yonri, Camomile, Don't Wanna Go Home. No mam nadzieję, że wy do swoich domów też szybko nie wrócicie dziś. Miejsce 16 za nami, a ten numer nieprzypadkowo się tak nazywa, no bo powstał pod wpływem takiego jednego konkretnego momentu, takiego, którego Meduza przeżywa za każdym razem, kiedy gra, kiedy już musi kończyć, kiedy słońce się pojawia, wschodzi, no i wszyscy jeszcze krzyczą one more song, jeszcze jeden kawałek. No i musi wyjść znowu, no bo nikt nie chce do domu iść. Miejsce 16 za nami, a teraz czas na oczko wyżej, 15 i kawałek, o którym chyba wszyscy już wszystko powiedzieli, a dalej no zbuja niesamowicie mocno. Bibi Rexha i Faithless to New Religion na 15 w tym tygodniu.

naprawdę długa. Najpierw rok 1983, grupa New Order, potem Above and Beyond i Blue Monday, a teraz to Dub Dog i How Does It Feel. Lata mijają, a ten kawałek w odświeżonych wersjach brzmi naprawdę świetnie. Miejsce 14 za nami, wysłuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów, no i za chwilę lecimy dalej z miejscem 13. Ile Millie Goulding się pojawią.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i jesteśmy już w tej strefie tych naprawdę najbardziej ulubionych numerów. Tych 13 mijającego tygodnia mamy przed sobą. Co na miejscu pierwszym, to dowiecie się na pewno do 20. Ja na 13 mogę wam zdradzić już teraz, bo właśnie gramy. Ilenium i Eli Goulding, Don't Want Your Love, Tupychu, siemano.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Two ships in the night.

miejsce 11 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. To Ale Farben i Ren Miller, Body Talk, a Ren Miller był songwriterem numerów Ale Farbena. No i któregoś razu panowie się spotkali, no i Ren powiedział, a może bym tak stanął za mikrofonem. No i dobrze, że to zrobił, no bo z tego wyszedł tak dobry hit. Miejsce 11 już za nami, a teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo nie ma, że długi weekend. Gwiazdy w piątki te nowości wypuszczają, no i mamy taką kolejną nowość. Alesso i One Republic. Oni już kiedyś połączyli siły, to przy jednej z wersji hitu If I Lose Myself, którego też możecie usłyszeć na antenie Meloradia. Tym razem mają dla nas kawałek In Your Eyes. No i posłuchajcie, jak to brzmi. To Alesso i One Republic. Are you ready? Here we go.

Andy Dust jakiś czas temu stworzył songwriterowy kamp w Berlinie, no i w trakcie niego właśnie powstał ten numer. Warto się czasami dalej przejechać, żeby takie perełki stworzyć. Dalej wam się podoba. Miejsce 10 za nami to Zakaria, a teraz czas na miejsce 9, no i numer, który jednym słowem mógłbym określić: Lato. Bauza i Magnetic to dziś na 9.

Ibene w Melo. To Hollow, miejsce siódme w tym tygodniu w 30 Meloradia. Teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo jak piątek, to oczywiście dużo muzycznych premier na antenie Meloradia. No i to jest kawałek, który wlatuje na naszą dzienną playlistę. Będziecie mogli od dziś słuchać go zdecydowanie częściej, a jest czego, bo to naprawdę dobra rzecz. Choć od gościa, który jeszcze tak w sumie solowo, to nie zasłynął za bardzo z żadnego numeru. Mowa o Moonlightie, to DJ, który już współtworzył m.in. Where She Goes z Srillem. Tym razem ma dla nas razem z Fordo kawałek Alabama Ten, no i on wchodzi do głowy od razu, zresztą sami się przekonajcie.

podoba się. Przywitajcie się z tym numerem na naszej playliście. Alabama Ten i Moonlight to nowość i propozycja do 30 Meloradia. Zaraz odliczymy dalej. Pojawi się miejsce 6 i kosmiczny skok aż z 24 od razu na 6. Martin Garrix, Ed Sheeran, oni za chwilę się pojawią na playce Melo.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 6.

0: Ten to jest niesamowity. Lata lecą, on tworzy dalej tak samo dobrze. Kaigo, Kality, Griffin to Save My Love. Miejsce czwarte w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, ale zanim pierwsza trójka, to czas na jeszcze jedną z naszych nowości, które mamy. I to będzie niesamowite, bo to zaledwie 22-letni chłop, a klimat potrafi zrobić jak naprawdę doświadczeni najbardziej na świecie DJ-e.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matilo, goście, który zasłynął dzięki TikTokowi, no i wypłynął na szersze muzyczne wody, wypływa też na wody Melo Radia. Posłuchajcie i wczujcie się w ten numer, bo naprawdę warto. Niesamowity klimat. Matilo i Without You, ta nowość w Melo.

musiało zaboleć. W zeszłym tygodniu to był numer jeden, w tym tygodniu brązowy medal. Miejsce trzecie, Another i Talk to You, a na miejscu drugim gość, który i w zeszłym tygodniu był na drugim. Gips i Win. 30.

Mistrzowie drugiego miejsca, takich chyba można nazwać, no bo nie wiem, czy dobrze liczę, ale to już trzeci raz z rzędu, kiedy to drugie miejsce zajmują. Troszeczkę do tego pierwszego jeszcze brakuje, ale kto wie, być może za tydzień. Win, Gibbs, Dope House i Formani to miejsce drugie w tym tygodniu, a czas teraz odkryć już ostatnią kartę. Z piątego na pierwsze, Milky i David Guetta i Just The Way You Are.

No nie wierzę, że sobie nie podśpiewywaliście w ten sposób. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, to numer 1 30 Meloradia, wasz ulubiony numer w tym tygodniu i mnie to wcale nie dziwi, bo też mi po głowie cały czas chodzi. A po głowie chodzi mi też Before przed dobrym Melo, z tym za chwilę startujemy, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. No a po 21 pamiętajcie, startujemy z Sunrise on Air.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

No i mamy 20. No to co, lecimy z Biforem przed dobrym Melo, zanim naszą antenę przejmą gorące sety. No to czas na najlepsze remiksy hitów, które znacie z anteny Melo Radia. Sony Fodera w remiksie od Lukasa Estrady. Think About Us, to na początek. Tupychu, siemano, no i szykujcie się na wasze dobre Melo razem z nami.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To jest właśnie Before przed dobrym Melo. Takie smaczki wam dajemy. To Dive Into Me, Alok i Khalid w remiksie od Hypatona. 13 minut po 20. A jak piątkowy Before, no to oczywiście też przypominajki imprezowych sztosów sprzed lat. No a to jest numer po polsku, rapowy, który i dobrze brzmiał w dniu premiery. Teraz. Jeszcze za 50 lat pewnie będziemy się do niego bujać. Nieśmiertelny klasyk międzypokoleniowy. Jego historia sięga roku 2003. No już przynajmniej wiem, co moja mama na porodówce słuchała. No i są tacy, którzy mówią, że ten numer był przełomowy dla całego polskiego rapu, no bo udowodnił, że rap może powstawać nie tylko w Warszawie, dlatego że grupa, która go stworzyła, pochodzi z Płocka. No to co? Ja może po prostu zagram początek i już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. 1.8L. Jak zapomnieć tego sztosa, tego klasyka? Przypominamy wam w Biforze przed dobrym Melo.

0: Fantastic is Fantastic. A teraz czas na gorącą nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: DJ DM, czyli Daniel Majewski, gość, który otworzy tegoroczny Sunrise Festival, przygotował coś dla swoich hejterów. No bo po ogłoszeniu tego pojawiło się bardzo dużo spekulacji, ataków w jego stronę, no i stwierdził, że odpowie najlepiej jak tylko się da, czyli muzyką. Zaprosił do studia Kizo, no i panowie razem nagrali numer Paris Hilton. No zresztą DM teraz wam o tym sam opowie.
2: Dobry wieczór wszystkim, z tej strony DJ DM. Witam wszystkich słuchaczy najlepszego radia w Polsce, jakim bez wątpienia jest Melo Radio, które to już za kilka chwil będzie miało okazję zagrać całkowicie premierowo mój najnowszy numer, który wydaliśmy razem z Kizo. Paris Hilton, bo tak nazywa się ten numer, to połączenie naszych dwóch światów, czyli rapu i muzyki elektronicznej, a takie połączenie nie zdarza się zbyt często, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest to numer wyjątkowy i jakbym miał go podsumować jednym krótkim zdaniem, to powiedziałbym 3x H, czyli Hilton od hejtu do hitu. Słuchajcie, Melo Radia, a oto premiera. Zapraszam.

takich najlepszych remiksach. Gramy wam hity, które znacie z anteny Meloradia. To Blessed i Kisses. Wersja od Maludzi. Podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, a jak piątkowy bifor, to i przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem zaglądamy wstecz o 9 lat. Do roku 2017. Wtedy Calvin Harris, Katy Perry i Pharrell Williams połączyli siły, co było dość interesujące, no bo w 2011 roku Calvin Harris i Katy Perry mieli bifa. Harris miał wystąpić w trakcie trasy Katy Perry, ale to odwołał, no i się trochę posprzeczali. Dopiero kilka lat potem spotkali się gdzieś tam na gali Oscarów. Chyba złość już była mniejsza, no bo Calvin powiedział: ej Katy, no mam coś, weź posłuchaj. No i Katy stwierdziła: dobra, no to siądźmy do tego kawałka razem. No i tak oto wyszedł ten numer. Feels, Calvin Harris, Pharrell Williams i Katy Perry. Przypominamy ten numer, to jest piątkowy bifor przed dobrym Melo. 20:42 na zegarach.

Solo Dance. Takie sztosy sprzed lat przypominamy wam w Biforze przed dobrym Melo. To rok 2016, a co ciekawe, za wokal w tym numerze odpowiada przyjaciółka. Przyjaciółka przyjaciół Martina Jensena. Jeszcze ciekawiej. No widzicie, warto jest mieć ze znajomymi i znajomych dobre kontakty. A za chwilę 21 i startujemy z Sunrise on Air.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: No.

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

No i mamy piątek, mamy godzinę 21, jest też Sunrise on Air. To już taka nasza nowa tradycja, że o tej porze gadamy sobie o tym, co wydarzy się w tym roku w Kołobrzegu. Słuchamy muza od artystów, którzy na Sunrise Festiwale zagrają. No i przede wszystkim mamy dla was masę wlotek na to wydarzenie. Dziś przyniosłem ze sobą 3 podwójne wejściówki na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Wtedy to między innymi odbędzie się w History of Sunrise Festival. DJ Chris i przyjaciele zabiorą nas w magiczną podróż, a żeby móc to przeżyć razem z nami, no i zgarnąć zaproszenie, no to wbijajcie na WhatsAppa Mello Radia, no i nagrywajcie głosówki. Co najbardziej szalonego zdarzyło wam się na imprezie festiwalu, no i dlaczego akurat najbardziej lubicie to wspomnienie? Czekam na wasze najbardziej crazy historie. No, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gram. Sandra Rowe to polska DJ-ka i producentka, która zagra w tym roku na Sunrise Festival na Yellow Stage. Sunrise on Air.

0: dźwięki od tej pani lubią nie tylko w Polsce, gra też w Stanach Zjednoczonych czy na festiwalach w Hiszpanii i Szwecji. To set od Sandry Ro. Ona wystąpi na Sunrise Festiwale pierwszego dnia na Yellow Stage. No i coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa petarda. A komu są potrzebne wejściówki na Sunrise Festival? Sunrise on Air w Meloradio. No bo tak się składa, że mamy takie trzy podwójne. Na ostatni dzień zabawy w Kołobrzegu, no to czas rozdać pierwszą. Zapytałem, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy i festiwalu i dlaczego tak najbardziej je lubicie. No i wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Adam?
1: Hej, z tej strony Adam. Chyba najbardziej szalonego kiedyś, co zrobiłem na imprezie, było zbieranie kubków kaukcyjnych i oddawanie ich. Ludzie po prostu je wyrzucali na imprezie, my je zbieraliśmy i mieliśmy za darmo picie. Chyba to było takie szalone.
0: No i bardzo proszę, chłop odkrył system kaucyjny, zanim to było modne.

0: Adam, to właśnie ty zgarniasz pierwszą podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, a my teraz wracamy do Sandry Rowe. To jej set na antenie Meloradia, ale wlotki spokojnie jeszcze będą.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Ta dziewczyna nie pierwszy raz zagra na Sunrise Festival. Sandra Ro, jej set w ramach Sunrise On Air w Meloradiu. Na to mega, mega, mega, mega zdolna artystka. Na swoim koncie ma świetnie przyjęte wydawnictwa, w tym debiutancką epkę z wysokim miejscem na liście Beatport. No a ja mam jeszcze kilka wejściówek na Sunrise Festival.
1: Sunrise On Air w Meloradiu.
0: A konkretnie dwie podwójne na ostatni dzień. Czas rozdać kolejną. Zapytałem, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy i festiwalu i dlaczego akurat je najbardziej lubicie. No i cały czas przychodzą głosówki. Ola, dawaj.
2: To wtedy, gdy był zimowy wieczór, poszliśmy ze znajomymi do klubu. Ja byłam wtedy po całym dniu pracy, a że pracowałam od 5 rano, więc byłam padnięta. Poszłam do toalety i na niej zasnęłam. Po czym obudziłam się, gdy klub już był całkowicie zamknięty, bez kluczy, bez portfela, bez możliwości zabrania czegokolwiek z szatni. Na szczęście zlitował się nade mną jakiś taksówkarz i dał mi zadzwonić do mojego męża, który smacznie sobie spał w domu.
0: No to co to była za impreza, że ty w trakcie jej zasnęłaś? Na Sunrise Festival na pewno oka nie zmrużysz, podwójna wejściówka.
1: Sunrise On Air w Meloradiu.
0: W tym momencie leci do ciebie. To jest Sunrise On Air w Meloradiu, a ja mam jeszcze jedną taką podwójną wejściówkę. Wciąż możecie wysyłać głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a my wracamy teraz do dziewczyny, która zagra na Sunrise Festival. Sandra Rowe i jej set.

To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Tak będzie brzmiał Kołobrzeg już w te wakacje. To Sunrise on Air na antenie Meloradia. Oprócz genialnych scen, dziesiątek artystów, no i niesamowitego klimatu, warto przypomnieć, że na miejscu czeka też Sun City. No to głównie miejsce dla tych, którzy będą tam spali, ale jeśli tam będziecie, to czeka na was również zaproszenie na oficjalne preparty Sunrise Festival już w czwartek, dzień przed rozpoczęciem. No jest to niezła opcja, przyznacie. A ja mam dla was ostatnią na dziś podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Zapytałem już jakiś czas temu, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy, festiwalu, no i dlaczego akurat to, no i nagraliście masę głosówek na WhatsAppie, za każdą bardzo dziękuję, ale niesamowicie mnie ujęła głosówka od Uli.
2: Hej, jedna z najbardziej szalonych sytuacji, która mi się przydarzyła, było to zgubienie torebki na imprezie. Finalnie szukałam jej na następny dzień. Okazało się, że jej nie było w klubie. I nagle randomowa dziewczyna napisała do mnie na Messengerze, że znalazła tą torebkę w restauracji.
0: No i bardzo proszę, no to teraz pilnuj swojej torebki, bo będziesz miała na czym. Pakuj się, będziesz na ostatnim dniu Sunrise Festival. Podwójna wlotka leci do ciebie, a do was już teraz leci dziewczyna, która zagra na Yellow Stage 1 dnia tej imprezy. Sandra Rowe i jej set.

Yellow Stage. To miejsce, w którym zagra ta dziewczyna na Sunrise Festival już tego lata, już 31 lipca właśnie Sandra Rowe tam będzie. A uwierzcie, ta scena jest naprawdę mocna, będzie tam sztos za sztosem, a wy na Sunrise Festival też możecie się pojawić. Uważnie słuchajcie Melo, no bo wiem, że w lotek mamy dla was naprawdę bardzo dużo. A my już za chwilę startujemy z tym, przed czym przez cały wieczór robiliśmy Before. Dobre Melo, no i sety od najlepszych z najlepszych. Jest to na początek, a cały line-up znajdziecie na naszych storkach na Instagramie Meloradia. Szalejcie tego wieczora. Pychu, elo, dzięki za dziś.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Przoba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.

reality.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W Mieście Młodości często rozmawiamy o książkach, ale dzisiaj będzie zupełnie wyjątkowo i nietypowo, bowiem sama książka jest wyjątkowa. Wombat Maksymilian i Rodzina w tarapatach. W studiu jest ze mną twórca tej książki, Marcin Kozioł. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
1: Książka nietypowa, bo interaktywna. Ale co się pod tym pojęciem interaktywności kryje, no to właśnie teraz zapytam, bo nie chciałbym sam zdradzać szczegółów. Co to znaczy, że książka jest interaktywna?
2: To oznacza tyle, że mamy książkę tradycyjną, która wychodzi poza ramy tego, co przez książkę rozumiemy. Oprócz tekstu, oprócz zdjęć i ilustracji, dodajmy, że to jest książka dla dzieci i jest to przewodnik podróżniczy, tym razem po Chinach. Książka ma też elementy, które sprawiają, że dziecko lub też starszy czytelnik, który dziecku towarzyszy, może przenieść się w miejsce akcji. Może dotrzeć do nagrań, czy to wideo, czy też map, które pozwolą dziecku odkryć, jak te miejsca, w których rozgrywa się akcja, naprawdę wyglądają i dowiedzieć się więcej o kulturze, zwyczajach ludzi i zwierząt, które mieszkają w miejscach, do których docierają bohaterowie serii Wombat Maksymilian.
1: Czyli to jest trochę tak, że przenosimy się podwójnie w taki świat nierealny, bo po pierwsze książka, sam tekst zawsze nas przenosi w taki inny świat, prawda? A po drugie ta nowa rzeczywistość, prawda? Wirtualna trochę rzeczywistość za pomocą aplikacji. No właśnie, powiedziałem aplikacji. Powiedzmy, jak to wygląda w praktyce? No bo okej, powiedzieliśmy, że możemy zobaczyć zdjęcia, wideo i tak dalej, ale w praktyce o co w tym chodzi?
2: W praktyce pobieramy bezpłatną aplikację, a w książce mamy ukryte łapki wombata, czyli głównego bohatera. Tam, gdzie na stronie znajdziemy łapkę, możemy taką stronę zeskanować, a nasz smartfon rozpozna taką stronę i pozwoli nam właśnie na przykład odbyć wirtualny spacer po jakimś miejscu, które odwiedza nasz główny bohater, czy też zobaczyć mapę lub też film. Cała operacja jest bardzo prosta. Co więcej, nie potrzeba smartfona. Dlaczego? Dlatego, że można równie dobrze wejść na stronę internetową wombatmaksymilian.pl, przepisać kod, który znajduje się na łapce i wtedy żadna aplikacja nam jest niepotrzebna, wystarczy przepisać kilka liter i otrzymamy ten sam efekt na zwyczajnym komputerze.
1: Zaraz jeszcze wrócimy, bo to jest cała seria książek i przygód Wombata Maksymiliana, ale ja bym chciał się jeszcze zatrzymać właśnie przy tej interaktywności książek. Z czego budzi się potrzeba tworzenia takiej książki?
2: Powodów jest kilka. Po pierwsze, pan powiedział, że nierealny świat. Ja mówię, że troszkę inaczej. Znaczy, rzeczywiście przygody głównego bohatera, Wombata Maksymiliana, który podróżuje po świecie i odkrywa różne niezwykłe miejsca. No w tym przypadku są to Chiny, a w poprzednich książkach był to odpowiednio Nepal i Butan. One są osadzone. One oczywiście są wymyślone przeze mnie. Ale osadzone są w świecie jak najbardziej prawdziwym i wszystko, czego dowiemy się o zwyczajach, kulturze, prawdziwych historycznych postaciach. W każdym z tych przypadków czytelnik doświadcza czegoś, co istnieje naprawdę i co ma pokrycie w wiedzy naukowej. Dlatego też taka aplikacja pozwala połączyć świat fikcyjny, fikcję literacką, z światem jak najbardziej prawdziwym i jeszcze dodatkowo z edukacją, bo przy okazji, no przede wszystkim to jest zabawa, odbywanie niezwykłych podróży i przeżywanie przygód z głównymi bohaterami tych powieści podróżniczych, ale no właśnie dzięki temu, że mamy taką zabawkę jak aplikacja na smartfonie, czy też strona internetowa, która pozwala te dodatkowe rzeczy zobaczyć, dziecko czuje się zachęcone do tego, żeby dowiedzieć się więcej, żeby zobaczyć więcej, żeby wyjść poza ramy tej historii troszkę bajkowej, jak najbardziej przygodowej, która też sprawdza się w przypadku starszych odbiorców, ale poza fikcję i odkryć, że ten świat naprawdę istnieje. A kiedy mówimy o na przykład grzmiącym smoku władcy Butanu, to nagle dziecko zobaczy, w którymś momencie odkryje, że rzeczywiście istnieje na mapie królestwo grzmiącego smoka i rzeczywiście gdzieś tam jest władca nazywany smokiem. I to na dodatek grzmiącym. No i właśnie ta interaktywność, te dodatkowe, nowoczesne rozwiązania sprawiają, że dziecko dociera i potwierdza swoje przypuszczenia wyniesione z książki, że rzeczywiście takie miejsca istnieją, gdzieś na świecie są ludzie, którzy żyją tak, jak doświadczyli tego bohaterowie. No, w taki sposób na także uczenie dzieci o tym, jak świat jest zróżnicowany i że to, co widzimy za oknem, to nie jest koniec świata, to jest dopiero jego początek.
1: Oczywiście. Zastanawiam się nad tym, czy takie sięgnięcie podczas czytania książki, czy takie sięgnięcie do tych nowych rozwiązań, w sensie nowych technologii, jakiejś aplikacji czy strony internetowej, nie odciągnie takiego młodego człowieka wtedy od książki i czy on nie pozostanie w tym świecie nowych technologii. W sensie, czy książka może konkurować ze smartfonem i odwrotnie, smartfon z książką.
2: Ja mam bardzo ciekawe doświadczenie związane właśnie z odbiorem książek z tej serii, które tak są pomyślane, tak są skonstruowane, że przenika się tekst, ilustracje, fotografie z podróży, które odbywam po świecie z tymi elementami interaktywnymi i doświadczenia od czytelników, informacje od czytelników są takie, że często jest to czytanie rodzinne, to znaczy na przykład mama czyta dziecku albo z dzieckiem na przemian. Dziecko ma gdzieś przygotowany telefon i w pewnym momencie no, wyczekuje tego momentu, żeby użyć aparatu.
1: Czyli jednak przytrzymuje go przy tej książce.
2: Przytrzymuje go. Mhm. Czasami jest tak, że trójka dzieci czyta razem książkę, na zmianę znowu, zmieniają się funkcjami i tak jedno z nich tam gdzieś jest przyczajone i jest tym, który sprawdza i weryfikuje fakty. Nawet czasami sięgają po inne źródła, nie podane w książce, po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, jak tutaj wombat Maksymilian dokonał jakiegoś odkrycia i czy rzeczywiście takie miejsce istnieje. Też mam takie doświadczenie, że jest grupa młodych czytelników, a właściwie czytelników. Pytanie, czy są na co dzień czytelnikami. Są dzieci, które z rzadka sięgają po książkę, jeżeli nie jest lekturą. Mhm. A tutaj się okazuje, że nagle, kiedy słyszą o takich funkcjach, takich możliwościach, takich dodatkach, ośmielają się do tego, żeby sięgnąć po książkę. Bo jest to coś, co jest tak związany z ich tych podstawowym doświadczeniem. Na co dzień korzystają ze smartfona czy też komputera i nagle okazuje się, że jest coś, co może sprawić, że i sięgną po książkę. No i ta grupa jest dla mnie najcenniejsza, bo to są nowi czytelnicy. Mm-hmm. To są takie dzieci, które dopiero odkrywają świat książki, która nie jest lekturą, czyli nie jest czymś, co muszą przeczytać i sięgają po nią z radością. A jak sięgną po jedną i przeczytają, bo to jest sporo tekstu. To nie jest taka książka, że tam są dwa zdania.
1: Tak, tu jest sporo tekstu.
2: To jest duża szansa, że sięgną po drugą część, po trzecią, a sięgną też po inne książki. Mhm. I to jest prawdziwe zwycięstwo.
1: Czyli wbrew pozorom, bo muszę przyznać, że jak tylko usłyszałem o tym, że interaktywna książka, która też przy okazji pozwala łączyć się właśnie z tymi nowymi technologiami, to pojawiła się we mnie taka obawa. Czy to przypadkiem właśnie nie odciąga młodych ludzi od czytania? No ale tutaj podaje pan dowody na to, że faktycznie jest zupełnie na odwrót. Ale to jest chyba też taki oczywiście znak naszych czasów, prawda, że już nie tylko jeden bodziec nam wystarcza. Potrzebujemy kilku doświadczeń, żeby poczuć w pełni na przykład jakąś przygodę po Chinach, prawda?
2: To też przypuszczam, że nie sprawdzi się w przypadku każdej książki. To nie jest taki uniwersalny sposób na to, żeby pozyskać czytelników, ale w przypadku książek podróżniczych rzeczywiście myślę, że jest to metoda bardzo skuteczna i jak najbardziej uprawniona, bo możemy odesłać młodego czytelnika do takich miejsc, takich źródeł, czy też map, które warto, żeby odkrył, żeby wiedział, jak z nich korzystać i że na przykład można odbywać wirtualne spacery po miejscach, o których przeczyta nawet w książkach, które nie podają takich odnośników, takich źródeł, nie dają takich możliwości. To też jest wyzwalanie w młodych osobach takiego poczucia, że telefon to nie tylko zabawa, ale także źródło cenne, źródło informacji, coś z czego można skorzystać także dla zupełnie innych celów niż tylko czysta rozrywka.
1: Zastanawiam się też nad tym, że chyba na polskim rynku wydawniczym bardzo mało jest przewodników po świecie, tak to nazwijmy, dla małych czytelników i dla małych podróżników, prawda? Zazwyczaj są to takie poważne przewodniki, gdzie mamy sucho opisaną historię albo jakiś, nie wiem, opis miejsca i załączoną do tego mapkę, co dla takiego małego czytelnika jest po prostu nudne.
2: A w mojej książki to są przede wszystkim książki przygodowe. Książki, które opowiadają o pewnej misji, którą wyruszył nasz wombat i o kolejnych przygodach i ich odsłonach w różnych miejscach na świecie. Każda książka stanowi zamkniętą całość, więc można czytać w dowolnej kolejności. Można zacząć od wombata Maksymiliana i rodziny w Tarapatach, czyli chińskiej przygody naszego głównego bohatera. Można sięgnąć po wcześniejsze, na przykład po wombat Maksymilian i misja na dachu świata. To jest przygoda w Nepalu. zupełnie odlotowa książka, dlatego że wiele zdjęć i filmów, które do tej książki zrealizowałem, powstały w powietrzu, gdzie musiałem w Himalajach latać w tandemie na paralotni albo jakimś takim ultra lekkim samolocikiem lecieć w stronę Annapurny, żeby zrobić dobre zdjęcia. No to są takie przygody, które razem... No, ja mogę to zdradzić oczywiście, że tak naprawdę to jest taka moja podróżnicza biografia, tylko że ubrana w przygody wombata Maksymiliana, małego przybysza z Australii, bo wombaty są zwierzątka, które mieszkają na co dzień w Australii. No ale nasz wombat Maksymilian robi wszystko na maksa i zaczął kopać wielki tunel. Wombaty są mistrzami w kopaniu tuneli, a nasz wombat Maksymilian jest mistrzem zupełnie nadzwyczajnym. Przekopał się pod oceanem i wyszedł zupełnie na innym kontynencie, w Azji, w samym sercu Himalajów. Tam się zaczyna jego przygoda i odkrywanie świata w Butanie, czyli królestwie grzmiącego smoka. Potem dociera do Nepalu, by w końcu trafić do Chin. I tak razem z wombatem Maksymilianem odkrywamy kolejne niezwykłe miejsca, wspaniałe kultury, które są naprawdę bardzo odmienne od tego, co dziecko może znać z tego codziennego doświadczenia. To wciąga. Ja muszę powiedzieć, że ja mam sporo spotkań w szkołach i w bibliotekach z młodymi czytelnikami. Widzę, że ta forma, tak jak właśnie bogata w zdjęcia, nie tylko w ilustracje, wzbogacona jeszcze o multimedia, to coś, co naprawdę się sprawdza. I nie tylko fakty. Fakty powinny być czymś, co jest dodatkiem, taką wisienką. Przygoda, zadania, różne zwroty akcji, szalone wydarzenia. To wszystko osadzone w rzeczywistym świecie, w rzeczywistym otoczeniu. No to jest jakiś sposób na to, żeby wciągnąć czytelnika, a potem zaoferować mu jeszcze troszkę wiedzy.
1: Niesamowicie istotne jest też to, o czym pan powiedział, że taka książka to również okazja do tego, żeby uczyć się o tym, że świat wygląda też inaczej niż to, co widzimy za oknem, prawda? Czyli uczenie się o tej różnorodności, zarówno jeżeli chodzi o krajobrazy, ale także o ludzi. Tutaj pan przybliża życie innych ludzi. Jak młodzież na to reaguje, odbiorcy tej książki?
2: Czasami są bardzo zdziwieni. W ogóle mają takie poczucie, że Azja jest dosyć jednolita i wszyscy są Chińczykami. Kiedy pokazuję im fotografię mężczyzn ubranych w narodowe stroje butańskie, to w Butanie chodzi się nadal jeszcze w narodowych strojach na co dzień, to mówią, że to jacyś Chińczycy, tak? Znaczy, trudno jest im naprawdę odróżnić poszczególne narody i to, jak te kultury też są zróżnicowane. Tutaj po kolei odkrywają różne twarze Azji, a potem być może też innych części świata, bo ja nie wykluczam, że przygody wombata przeniosą się w jakiś inny rejon świata. Na razie eksploruje on Azję, ale to i tak jest potężna, tak zróżnicowana kulturowo dziedzina, obszar świata, że wystarczą trzy książki w stosunkowo nieodległych od siebie krajach, Butan, Nepal i Chiny, a w każdym z nich odnajdujemy tak wiele różnych obliczy i pod względem kultury, i języka, i zwyczajów, i jedzenia. No to dziecko po kolei odkrywa i odkrywa, że ten świat naprawdę jest bardzo, bardzo piękny. Ja nawet nie liczę na to, że książki sprawdzą się jako taki przewodnik, że bierzemy, odkrywamy miejsce i jedziemy, planujemy podróż do Szanghaju, Pekinu, Hongkongu.
1: Ale mogą taką funkcję pełnić.
2: Mogą, oczywiście.
1: Można zabrać ze sobą w podróż.
2: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim jednak chodzi mi o to, żeby ośmielić dzieci do tego, żeby marzyć. Marzyć o podróżach, marzyć o tym, żeby w ogóle otworzyć się na inność, na świat, który jest właśnie wielobarwny, wielokulturowy. Myślę, że taką funkcję tę książkę powinny spełniać. Sprawić, żeby dziecko zrozumiało, że są miejsca, które wyglądają inaczej, są ludzie, którzy wyglądają inaczej, ale wszystkim chodzi o to samo, o to, żeby być szczęśliwymi, żeby jakoś spełniać się, ale w różnych dziedzinach. Dla każdego szczęście może wyglądać inaczej.

0: oprócz produktu narodowego brutto mierzy szczęście narodowe brutto. Jest to zupełnie unikalne. Rzeczywiście chyba Butańczycy
1: są szczęśliwi.
0: Są szczęśliwi. Ja przyjechałem ten kraj od zachodu do wschodu. Ja muszę powiedzieć, że szczególnie na wschodzie widać to szczęście. No ci ludzie...
1: Czym to się przejawia?
0: Zachód jest bardzo... Jest stolica tam, jest lotnisko. Ten świat się już troszkę zmienił. Jest dużo więcej samochodów niż na wschodzie. Jak jedziemy na wschód kraju, tam mamy takie obszary, gdzie mamy na przykład uniwersytet w pewnym miejscu i w każdą stronę do miejsca, gdzie można by było się udać i pobawić się na przykład w weekend, to jest jakieś 6 godzin, tak, czy 5 godzin. Te miejsca na wschodzie kraju, one są znacznie mniej, w cudzysłowie, dotknięte, o, tak byłoby dobre słowo, tym światem, który my znamy. I to sprawia, że ci ludzie na wschodzie, oni naprawdę żyją innym rytmem, w inny sposób. Ja mam wrażenie, że oni bywają nawet szczęśliwsi od tych, którzy już dotknęli naszego
1: z pewnością świata. Zupełnie inaczej odczuwają to szczęście, tak, i postrzegają.
0: Inaczej je definiują i to jest też bardzo, bardzo ważne. Ja myślę, że problemu tej kwestii szczęścia i tego, czym to szczęście dla każdego z nas jest, gdzieś tam dotykamy w tej pierwszej części, ale przede wszystkim dotykamy tego, że warto poznawać świat i Wombat Maksymilian to odkrył. On nie planował tej wielkiej wyprawy. Wyruszył w świat i się okazało, że nie przychodzi mu ciągle ochota na odkrywanie nowych miejsc i ciągle jest głodny tego, żeby poznawać inne zwierzęta, innych ludzi, miejsca, zwyczaje. Ja mam taki apetyt na poznawanie świata, chciałbym zaszczepić także w młodych czytelnikach.
1: Powiedział pan, że to jest taka trochę podróżnicza autobiografia. Czy pan też przypadkowo trafił do Azji, tak jak Maksymilian? Czy to było zaplanowane i coś pana ciągnęło tam już od początku?
0: Coś mnie ciągnęło. Zwiedziłem ponad 50 już różnych krajów. Zwiedziłem z aparatem fotograficznym, bo wybierając się w takie podróże zwykle wybieram się odpowiednio wyposażony, żeby przywieźć do Polski wspomnienia i materiał, który potem może stać się właśnie kanwą jakiejś książki lub też innej relacji. Planowałem wiele razy wyprawy i myślałem i o Ameryce Południowej. No muszę powiedzieć, że ilekroć zaczynałem coś planować, to coś sprawiało, że i tak kończyłem w Azji. Stąd w Azji byłem naprawdę bardzo wiele razy i ciągle do tego miejsca wracam. To jest jakieś takie magiczne zupełnie dla mnie miejsce, rejon świata. Chciałbym, żeby przygoda odkrywania świata dla dzieci miała szansę tam się właśnie rozpocząć, ale to nie znaczy, że tam się ma skończyć. Fajnie by było, gdyby potem dzieci same podejmowały decyzję o tym, jaką część świata jeszcze chciały poznać i odkryć. Ja sam w tym roku znowu stoję przed wyzwaniem, gdzie pojechać.
1: Azja?
0: No i będzie znowu Azja prawdopodobnie. Od jakiegoś czasu, od 2 lat realizuję nową formę turystyki dla siebie, bo pomyślałem, że zamienię plecak na sakwy, a stopy zamienię w siodło i w ubiegłym roku po raz pierwszy pojechałem na wyprawę konną. Tym razem to był Mały Kaukaz i Gruzja. A w tym roku nie wykluczam, że konno pojadę odkrywać Mongolię. Być może w tym momencie i Wombat Maksymilian pojedzie ze mną na taką wyprawę. Ja nie wykluczam tego, że...
1: No właśnie o to chciałem podpytać, gdzie jeszcze Wombat może pojechać i co może zobaczyć? No,
0: zdecydowanie jest olbrzymie pole do popisu dla Wombata. W tej chwili akcja skończyła się w Makao, gdzie razem z rodzeństwem, bo rodzeństwo w tej trzeciej książce Wombat Maksymilian i Godzina w Tarapatach dołączyło do Wombata, wyruszając mu na pomoc. On po prostu wyruszył z domu, nikomu o tym nie mówiąc, więc rodzina się martwiła i dotarli za nim aż do Chin, gdzie toczyła się akcja tej ostatniej książki. No i tutaj czas wracać do domu, tak mówiło rodzeństwo, ale siostrzyczka Malina jednak w ostatnim zdaniu książki zasugerowała, że może by jednak coś jeszcze zobaczyli. Ja nie mogę zdradzić, jakie to będzie miejsce. Jest co najmniej kilka możliwości. Okay. Jest materiał, który mogę odpowiednio ułożyć. Na pewno na końcu całej historii w którymś momencie wrócą wszyscy szczęśliwie do Australii, a Australia jest miejscem, w którym jeszcze nie byłem. Więc to jest coś, co jest moim marzeniem, by zwieńczeniem serii o Wombacie Maksymilianie.
1: I marzenie podróżnicze przy okazji.
0: A tak, absolutnie. To był powrót Wombata do domu i oczywiście z mnóstwem przygód, które skłonią mnie również do odwiedzenia nie jednego miejsca w Australii, ale przejechania być może tego państwa i kontynentu po brzeg. No byłoby cudownie i taki plan w którymś momencie zrealizuję. Myślę, że wcześniej pokręcą się jeszcze troszeczkę bohaterowie po świecie. Jestem bardzo zachęcony i zmotywowany do tego, żeby działać, bo chwalę się w imieniu Wombata. Wombat dostał nagrodę Magellana.

0: dla najlepszej książki podróżniczej dla dzieci i to naprawdę dało mi taką dodatkową energię do tego, żeby kontynuować to dzieło. Szczerze mówiąc, planowałem 3 książki i na tym się zatrzymać.
1: Trzy książki już są, więc lecimy dalej.
0: No, może. Nie mogę jeszcze na 100% tego potwierdzić, ale tak jest duża szansa, że na to, żeby historia była kontynuowana, żebyśmy odkrywali razem nowe miejsca i jeszcze inne oblicza świata.
1: Przygody Maksymiliana Wombata to jest seria książek dla dzieci. A dlaczego nie powstał na przykład przewodnik dla dorosłych? Dlaczego to odbiorcami zostały dzieci?
0: Ja muszę powiedzieć, że zacząłem pisać dla dzieci właśnie jakieś 6 lat temu. Wcześniej wydałem kilka książek dla dorosłych, ale to były książki zupełnie innej natury. I w pewnym momencie swojego życia doszedłem do wniosku, że udało mi się ocalić całkiem sporo dziecka w sobie. I bardzo się z tego cieszę, w związku z czym chciałbym to dziecko troszkę nakarmić.
1: I pielęgnować.
0: No i tak miałem 3 miesiące wolnego, kiedy nie mogłem pracować. Zmieniałem pracę i miałem taki okres, że po prostu musiałem swoje wysiedzieć w domu i pomyślałem, nie będę siedział, tylko będę podróżował. I w tym momencie właśnie rozpoczęła się moja przygoda i wróciłem do podróży, którą odbyłem kilka lat wcześniej, właśnie do Butanu. I to było tak niezwykłe miejsce, w którym czas się zatrzymał. Naprawdę, to jest... Jak ktoś jedzie do Butanu, to może spodziewać się, że odkryje zupełnie inny świat. Takie oblicze, jakie nam się kojarzy z bajką. No i pomyślałem, że idealne miejsce do tego, żeby tam osadzić właśnie akcję, a głównym bohaterem nie uczynić podróżnika mnie, tylko kudłatego przyjemnego wombata, który będzie przez pryzmat swoich zwierzęcych doświadczeń i zawierając przyjaźń ze zwierzętami i z ludźmi, odwiedzał miejsca, które i ja odwiedziłem. Dla mnie to jest frajda niesamowita, bo ja przeżywam te swoje przygody na nowo. To jest tak, że właśnie jadę na przykład do Nepalu i tam latam paralotnią gdzieś w cudownych miejscach, przeżywam swoje własne fascynacje, swoje pasje, a potem przywożę te wspomnienia i przywożę zdjęcia i przywożę filmy i różne inne materiały. I potem z tych swoich przygód układam przygody wombata. Na przykład ostatnio w tej książce w jednej ze scen wombat Maksymilian zjeżdża z chińskiego muru takim bobslejem, takim saneczkami. Fajne miejsce na jednym z odcinków muru chińskiego rzeczywiście wyjeżdża się na górę albo wchodzi się po schodach, a w dół zjeżdża się takim torem saneczkowym. Przykład jednego z dziesiątków epizodów, które mi się gdzieś tam przydarzyły, fajnych miejsc, do których dotarłem, a które stały się potem jakimś tam elementem historii opowiedzianej na kartach książki.
1: To tyle o książkach, bo są bardzo ciekawe, ale ciekawe też jest życie samego autora, bo w wieku 7 lat zaczął pan naukę programowania. W wieku 15 lat ukazała się już pierwsza pana książka o komputerach. Skąd w młodym człowieku zainteresowanie takimi rzeczami?
0: A to zasługa mojego taty. Mój tato był jest informatykiem. Był pierwszym pokoleniem programistów w Polsce. Pierwszym, może drugim, ale tak naprawdę był prekursorem. To on w walizeczce przyniósł swój komputer z pracy kiedyś do domu, żeby mi pokazać, jak wygląda ZX Spectrum. Ci, którzy mają w tej chwili ponad 30 lat, może tak jak ja 40, to dobrze pamiętają te małe, czarne komputery, które były największe od książki. Otwierały zupełnie nowy wszechświat, nawet nie świat, możliwości. I to naprawdę był taki portal do innego świata. Ja kiedy pierwszy raz zobaczyłem taki komputer, pomyślałem, wow, naprawdę było takie, nie te słowa, bo tego słowa jeszcze wtedy nie znałem, ale byłem absolutnie oczarowany. Ale tak szybko, jak oczarowało mnie to, że można w coś zagrać, tak szybko też zainteresowałem się tym, że można by było jakąś taką rzecz podobną spróbować stworzyć. I tak od zobaczenia nowych możliwości do chwili, kiedy tato nauczył mnie pierwszych komend Basica, no to minęło kilka miesięcy, a potem już poszło. I w ten sposób zacząłem uczyć się programować. To było fascynujące, ale jednocześnie ja nigdy nie byłem takim typowym umysłem ścisłym, który zamyka się w liczbach, w algorytmach. To jest cudowne, ja w ogóle to bardzo szanuję ludzi, którym to wystarcza. Ja chciałem troszkę tego, ale troszkę jeszcze innych doświadczeń.
1: No i mamy tutaj owoc, który jest właśnie połączeniem tego, prawda?
0: Tak.
1: Tych światów. Co tak z perspektywy czasu, jak teraz pan patrzy na naukę programowania w tak młodym wieku, co dało to panu?
0: Na pewno otworzyło całe mnóstwo nowych drzwi. Pierwszy skutek taki bezpośredni był taki, że po kilku latach pomyślałem, napiszę pierwszą książkę, żeby innych uczyć programować jako nastolatek, naprawdę nastolatek. Najpierw wysłałem swoje artykuły do czasopism, które wtedy się były bardzo popularne i niektóre z nich były publikowane, a potem doszedłem do wniosku, że napiszę coś większego i napisałem książkę, która właśnie uczyła programować na przykładach. I ona była adresowana do znacznie starszych ode mnie, albo do moich rówieśników, albo starszych, na pewno nie do dzieci. I wysłałem taką książkę do kilku wydawnictw i się okazało, że żaden nie odpowiedział, to najciekawsze. I to był początek lat 90. Początek w ogóle rynku wolnej prasy, wolnych wydawnictw. Proszę sobie wybaczyć, że kiedyś wchodzę do księgarni i w tej księgarni zobaczyłem swoją własną książkę pod własnym nazwiskiem, ale nikt mi o tym nie powiedział, po prostu się ukazała. Zadzwoniłem do tego wydawnictwa i się okazało, że panowie zapomnieli mi wysłać umowę. Ale pierwsza książka się ukazała i okazało się być hitem. Wtedy, na tamte warunki, do dzisiaj przychodzą do mnie sobie po to, żebym podpisał książkę sprzed 25 lat. To jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Potem zamówiono u mnie kolejne dwie książki i jako nastolatek naprawdę czułem się spełniony, że jest jakąś fajną misję. A potem przyszło cudowne wydarzenie związane z podróżami również. Mianowicie te książki, moja praca została doceniona i dostałem stypendium, dzięki któremu kolejne dwa lata spędziłem w Szkocji. To było w szkole Godonstone. Niektórzy mogą kojarzyć szkołę z filmu Królowa The Crown w jednym z serwisów streamingowych. Tam właśnie jeden odcinek poświęcony jest perypetiom księcia Karola w Godonstone. No i to w tym miejscu właśnie spędziłem cudowne dwa lata. Moje doświadczenia z tym miejscem są zupełnie inne niż księcia Karola. One bardziej są bliższe są temu, co książę Filip, czyli jego ojciec, zachował z czasów Godonstone. No, kolejne właśnie, od tego epizodu z moim tatą, który nauczył mnie pierwszych komendów w języku, do moich pierwszych książek i do wyjazdu do Szkocji minęło jakieś 8 lat, 9 lat. No właśnie, to wszystko zmieniło moje życie. Pierwsza podróż to właśnie była podróż do Szkocji, no a potem poznałem ludzi z całego świata. Zaprzyjaźniłem się z uczniami z Indii, szczególnie z nimi mocno się zaprzyjaźniłem. Do nich wracam, ja ich czasami odwiedzam, jedąc teraz w stronę Azji. Kto wie, czy ta moja fascynacja Azją nie wzięła się właśnie stąd, że tego sentymentu, że moimi najbliższymi przyjaciółmi w Godonstone byli właśnie mieszkańcy Nepalu i Indii.
1: Często mówi się, że programowanie to jest sztuka logicznego myślenia i to logiczne myślenie później oczywiście jest bardzo przydatne w dorosłym życiu, nawet dla tych, którzy czują się bardziej humanistami. I teraz jeszcze na zakończenie takie pytanie, które może być trochę drogowskazem dla młodych ludzi, którzy nas słuchają. Jak powiedzmy, no może nie w wieku 7 lat, bo to już jest chyba wybitna jednostka, ale powiedzmy w takim wieku 15 lat, kiedy pojawi się w nas chęć do nauki programowania, gdzie szukać takich jakby porad, gdzie się tego uczyć, jak do tego podejść? Sięgnąć do pana książki?
0: Można, też napisałem książkę niedawno, zresztą Szalona historia komputerów, ale to nie jest książka, która znowu zaraża pasją odkrywania tego, co w komputerze. Pokazują ta książka geniusz ludzi, którzy zmieniają nasz świat swoimi marzeniami, bo pokazuje ludzi, którzy właśnie doprowadzili do tego, że dzisiaj mamy takie miniaturowe komputery w kieszeni. Ale to jest pierwszy krok. Drugi krok, jest wiele innych publikacji, które gdzieś tam są na rynku, adresowane są do młodych czytelników i pozwalają im korzystać z różnych narzędzi, które uczą właśnie konstruowania prostych algorytmów. Ja tutaj każdy musi znaleźć swój klucz, swój sposób na to, żeby zacząć programować. Oczywiście, że bardzo fajnie by było, gdyby nauczyciele informatyki w szkołach też służyli taką pomocą i byli takim stróżem drzwi do świata programowania. Fajnie by było. Mam nadzieję, że tak jest. Ja nie znam zbyt wielu nauczycieli, dlatego też nie mogę tutaj powiedzieć nic na ten temat, ale z tego, co słyszałem od osób, które do mnie czasami podchodzą przy okazji tamtej książki, to rzeczywiście są tacy pasjonaci, którzy potrafią pokazać, że programowanie to nie jest nic nudnego, tylko coś cudownego, coś, co sprawia, że można się realizować, że to jest taka jak nauka pisania i mówienia, tylko że mówienia do maszyn. I że to może być narzędzie porównywalne z pędzlem u malarza, tak? Tylko sposób na to, żeby wyrażać siebie. Ja myślę, że od tego trzeba zacząć. A tak naprawdę też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby swoją przygodę z komputerami i smartfonami rozpoczynać, tak jak większość z nas, od zabawy. To jest klucz. Jak będzie coś nam sprawiało przyjemność, to może też odkryjemy, że i zapragniemy stworzyć coś podobnego, naśladować ten, dać coś innym. No i tutaj rzeczywiście sięgnąć trzeba już po jakieś tam dodatkowe materiały, które pozwolą nam nauczyć się korzystać z tych narzędzi, które są dostępne i które mogą nam pozwolić wkrótce zacząć tworzyć swoje własne niesamowite rzeczy.
1: Czyli tu niejako wracamy do początku naszej rozmowy, bo warto na przykład sięgnąć po książki, serię przygód Wombata Maksymiliana, w której te właśnie interaktywne rzeczy i aplikacje są i może to młodych ludzi zachęci do tego, żeby zagłębić się w świat programowania i tych nowych środków wyrazu. Dziękuję bardzo serdecznie. Marcin Kozioł był moim gościem w Meloradiu w Mieście Młodości. No i co, polecamy wyprawy z Wombatem Maksymilianem, a jeśli tylko Wombat Maksymilian zdecyduje się gdzieś polecieć dalej i zwiedzić jakieś kolejne rejony świata, to zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, dam znać.
1: Dzięki wielkie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości. Dzień dobry, ze mną w studiu dzisiaj.
4: Dzień dobry, Aneta Aftoniuk, behawiorystka zwierząt.
3: Ja tutaj sobie nawet specjalnie spisałem. Instruktorka szkolenia psów, trenerka, behawiorystka zwierząt, terapeutka zachowań psów, ewaluatorka psów agresywnych, specjalistka od relacji człowiek-pies.
4: O, że aż się w głowie kręci od tych wszystkich funkcji.
3: To wszystko znalazłem o pani na stronie szkoły dla zwierząt i specjalnie o tym mówię, bo będziemy właśnie o zwierzętach dzisiaj rozmawiać. Tematem będą zwierzęta, ich adopcja, ich mieszkanie w mieście, a punktem wyjścia jest fakt, że w czasie pandemii bardzo wzrosła liczba adopcji zwierząt ze schronisk. I teraz pytanie, czy faktycznie taki moment, w którym czujemy się samotni, bo jesteśmy odizolowani, to jest akurat dobry powód do adopcji zwierząt? Czy nie powinno być czegoś więcej w tej adopcji?
4: Bardzo ładnie zadane pytanie i faktycznie powinno być coś więcej w tej adopcji. To znaczy nie powinniśmy brać zwierząt do domu tylko dlatego, żeby to zwierzę, które bierzemy do siebie, do rodziny, do domu, zajęło swoją obecnością jakiś nasz deficyt, bo to jest słaba motywacja. I oczywiście w pandemii było też tak, zwłaszcza na samym początku, wiosną, kiedy niewiele wiedzieliśmy o tym, jak się rozwinie sytuacja, kiedy psy okazały się bardzo atrakcyjnymi towarzyszami życia, bo był to powód, dla którego można było wychodzić z domu i chodzić do parków, do lasów, no zanim oczywiście nie zostały zamknięte. Więc faktycznie wtedy posiadanie zwierzaka było taką furtką do minimum wolności. I pewnie też dlatego te adopcje cieszyły się takim powodzeniem. Kiedy pierwsze doniesienia ze schronisk do mnie dotarły o tym, że właściwie ludzie masowo rzucają się do tego, żeby brać psy do domu, jedna właściwie tylko myśl mi się pojawiła i ona mi towarzyszy do dzisiaj. Ile z tych adopcji zakończy się zwrotem psa do schroniska? Pytanie tylko, bo nie mamy takich informacji, nie mamy też takich badań, ani nie mamy takich informacji z ośrodków, ile tych psów faktycznie po pandemii wróciło, a ile było standardowym, że tak nieelegancko to nazwę, wyrzucaniem zwierząt na przykład z okazji wakacji, bo takie rzeczy się dzieją co roku i w tym roku również było tych podrzuceń do schronisk bardzo dużo i bardzo dużo też zwierząt, straż dla zwierząt i wolontariusze schroniskowi i pracownicy schronisk, także straż miejska odłowiła wyrzuconych po prostu zwyczajnie gdzieś przy drogach albo przywiązanych do drzew na poboczach. No ale jeśli miałoby być tak, żeby tak pozytywnie zakończyć ten wątek, jeśli miałoby być tak, że te zwierzęta, które w czasie pandemii znalazły domy, w tych domach zostaną, będą kochane, chciane, ich potrzeby będą spełniane, no to okej. To już pal licho tę motywację, jaka towarzyszyła ludziom, którzy brali te psy do siebie. Niech oni sobie tam taką motywacją się kierowali, niech im będzie, ale efekt jest dobry. Więc jeżeli to tak miałoby się zakończyć, no to w porządku.
3: Możemy, myślę, śmiało założyć, że większość osób, które mieszkają samotnie, to są ludzie młodzi, więc w takim razie oprócz tej samotności, o czym taka osoba powinna myśleć, w jakich kategoriach się zastanawiać nad tym, czy wziąć zwierzaka, czy nie? I jeśli wziąć zwierzaka, to czy to będzie pies, czy kot? Bo wiadomo, że to już pani powiedziała, to jest członek rodziny, ale też każdemu zwierzakowi trzeba odpowiednią ilość czasu poświęcić. To nie jest tylko tak, że będzie siedział w domu i jadł.
4: No bardzo często czasu i pieniędzy. My o tym w ogóle staramy się nie mówić jako społeczeństwo, bo w ogóle mam wrażenie, że Polakom bardzo trudno rozmawia się o finansach, a tymczasem posiadanie zwierzaka, opieka właściwa nad zwierzęciem, wszystko jedno, czy to jest pies, czy to jest kot, czy to są rybki, wymaga funduszy po prostu. Zwyczajnie wymaga pieniędzy. Jeżeli bierzemy psa, który może mieć trudną przeszłość, nie wiemy, jaka to jest przeszłość, nie bierzemy malucha, który ma 10 tygodni z dobrej hodowli, poznanych rodzicach, czyli takiego pewniaka genetycznego, no to musimy się liczyć z tym, że ten nasz psiak, o którym niewiele wiemy, a który ma jakąś przeszłość za sobą, może potrzebować na przykład mnie, czyli behawiorysty, do tego, żeby uporać się z jakimiś swoimi trudami, lękami, traumami bardzo często, albo po prostu takimi mało emocjonalnie obciążającymi problemami, ale obciążającymi w codziennym życiu, bo na przykład mógł być młodym psem odłowionym gdzieś tam przy drodze, który nigdy nie mieszkał w domu. W schronisku też nie mieszka w domu, więc nie miał się kiedy nauczyć czystości. No, jest to dolegliwy problem, jeśli nagle 20-kilogramowy piesek czy 40-kilogramowy piesek sika nam na podłogę w domu. No to jest jednak pewien problem i z tym się trzeba liczyć, bo to łączy się również z wydatkami na naprawę szkód, które ewentualny psiak po adopcji mógłby w domu zrobić, zanim się przyzwyczai do tego, że zostaje sam, że jednak jego dwunożni zawsze wrócą. No to czasem te emocjonalne kłopoty występują. No i czasem gdzieś w tych wszystkich emocjach po to, żeby się rozładować, a to pies zniszczy nogę od stołu, obgryzie, a to rozpruje poduszkę na kanapie, albo będzie siedział pod drzwiami i właśnie tam nasika po to, żeby dwunożnym zostawić informację: ej, ja tu jestem, tu na was czekam, po zapachu do mnie wróćcie. Więc on to robi oczywiście w dobrej wierze i z dobrymi intencjami, a no, dla nas łączy się to z pewnymi wydatkami później, żeby to wszystko doprowadzić w domu do stanu takiego jak przed tym wydarzeniem. Bardzo często też psy chorują, tak samo jak my, tak samo jak inne zwierzęta, tak samo jak koty. No i też musimy się liczyć z tym, że prawidłowa opieka nad zwierzęciem to jest również opieka weterynaryjna. I tutaj absolutnie nie można ani na tym oszczędzać, ani nie wziąć tego pod uwagę. Nie mówię o szczepieniach, czy o sterylizacji, czy o kastracji, ponieważ bardzo często akurat te takie bardzo podstawowe z punktu widzenia życia ze zwierzakiem czynności są opłacane przez gminy. I są takie miesiące, na przykład marzec jest standardowo takim miesiącem, w którym właściwie większość gmin w Polsce organizuje bezpłatne sterylizacje i kastracje zwierzaków, więc to już jest jakiś pomysł na to, żeby tak to sobie zaplanować, żeby z tej opcji skorzystać. No ale szczepienia, no ale odrobaczanie, ale zabezpieczanie od kleszczy, od pcheł, to są wszystko wydatki, które musimy ponosić i o których warto myśleć, kiedy bierzemy sobie zwierzaka. Jeżeli bierzemy zwierzę, które jest na przykład bardzo kudłate, albo ma długie włosy, albo długą sierść, jeśli to są nie włosy, tylko sierść, no to nagle się okaże, że może się tak okazać, że nasze umiejętności fryzjerskie nie wystarczą, czyli szczotkowanie codziennie czy co drugi dzień nie wystarczy do tego, żeby tę okrywę utrzymać w dobrej kondycji, w dobrej formie. No i trzeba będzie zainwestować w groomera czy we fryzjera. To też są pieniądze.
3: I tutaj też wątek właśnie psy pochodzące z adopcji lub szczeniaki. Wiadomo, że szczeniaki kojarzą się no dużo lepiej. Małe, słodkie, kudłate, każde małe zwierzę jest urocze. I teraz czy osoba, która bierze szczeniaka, czy ona musi koniecznie pójść z nim do psiego przedszkola, albo jeżeli podrośnie, do trenera psów, czy powiedzmy możemy założyć, że sobie z takim zwierzakiem sami poradzimy?
4: Ja mam taki postulat, który od 13 lat głoszę, czyli od kiedy pracuję z cywilnymi psami, bo wcześniej pracowałam z psami służbowymi, mundurowymi, jak to elegancko mogę nazwać. Mam taki postulat od tych 13 lat, że każdy, kto ma zwierzę w domu, wszystko jedno jakie, powinien dostać coś w rodzaju prawa jazdy na to zwierzę. Dlatego, że zobaczcie, w momencie, w którym chcemy się nauczyć grać na fortepianie, oczywiście kupujemy instrument jak najbardziej, ale też idziemy na lekcje. Prosimy kogoś, kto profesjonalnie się tym zajmuje, żeby nauczył nas czytać nuty, jeżeli tego nie umiemy, uderzać w te klawisze z odpowiednią siłą i tak dalej. No, potrzebujemy instrukcji. To samo dotyczy wszystkich innych aktywności, na przykład gry w tenisa, czy właśnie jeżdżenia samochodem. Tymczasem, kiedy bierzemy do domu zwierzę, czyli kompletnie inny gatunek niż my, całkowicie inny, który ma totalnie inne spojrzenie na świat, na ten sam świat, w którym my z nim też żyjemy. Ma zupełnie inne potrzeby, z których my sobie często nie zdajemy sprawy. Na przykład zauroczeni tą jego urodą, jeśli to jest trzymiesięczny, pluszowy, właściwie misiek uroczy, to my nie myślimy, na jakiego psa on wyrośnie, tylko ekscytujemy się tym, że mamy maluszka w domu i to jest dla nas świetne. No ale gdybyśmy zechcieli pójść do specjalisty, i teraz może to być psie przedszkole dla maluchów, ale może to być też po prostu zwykła konsultacja behawioralna z behawiorystą, nawet wtedy, kiedy pies nie sprawia problemów. Właśnie po to, żeby on nie sprawiał problemów w przyszłości. To myślę, że wielu problemów można by było uniknąć i to takich potężnych kłopotów nie tylko z zachowaniem psa, ale z funkcjonowaniem w takiej ludzkiej społeczności. Dlatego, że dla mnóstwa psów i wszystko jedno, czy to jest pies dorosły, adoptowany, czy znaleziony na ulicy, czy mały szczeniaczek, dla mnóstwa psów te zachowania ludzkie i ludzka rzeczywistość nie jest oczywista. Psy są zwierzętami, które najlepiej na całym świecie, na całej kuli ziemskiej adaptują się do nowych warunków, dlatego że żyją z ludźmi, zdecydowały się na to dawno temu i faktycznie no, z jednej strony mają z tego korzyści, ale z drugiej strony, muszę to powiedzieć, ponoszą koszty tej decyzji. No ale w związku z tym, że tak jest i to się raczej nie zmieni w tej chwili już, w inną stronę nie pójdzie, tylko będzie się pogłębiało, no to jednak psy, ściśle żyjąc z ludźmi, nauczyły się nas obserwować. One wiedzą, kiedy my mamy jaki humor, bo też potrafią odgadywać nasze emocje, nie tylko po zapachu naszego ciała, ale także po mimice, po tembrze głosu. Potrafią zrobić bardzo szczegółową analizę człowieka, z którym żyją, i także obcych ludzi. Natomiast mnóstwo takich elementów rzeczywistości ludzkiej jest dla psa nieoczywistych, przerażających. Czyli na przykład to, że trzeba zostawać samemu w domu. U psów w normalnym świecie tak nie ma, no bo psy są zwierzętami społecznymi, żyją w gromadach i koniec. No nikt nie wychodzi tam do pracy. Jak się wychodzi do pracy, to się wychodzi całą bandą do pracy, no bo do pracy, czyli na polowanie. I teraz ja bardzo polecam zawsze każdemu psu podstawę szkolenia. Zawsze. Po to, żeby ten pies umiał przynajmniej dwie umiejętności takie ultra podstawowe, czyli powrót na zawołanie swojego opiekuna. Jak ja wołam Azor do mnie, to Azor ma cokolwiek robi, rzucić tę robotę swoją i przyjść do mnie, usiąść koło mnie czy naprzeciwko mnie i zostać w tej pozycji. To jest absolutnie podstawowa rzecz. To jest też taka komenda, która ratuje życie bardzo często zwierzętom, dlatego że no, parki miejskie, w których psy mogą czasem bez smyczy biegać, wielokrotnie są przy ulicach. Jeśli za ulicą nasz pies zobaczy jakiegoś swojego super kumpla, z którym się świetnie bawi i będzie chciał do niego podbiec, albo będzie szła sobie suczka w ścieżce, a nasz pies nie jest wysterylizowany, wykastrowany, no to za zapachem może pobiec i wtedy nie będzie patrzył na ulicę, więc komenda przywoławcza, Azor do mnie, jest podstawą w życiu psa w mieście. A druga taka komenda, właściwie trudno to nazwać komendą, no ale tam pal licho, nazwijmy komendą, to jest zwracanie uwagi na opiekuna. Czyli u nas w szkole nazywam to skupianiem na imię. Czyli jak ja wołam do psa Azor, to on ma spojrzeć w moim kierunku, cokolwiek robi. Bo mnóstwo psów traktuje swoich opiekunów, swoich dwunożnych, jak kłodę na końcu smyczy. Pies robi swoje, człowiek robi swoje. No i to nie jest fajne, dlatego że jednak mamy psa po to, żeby mieć z nim relację. A relacja pozwala też zarządzać tym zwierzęciem, także wtedy, kiedy my takiego zarządzania potrzebujemy. Czyli właśnie w momencie, w którym idziemy sobie na kawę do knajpki i chcemy, żeby nasz pies grzecznie poczekał gdzieś tam przy naszym stoliku i to jest okej. Albo żeby nie zaczepiał innych osób na spacerze, albo nie szczekał na inne psy, albo nie próbował ich zjeść, zamieniając się w krokodyla. No to wszystko są takie elementy, z którymi czasem nie potrafimy sobie poradzić. Więc ja bym bardzo proponowała wszystkim, którzy biorą inny gatunek do domu, żeby poszli do kogoś, kto się na tym gatunku innym zna i pogadali sobie. Taka półtorej godzinna konsultacja behawioralna naprawdę nie jest kłopotem, myślę, do zorganizowania, a bardzo, bardzo dużo wiedzy potrafi dać i umożliwia zorganizowanie tak wspólnego życia, żeby ono naprawdę było satysfakcjonujące dla obu stron.
3: Kwestią, którą ja czasami słyszę, kiedy ludzie zastanawiają się nad tym, czy zwierzaka brać, czy nie, zwłaszcza psa, jest to, czy duży pies do małego mieszkania to jest dobry pomysł. Bo spotkałem się już kilka razy z takimi opiniami, że no, ten wilczur malutki jest oczywiście słodziutki, natomiast urośnie, ty masz 30 metrów kwadratowych, czy powiedzmy 40, to jest za duży pies do takiego mieszkania. Jak on się będzie męczył? Jak
4: no
3: to
4: właśnie,
3: wygląda?
4: No właśnie. Właśnie takie osoby powinny koniecznie przyjść na konsultację do behawiorysty, dlatego że mnóstwo ludzi robi ten kłopot sobie i zwierzętom, traktując je po ludzku. To znaczy, no, uczłowieczając ich potrzeby, ich możliwości, ich myślenie, ich funkcjonowanie w ludzkim świecie, co jest totalnym błędem, dlatego że człowiek to człowiek, a pies to nie jest człowiek w futrze na czterech nogach, tylko kompletnie inny gatunek. I teraz wszyscy ci, którzy mówią o dużych psach w małych mieszkaniach, że to jest porażka, tragedia i męczarnia dla psa, absolutnie wykazują się totalną ignorancją, jeśli chodzi o potrzeby tych zwierząt. Dlatego, że dla każdej wielkości psa podstawą nie jest terytorium. Podstawą dla psów, szczególnie współczesnych, tych, które żyją z nami od setek lat, jest człowiek. Jest jego grupa społeczna, dlatego że pies to nie wilk. I teraz jeżeli my będziemy myśleć o psach naszych domowych w kategoriach wilków, no to oczywiście terytorium stanie się istotnym elementem. Ale znowu, tu jest błąd logiczny, dlatego że wilcze rodziny, gromady, watahy również żyją razem na małym terytorium, stosunkowo małym. One dzielą się przestrzenią z inną wilczą rodziną. W związku z tym pies i człowiek w 30 metrach to jest pies i człowiek na swoim terenie. I teraz ten pies z 30 metrów wychodzi na spacery, wychodzi na szkolenie, wychodzi na aktywności takie socjalizacyjno-habituacyjne, czyli socjalizacja, kontakty z innymi psami, habituacja, przyzwyczajanie do środowiska, w którym pies funkcjonuje. I do domu wraca właściwie po to, żeby pojeść i pospać. To jest taka nora, to jest taka wielka buda. No więc myślę sobie, że jak na owczarka niemieckiego, czyli tam 40 kg psa, 30-metrowa buda, czemu nie?
3: No to w takim razie, skoro to nie terytorium, to znaczy, że trzeba temu psu zapewnić aktywność. On nie może, rozumiem, siedzieć cały dzień, czy powiedzmy spacer rano i wieczorem.
4: Najgorzej.
3: To też, no właśnie, no. Więc jak powinno wyglądać? Bo właśnie biorąc psa do domu, to są koszta, to jest też ten czas i musimy właściwie cały harmonogram dnia też w pewien sposób podporządkować pod to zwierzę. Jak to powinno wyglądać? Ile czasu trzeba poświęcić psu na zewnątrz? Już nie mówię o głaskaniu w domu.
4: No tak, głaskanie w domu każdy chętnie zrobi, ale już jak pada, to już niekoniecznie na te półtorej godziny każdy chętnie założy płaszczyk od deszczu i kalosze i pójdzie na zewnątrz. A faktycznie jest tak, że psy mają swoje konkretne potrzeby wynikające z typu albo z rasy, jaką reprezentują. I obowiązkiem człowieka, który bierze takiego psa do domu, jest zapewnienie tych potrzeb, jakby zapełnienie realizacji tych potrzeb. To jest obowiązek wobec psa, ale to jest też rozmyślna strategia, żeby uniknąć kłopotów, dlatego że każdy pies, który ma niezaspokojone potrzeby wynikające z typu czy z rasy, z instynktów, będzie je robił, zaspokajał na własną łapę. Czyli zrobi to, co zechce, jakby, albo to, co musi zrobić, jeżeli to jest instynkt. No i teraz sobie wyobraźmy na przykład, okej, owczarek niemiecki, klasyka, ale wyobraźmy sobie psa, zaraz wrócę do owczarka, takiego psa, który jest teraz bardzo modny, czyli na przykład Jack Russell Terrier. Pies nieduży,
3: uroczy bardzo.
4: Uroczy, wszystkim się wydaje, że to jest taki doskonały pies do mieszkania, no bo właśnie nie waży 40 kg, jest taki kompaktowy. No ale przeanalizujmy potrzeby wynikające z rasy. To jest terrier, czyli pies, no jednak nos na czterech nogach, pies bardzo węszący. Dodatkowo Jack Russell, a i tak samo jak jego koleżka Parson Terrier, jest psem kopiącym, norującym. W związku z tym jest to też pies, który ma absolutne pokłady energii, no nie do spożycia ta energia jest, spożytkowania. I wyobraźmy sobie teraz takiego psa na spacerze 15 minut rano wokół bloku po to, żeby on załatwił swoją fizjologię i potem 10 godzin on zostaje w domu. I tutaj naprawdę nie ma znaczenia, czy ten dom to będzie 300-metrowa chawiera z ogromnym, hektarowym ogrodem, czy to będzie 30 metrów kawalerki, dlatego że dla psa dom i ogród to jest jedno, to jest jego terytorium. Nie ma żadnego znaczenia dla psa, czy on ma hektarowy ogród, czy on ma 15-metrowy ogródek przy swoim salonie dwunożnego, czy on ma balkon, czy on nie ma nic. To nie ma dla psa żadnego znaczenia. Taki Jack Russell, który wyszedł na krótki spacer, on będzie bardzo dużo energii musiał spożytkować w mieszkaniu. W związku z tym będzie kopał, czyli będzie rozkopywał na przykład kanapę. Będzie skakał na wszystkie powierzchnie, na które może wskoczyć, czyli półki na książki, parapety, blaty kuchenne. Oczywiście, no, umówmy się od razu, że jednak wyższość kotów polega na tym, nad psami, że one z pewną gracją wskakują na pięterka w naszych mieszkaniach. Psy nie mają tej gracji, w związku z tym tam, gdzie Jack wskoczy, no to z tego blatu wszystko zląduje na podłodze. No i teraz jak my zabezpieczymy potrzeby takiego psa na spacerze, czyli przed zostawieniem go w domu po to, żebyśmy mogli pójść do pracy, zabierzemy go na taki półtorej godzinny spacer i mówię to zupełnie uczciwie, z ręką na sercu, półtorej godzinny, bez przesady. Gdzie na tym spacerze on będzie miał szansę pobiegać z innymi psami, będzie miał szansę pochodzić z punktu widzenia psa w ultra ciekawe miejsca po osiedlu, na przykład wokół takiego śmietnika, który jest dla psa perfumerią, no i zmęczy się tam totalnie, dlatego że węszenie zużywa najwięcej energii w psie, bo bardzo angażuje mózg. Pies pamięta każdy zapach, który w życiu kiedykolwiek powąchał. No to sobie wyobraźmy, że on sobie idzie codziennie do takiego miejsca pełnego zapachów i tam zawsze zapachy są inne. Zawsze. Idzie sobie także na przykład na jakiś trawnik, gdzie opiekun rozsypuje mu suchą karmę w trawie i ten psiak musi wynajdować te małe chrupki, pracować jęzorkiem, żeby je tam podjąć z podłoża i zjeść. No i po takim spacerze pies wraca do domu i jedyne, o czym marzy, to żeby wreszcie dwunożny poszedł z tej chałupy i dał mu święty spokój, bo on potrzebuje spać. Więc jeżeli mamy takiego psa i znamy jego potrzeby, je zaspokoimy, no to nie mamy problemu. No ale okej, to mamy tu już półtorej godziny. Wracamy z pracy, no musimy też wyjść z psem po to, żeby on tą fizjologię swoją znowu załatwił. Potem fajnie jest dać jednak jakieś psu jedzenie. W związku z tym ja też jestem bardzo, bardzo dużą zwolenniczką tego, żeby karmić psy aktywnie. Czyli żeby nie stawiać psu nudnej miski, bo przecież one w naturze funkcjonują tak, że zdobywają swoje pożywienie, polują, wymyślają, w związku z tym, żeby uzyskać jedzenie. No a Micha, no to nuda kompletna, więc to żadna atrakcja. Ale na przykład moglibyśmy zrobić psu zabawkę behawioralną, od choćby w rurkę po papierze toaletowym albo po ręcznikach papierowych, tą taką papierową, grubszą z tekturki, wsypać trochę psiej karmy, zalepić z obu stron tę rurkę taśmą malarską, papierową, nie plastikową, żeby się pies ewentualnie tam nie najadł, jeśli mu się tam zdarzy chwycić kawałek tego. No i taką rurkę możemy zostawić psu, żeby on ją sobie rozpracował, czyli on ją sobie rozerwie, musi najpierw w ogóle wymyślić, żeby dostać się do tych smakołyków w środku, żeby ją rozerwać. No i już jest polowanie. Już jest taka skanalizowana procedura zrealizowania instynktu, który każdy pies ma. No i pies sobie zje taki posiłek, myślę, że w jakieś 20 minut. Pewnie im częściej będzie dostawał taką zabawkę, tym będzie to mu mniej czasu zajmowało, ale zawsze go to trochę zmęczy. No i potem chwila odpoczynku i sobie wychodzimy na taki spacer przed wieczorem, który raczej już nie powinien być takim spacerem aktywnym, zbieganiem, tylko raczej wyciszającym, zwęszeniem, z wykonywaniem na przykład komend, czyli jakiś tam siad, zostań. No taki delikatny trening jest okej, umysłowy, bo też fajnie zmęczy psa i on będzie sobie po prostu w nocy spał. Więc myślę sobie, że w przypadku takiego młodego Jacka Im oczywiście piesek młodszy, tym tego czasu trzeba więcej, bo choćby z powodu krótkości układu pokarmowego te spacery fizjologiczne muszą być częściej, bo mały brzuszek nie jest w stanie tam utrzymać tego wszystkiego, co powinien utrzymać. Więc no, mamy 1,5 godziny, mamy pewnie z 40 minut po południu, no i pewnie z godzinę wieczorem. No to już się tego czasu trochę robi. Jeżeli ktoś nie ma czasu, to niech ma rybki. Nie każdy musi mieć psa i też warto sobie zdać z tego sprawę. I wydaje mi się, że warto też stanąć w prawdzie ze sobą, stanąć przed lustrem i sobie powiedzieć: Aneciu, czy jesteś w stanie poświęcić swojemu owczarkowi niemieckiemu 3 godziny aktywnego szkolenia codziennie plus kilka spacerów fizjologicznych? No, to było moje pytanie, które sobie zadałam wiele, wiele lat temu. Odpowiedź była: tak, absolutnie marzę o tym, chcę to natychmiast, dajcie mi natychmiast psa. No i tak się to też skończyło. Natomiast fakt faktem, i to też trzeba powiedzieć wreszcie na głos, że jeżeli trafia do naszego domu pies, z innymi zwierzętami jest różnie, ale jeśli, znaczy mówimy o takich typowych domowych, typu tam królik, czy kot, czy ryby, ale jeżeli trafia do naszego domu pies, to to nam kompletnie demoluje dotychczasowe życie. My musimy wszystko zorganizować inaczej. Inaczej organizujemy wakacje, inaczej organizujemy wolny czas. No raczej nie ma leżakowania pod kocem w niedzielny, dżdżysty poranek z kubkiem gorącego kakao, tylko jest po prostu zasuwanie bez względu na porę roku i bez względu na okoliczności zewnętrzne z tym psiakiem na zewnątrz. No i teraz ktoś powie: okej, no ale dom z ogrodem to jest łatwiej, bo można otworzyć drzwi balkonowe i pies sobie wyjdzie do ogrodu. Mhm. Wyjdzie raz, drugi, trzeci, a za piątym będzie stał pod tym balkonem i szczekał: ej, dwunogu, chodź ze mną, bo w ogrodzie jest nuda bez człowieka. No i co trzeba zrobić? Nałożyć kurteczkę, polarek i wyjść.
3: To jeszcze już kończąc powoli, w kwestii spacerów zastanawia mnie kwestia tego, czy zwierzę, czy pies musi mieć, powiedzmy, jakieś urozmaicone te spacery, chodzi mi o trasy. Mhm. Czy to nie jest tak, że pies się nudzi, znając ten sam park, który widzi przez miesiąc codziennie na tych 3 spacerach czy 4 długich? Czy trzeba mu urozmaicać te miejsca? A też druga kwestia, to do niej zaraz wrócę, ale najpierw...
4: Dla psa spacer to jest podróż. To jest tak jak dla nas książka. To jest tak jak dla nas nowe przygody Jamesa Bonda. Jestem fanką, więc to jest oczywiste porównanie. No dobra, jak dobry film przygodowy, sensacyjny, czy jakikolwiek, który nas interesuje. To jest dla niego podróż umysłowa. I teraz, jeżeli my będziemy ciągle chodzić w te same miejsca, no to słusznie zauważyłeś, że to będzie nuda dla psa. To będzie po prostu beznadzieja. I pies nie będzie miał z tego satysfakcji, dlatego że tam w tych parkach na ogół są te same zwierzęta. Oczywiście, no chodzą też przechodnie, są jakieś tam wiewiórki, czasem jakieś ptaki coś przyniosą, jakieś wrony tam naśmiecą orzechami czy tam czymś, ale to nie jest aż taka atrakcja. W związku z tym taką dobrą behawioralną zasadą jest to, żeby co drugi dzień iść z psem w nowe miejsce. I teraz to wcale nie oznacza, że my musimy do Bydgoszczy jeździć na spacer, mieszkając na Mokotowie w Warszawie, ale chodzi o to, żeby jednego dnia zrobić sobie jakąś jedną trasę i pójść do jednego parku albo na jeden skwerek, a potem przez kilka dni już w to miejsce nie przychodzić. Czyli możemy sobie w ramach naszego miejsca zamieszkania tak zorganizować przestrzeń wokół, że nasz pies za każdym razem będzie miał jakieś nowe miejsce, dlatego że w tym samym parku przez kilka dni, kiedy nas tam nie będzie, wszystko się zmieni, zapachowo, a to jest dla psa podstawa.
3: To i to moje drugie pytanie dotyczące spacerów. Jak wygląda kwestia harmonogramu dnia dla psa? Czy on się przywiązuje do godzin i przykładowo, jeżeli coś się w naszym życiu zmieni i nie będziemy w stanie w tych samych godzinach z nim wychodzić, czy to dla psa będzie trudna sytuacja, czy jednak łatwo jest w stanie się zwierzak dostosować?
4: I znowu muszę tutaj odpowiedzieć, że to zależy. Dlatego, że generalna zasada jest taka, że psy lubią rutynę. Czyli lubią jeść posiłki o odpowiednich godzinach, lubią mieć spacery o odpowiednich godzinach. Natomiast jest to też coś, co powoduje, że pies ma poczucie bezpieczeństwa. Taka rutyna powoduje, że pies ma przewidywalny harmonogram, wie, co go spotka, w związku z tym nie musi się niepokoić, nie przeżywa stresu. Ale są takie typy psów, takie rasy psów, które no w takiej rutynie zmarnieją, bo to są psy, które kochają adrenalinę. To są psy, które potrzebują wyzwań. Mówię tutaj na przykład o wszystkich psach owczarskich, ale także o terierach. Czyli o tych wszystkich psach, które z powodu swoich niezwykłych umiejętności intelektualnych potrzebują bodźców. I taka mała zmiana, takie zaskoczenie jest dla psa niespodzianką, z którą ten pies musi sobie jakoś poradzić. W związku z tym zupełnie inne obszary mózgu wtedy aktywuje, żeby w ogóle się zorientować, a o co chodzi i tak dalej. I to jest okej, ale to też nie może być standardem. Czyli musimy naprawdę bardzo solidnie wyważyć tę proporcję między zaskakiwaniem psa nowościami, a pewną rutyną, na tle której te nowości się pojawiają. Bo jeżeli nowości będą rutyną, to każdy pies oszaleje. Tak samo zresztą jak każdy człowiek by oszalał. Potrzebujemy stałych punktów, tak samo jak psy, no ale są też takie psy, które lubią mieć niespodziankę i warto im takie niespodzianki fundować.
3: Czyli przed adopcją psa trzeba pamiętać, że całe życie wywróci się do góry nogami, trzeba mieć czas, no i niestety trzeba mieć też pieniądze.
4: No to będzie fascynująca przygoda, wiesz co, no bo tak, no to wywracanie do góry nogami życia to jest fakt. Natomiast myślę, że można o nim opowiedzieć, że przed adopcją psa trzeba pamiętać, że czeka nas najpiękniejsza przygoda życia i najlepsza podróż ever.
3: No i to jest piękna puenta. Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, ze mną dzisiaj w studiu.
4: Aneta Aftoniuk, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: O co chodzi, że my Polacy tak często jesteśmy na bakier z WF-em?
5: To jest nasze takie polskie wyzwanie, bo to często na bakier oznacza, że na przykład aktualnie wedle wyników badań Multisport Index 2019 okazuje się, że nawet 20% uczniów nie uczestniczy w lekcjach WF-u z różnych względów. To po prostu oznacza, że duża grupa młodych ludzi nie podejmuje regularnej aktywności fizycznej, która ma za zadanie służyć ich zdrowiu.
1: No właśnie i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. W studiu jest ze mną Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: No właśnie, te badania są przerażające, bo te 20% to jest bardzo dużo moim zdaniem.
5: To jest dużo i szczególnie jeśli spojrzymy na dane historyczne, to okazuje się, że porównując aktywność fizyczną czy sprawność fizyczną młodych ludzi na przykład z 1979 roku, to okazuje się, że ta sprawność była wyższa. Po prostu młode osoby były bardziej sprawne, bardziej aktywne. Teraz jest po prostu gorzej.
1: To znaczy, że ten problem się cały czas pogłębia, tak?
5: Zarówno pod kątem sprawności, czy jej braku, ale też pod względem nieuczestniczenia w WF-ie.
1: Mhm. Te badania pokazują, że 20% uczniów nie uczestniczy w zajęciach WF-u, a spośród tych 20%, 22% dostaje usprawiedliwienia od rodziców. Czy to jest jakaś wymówka? Czy to są faktycznie względy zdrowotne? Czym to może być powodowane?
5: Prawdopodobnie w dużym stopniu to po prostu jest wynik tego, że młode osoby nie chcą w tych zajęciach uczestniczyć, nie czują się dobrze, nie czują się bezpiecznie i na swoją prośbę rodzice po prostu w ten sposób reagują. I plusem w tym wszystkim jest to, że aktualnie nasze podejście do edukacji czy w różnych innych kontekstach jest takie, że kiedy nam coś nie odpowiada, no to staramy się chronić siebie, czy w tym przypadku rodzice chronią młode osoby, chronią swoje dzieci. Ale z drugiej strony w przypadku właśnie aktywności fizycznej to będzie miało negatywne długofalowo konsekwencje.
1: No właśnie, o tych konsekwencjach za chwilę sobie powiemy. Ja bym chciał jeszcze doprecyzować, skąd bierze się ta niechęć do WF-u, bo ja rozumiem, że to jest pewna blokada. Wiem, bo jakby sam w młodości ją miałem. Niekoniecznie lubiłem chodzić na lekcje WF-u. Ale z czego to się bierze? Czy to chodzi o jakieś wartościowanie, porównywanie się do innych uczniów, do swoich rówieśników, czy chodzi o ten autorytet nauczyciela?
5: Jeśli spojrzymy znowu na wyniki badań, to na przykład badanie Multisport Index 2019 nam wskazało na to, że takim bardzo obciążającym, negatywnym czynnikiem jest monotonia zajęć, takie poczucie, że te zajęcia są po prostu nudne. Z drugiej strony też dzieci deklarują, że aktywność fizyczna, która jest na takich zajęciach sytuacjach wymagana, po prostu przekracza ich możliwości. No i są te osoby niezadowolone z własnych osiągnięć właśnie na tych zajęciach. Więc z jednej strony takie niedopasowanie zajęć czy oczekiwań do możliwości młodych ludzi, ale mamy też inne dane, które wskazują na przykład na to, że dzieci po prostu nie czują się bezpiecznie, są sytuacje, kiedy czują się zawstydzane. No to wszystko będzie łącznie sprawiało, że tych zajęć po prostu będą chciały unikać.
1: A czy demotywujący może być ten element walki, zwycięstwa, element tego zawodnictwa? Czy to też może negatywnie wpływać na młodego człowieka?
5: No właśnie, bo takie współzawodnictwo może być czynnikiem, który sprzyja uczestniczeniu w takich zajęciach, czy w ogóle w aktywności fizycznej, albo może być czynnikiem, który będzie sprawiał, że ktoś będzie ich po prostu chciał uniknąć. Więc jeśli nauczyciel tworzy bezpieczne warunki, mobilizuje do rywalizacji, ale takiej opartej na szacunku, na takim poczuciu ekscytacji, to będzie służyło. Jeśli nie zadba o to, czy będzie w taki sposób wyzwalał rywalizację, że niektóre dzieci będą czuły się gorsze, niesprawne, etykietyzowane, no to będzie bardzo szkodziło, więc to po prostu zależy od tego, jak ktoś zajęcia realizuje.
1: No właśnie, no i cały ciężar spada na nauczyciela, żeby on miał świadomość, bo tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, że zajęcia